0: na Bałtyckiej fali.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Patrycja Drewa, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia. Kierowcy podróżujący w gminie Choczewo muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od czwartku, 13 sierpnia, ruszają prace naprawcze na drodze powiatowej z Przebędowa w stronę Jackowa. Na odcinku do zjazdu na drogę pożarową nr 7 prowadzone będą roboty związane z zabezpieczeniem poboczy. W miejscach zwężenia jezdni wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, którym pokieruje sygnalizacja świetlna lub pracownicy budowy. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Prace są elementem większej modernizacji dróg w rejonie planowania elektrowni jądrowej. Utrudnienia na tym odcinku potrwają do 4 września. Niemal gotowa jest nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Redy. Z końcem sierpnia oddany do użytku zostanie park w rejonie Betlejem. Inwestycja pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale ma również chronić okoliczne posesje przed zalewaniem dzięki systemowi stawów i rowów odwadniających. W nowym parku mieszkańcy znajdą strefę wypoczynku z leżakami, ławkami i naturalnym placem zabaw, a także dzikszą pozostawioną naturze część edukacyjną z tablicami informacyjnymi i domkami dla owadów. Koszt budowy to około 9 milionów złotych, z czego blisko 6 milionów stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład. Już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Gdynia zaprasza na oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego. Główne wydarzenia odbędą się na skwerze Kościuszki i Molo Południowym. Wszystko rozpocznie się o godzinie 10 złożeniem kwiatów pod pomnikiem Polska Morska, po czym z pokładu legendarnego ERP Błyskawica usłyszymy uroczysty salut 21 strzałów armatnich. Prawdziwe widowisko zaplanowano na 13:30. Na wysokości Akwarium Gdyńskiego odbędzie się parada morska okrętów naszej marynarki wojennej, jednostek sojuszniczych oraz pokazy lotnictwa morskiego. To jednak nie koniec atrakcji. Po paradzie będzie można bezpłatnie zwiedzić pokłady okrętów historycznej Błyskawicy, niszczyciela min ORP Kormoran oraz okrętu ratowniczego ORP Maćko. Na lądzie czekać będzie wystawa nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz interaktywne miasteczko multimedialne. Już w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, w Parku Miejskim w Wejherowie odbędzie się kolejna edycja Pchlego Targu. Na odwiedzających będą czekać przedmioty z historią, kolekcjonerskie perełki, używane rzeczy i nietypowe znaleziska, które mogą dostać swoje drugie życie. Targ odbędzie się w godzinach od 9 do 15 na Polanie Piknikowej, Polanie Ogniskowej oraz w okolicach amfiteatru. Organizatorzy przypominają, że jedyny wjazd na teren wydarzenia możliwy będzie od strony ulic 3 Maja i Marynarki Wojennej. Kolejna edycja Pchlego Targu zaplanowana jest na 20 września. Pierwszy etap budowy strategicznej linii elektroenergetycznej Choczewo-Gdańsk-Przyjaźń zostały zakończone. Służby techniczne sfinalizowały prace budowlane oraz montaż przewodów na odcinku od stacji Choczewo do Gniewina. Inwestycja przeszła już pomyślnie ruch próbny i została po raz pierwszy podłączona do sieci. Obecnie trwają ostatnie pomiary i testy, które potwierdzą jej pełną gotowość do eksploatacji. Nowa linia wysokiego napięcia to kluczowy element infrastruktury, która w przyszłości posłuży do przesyłania energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowa drugiego odcinka linii ruszy jeszcze w tym roku, a zakończenie całej inwestycji zaplanowano na 2028 rok.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Wczorajszy dzień był niesamowity, noc też była niesamowita, pełna spadających gwiazd. Mam nadzieję, że widzieliście i pomyśleliście sobie jakieś życzenie. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, zapraszam na nowy dzień. To będzie 13 dzień sierpnia. Na szczęście nie piątek, tylko czwartek, także na pecha chyba dzisiaj nie będziemy narzekać, chociaż każdego dnia może zdarzyć się coś pechowego. 225 dzień roku, do końca którego zostało nam 140 dni. Wschód słońca 5:18, zachód 20:21. Dzień trwa 15 godzin i 3 minuty, jest już krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 10 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało nam dokładnie 40 dni. Myśl na dziś jest taka: najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej stworzenie. No to twórzmy przyszłość razem i idźmy w ten nowy dzień. Ciekawe, co nam przyniesie.

0: a już za chwilę powiem wam o tym, co ten dzień nam przyniósł w historii, czyli zajrzymy do historii 13 sierpnia. Zapraszam was serdecznie i mówię wam, jak zwykle, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market

0: budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
2: Rumnie czekają sportowe inwestycje, o nich już za chwilę powiemy, także o zbiórce zużytego oleju w gminie Redzikowo. Usłyszycie o odwiedzinach mammobusu w Główczycach, a także powiemy Wam o mężczyźnie, który przez okno rzucał przedmiotami i obrażał policjantów.
3: Patrycja Drewa, zapraszam na informacje z regionu. Pierwszy etap budowy strategicznej linii elektroenergetycznej Choczewo-Gdańsk-Przyjaźń zostały zakończone. Służby techniczne sfinalizowały prace budowlane oraz montaż przewodów na odcinku od stacji Choczewo do Gniewina. Inwestycja przeszła już pomyślnie ruch próbny i została po raz pierwszy podłączona do sieci. Obecnie trwają ostatnie pomiary i testy, które potwierdzą jej pełną gotowość do eksploatacji. Nowa linia wysokiego napięcia to kluczowy element infrastruktury, która w przyszłości posłuży do przesyłania energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowa drugiego odcinka linii ruszy jeszcze w tym roku, a zakończenie całej inwestycji zaplanowano na 2028 rok. Motocykliści po raz 9 oddadzą hołd ofiarom niemieckiej zbrodni w Lesie Piaśnickim. W sobotę 12 września odbędzie się 9 edycja motocyklowego rajdu piaśnickiego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 na placu Jakuba Wejchera w Wejcherowie, skąd parada motocykli przejedzie do Lasu Piaśnickiego. Tam o godzinie 15 odprawiana zostanie msza święta. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilkaset osób z całego kraju. Jego celem jest podtrzymywanie pamięci o tragicznych wydarzeniach z początku II wojny światowej, kiedy w masowych egzekucjach w Piaśnicy zginęło kilkanaście tysięcy osób. To już ostatnia szansa, by zobaczyć, jak wyglądało dawne życie w słowińskiej wsi. W Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach trwa finałowy tydzień wydarzenia w słowińskiej zagrodzie. Tylko do niedzieli 16 sierpnia odwiedzający mogą na własne oczy przekonać się, jak wyglądały codzienne obowiązki i rzemiosło dawnych mieszkańców tego regionu. Pokazy tradycyjnych prac odbywają się codziennie w godzinach od 11 do 16. Ostatnie pokazy w Klukach już w najbliższy weekend. O rozwoju regionu, planach i wyzwaniach stojących przed samorządem rozmawiali w Warszawie przedstawiciele gminy Redzikowo z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim oraz posłem Zbigniewem Konwińskim. Do spotkania doszło 11 sierpnia. Wójt gminy Redzikowo Barbara Dykier zwróciła uwagę na potrzeby gminy, która ma charakter wiejski. Wśród najważniejszych tematów znalazło się wsparcie zarówno dla rolnictwa, jak i lokalnej przedsiębiorczości. Rozmowa dotyczyła także planów dalszego rozwoju gminy Redzikowo oraz wyzwań, z którymi mierzy się samorząd. Spotkanie było również okazją do zaproszenia ministra i posła na tegoroczne powiatowo-gminne święto plonów. W tym roku gospodarzem dożynek będzie właśnie gmina Redzikowo.
4: Czwartek zaczynamy od dobrej pogodowej wiadomości. Po porannych lokalnych mgłach niebo szybko powinno się rozpogadzać. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe, bez zapowiadanych opadów. Temperatura wzrośnie do 22 stopni w Dębkach, Władysławowie i na Helu. Około 23 stopni w Gdyni, Wejherowie, Słupsku i Lęborku. A 24 na południowych krańcach naszego regionu. Wiatr słaby i zmienny.

0: 13 dzień sierpnia i historia tego dnia. W roku 1936 podczas 11 letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie polscy piłkarze przegrali w meczu o brązowy medal z Norwegią 2-3. W roku 65 w San Francisco odbył się pierwszy koncert grupy rockowej Jefferson Airplane. W roku 73 Holender Johan Cruyff podpisał kontrakt z Barceloną. W roku 97 premiera komedii filmowej Goło i Wesoło oraz wyemitowano premierowy odcinek amerykańskiego serialu animowanego South Park. W roku 2008 amerykański astronauta Gregory Hemlov, członek załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, wygrał partię szachów z zawodnikiem na Ziemi. W roku 99, tu już muzycznie, małżeństwo Micka Jaggera z modelką Jerry Hall zostało unieważnione przez sąd cywilny w Londynie. A w roku 2004 piosenka Angel w wykonaniu Robiego Williamsa została wybrana przez widzów kanału VH1 najlepszą piosenką, która nigdy nie dotarła do pierwszego miejsca. Angels pobiła w tej ankiecie kompozycję Truly Midly Deeply grupy Savage Garden i balladę zespołu Aerosmith I Don't Wanna To Miss A Thing. Tak to wyglądało. 13 dzień sierpnia. A co przed nami? Kto to wie? Dopiero wszystko przed nami. No to idziemy w ten nowy dzień.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
7: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
8: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem

0: Oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Reklama.

Niektórzy Polacy ruszają czwartkowy poranek do pracy. Dzisiaj obchodzimy Dzień Leworęcznych. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wszelkie czynności wykonują bardziej lewą ręką niż prawą ręką. I chciałem pozdrowić również

również kierowców leworęcznych. Jeżeli myślicie, że to nie ma znaczenia, to za chwilę mam dla was taki bardzo głupi dowcip, ale jak go znalazłem, to się strasznie uśmiałem. No i dlatego postanowiłem, że jednak wam go opowiem, mimo że jest

0: ale dla mnie to było bardzo śmieszne, kiedy ten dowcip dla was dzisiaj o poranku znalazłem. Zapraszam, mam nadzieję, że dzisiejszy dzień przyniesie wam dużo uśmiechu i dużo radości, a ja jak zwykle postaram się zrobić wszystko, żeby ten poranek, który jest dopiero tak naprawdę przed nami, też był pełen informacji, dobrej muzyki i przede wszystkim pozytywnej energii.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
7: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Potem Marcin Romanowski, polityk, wnioskuje o listę żelazny. Częściowe zaćmienie słońca za nami.
8: Taka pomarańcza nadgryziona.
7: Emocji nie brakowało. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19.

0: 15 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu, nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
0: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji M-Obywatel lub w urzędzie gminy. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miał u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
2: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
3: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
0: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.
4: Patrycja Drewa, zapraszam na informacje z regionu. Wielki powrót kultowego miejsca na mapie Gdańska. Po półtorarocznym remoncie i w swoje 130 urodziny historyczna hala targowa ponownie otworzyła drzwi dla mieszkańców i turystów. W odnowionym obiekcie połączono funkcje kulinarne z tradycją handlową. Na trzech poziomach znalazło się miejsce na ponad 20 lokali gastronomicznych ze street foodem i restauracjami, a także nowoczesne stoiska delikatesowe ze świeżymi produktami. Wnętrza zachowały swój zabytkowy charakter. Restaurowano m.in. stalową konstrukcję oraz wyeksponowano na najniższym poziomie podziemne relikty XII-wiecznego kościoła i XIV-wiecznego wapiennika. Z okazji otwarcia do piątku w hali targowej zaplanowano liczne atrakcje, w tym pokazy gotowania na żywo, występy DJ-ów oraz wieczorne silent disco. Artyści biorący udział w plenerze malarskim w gminie Linia kończą pracę nad swoimi dziełami. Przez ostatnie dni twórcy przynosili na płótna urokliwe krajobrazy, malownicze zakątki oraz wyjątkowy klimat tej części Kaszub. Mieszkańcy oraz miłośnicy sztuki będą mogli zobaczyć powstające obrazy z bliska i poznać ich autorów. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w Szkole Podstawowej w Strzepczu zorganizowany zostanie dzień otwarty pleneru. W godzinach od 13 do 16 odwiedzający będą mieli okazję do rozmowy z artystami, podglądania ich warsztatów, pracy oraz zobaczenia znanych lokalnych miejsc przedstawionych z zupełnie nowej perspektywy. Wstęp na wydarzenie jest wolny. W nadchodzącą niedzielę, 16 sierpnia, przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycach odbędzie się rodzinne spotkanie pod hasłem Bajkowa Noc. Wydarzenie skierowane do najmłodszych i ich rodziców rozpocznie się o godzinie 20. Na uczestników czeka multimedialny pokaz, bajkowe atrakcje oraz darmowe przekąski, popcorn, lemoniada i granita. Świetna zabawa pójdzie jednak w parze z edukacją. Druhny i druhowie z lokalnej jednostki OSP zaprezentują dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz instrukcje, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Impreza organizowana jest we współpracy strażaków z sołectwem Łęczyce. Niezwykłe znaleziska

0: Lekcja lokalnej historii pod Słupskiem. Pasjonaci ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Gryf podczas weekendowych poszukiwań natrafili w ziemi na szereg cennych pamiątek z przeszłości. Wśród wykopanych przedmiotów znalazł się m.in. dawny psi numerek z napisem Stolp, będący śladem po przedwojennym Słupsku, a także dobrze zachowana rosyjska klamra oraz kilkanaście niemieckich monet. Największą niespodzianką dla poszukiwaczy okazał się jednak guzik mundurowy hiszpańskiej gwardii cywilnej z końca XIX wieku. Eksploratorzy połączyli pasję z pracą na rzecz pamięci. Zanim wyruszyli w teren z wykrywaczami metali, sobotę poświęcili na porządkowanie lokalnego cmentarza i stawianie powalonych krzyży.
1: Przed nami pogodny czwartek. Rano lokalnie może jeszcze utrzymać się mgła, a później zdecydowanie więcej słońca. Zachmurzenie małe, wiatr słaby i bez większych pogodowych niespodzianek. Nad morzem maksymalnie 22 stopnie. W Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku 23, a na południowych krańcach regionu 24 stopnie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

To był naprawdę wyjątkowy wieczór, ale szczególnie wyjątkowy był dla tych, którzy byli na przykład w Hiszpanii i mogli zobaczyć to wyjątkowe zjawisko, kiedy nagle stała się noc na 2 minuty podczas dnia i potem znowu zrobiło się jasno. W Polsce może nie wyglądało to tak spektakularnie, ale mam nadzieję, że ci, którzy oglądali wczorajsze częściowe w Polsce zaćmienie słońca, są zadowoleni. Kolejne takie już za rok, ale trzeba będzie udać się na przykład albo do Egiptu, albo do Tunezji, bo w Polsce nie będzie widoczne. No i jeszcze w nocy się też sporo działo, bo spadały gwiazdy. No i można było obserwować i pomyśleć sobie życzenie, a nawet kilkanaście życzeń, bo to była właśnie noc Perseidów. Takie rzeczy nie zdarzają się co dzień, a mieliśmy to dosłownie przed chwilą. Ale teraz

0: czas już na nowy dzień. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. 13 dzień sierpnia, czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzą Diana, Hipolit, Kasjana, Helena, Jan, Maksym, Kasjan, Radomiła, Konkordia i Hipolita. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, a przysłowie na dziś, gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. I rzeczywiście synoptycy zapowiadają, że od dzisiaj pojawią się już na termometrach wysokie temperatury i ten weekend będziemy mieli z upałami. Zaczynamy ten nowy dzień, za chwilę czas na naszą poranną księgę imion.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Wejherowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
1: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie.

0: ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
1: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Diany, a to osoba o niezależnej naturze, niezwykłej charyzmie i silnym poczuciu własnej wartości. To kobieta pewna siebie, dynamiczna i zdeterminowana, działa z rozmachem, nie boi się wyzwań i ceni sobie wolność ponad wszystko. Dobre strony, odwaga i niezależność, liderstwo i charyzma, bystrość umysłu i lojalność. Złe strony to porywczość, upór, chłód emocjonalny i brak cierpliwości. Czas na Maksyma, a Maksym to mężczyzna o silnej osobowości, wrodzonym dostojeństwie i bezkompromisowym podejściu do życia. Jest stanowczy, ambitny i posiada naturalny autorytet, który sprawia, że inni chętnie liczą się z jego zdaniem. Dobre strony to determinacja i siła woli, naturalny autorytet, praktyczny umysł i opiekuńczość. Złe strony to władczość, nieustępliwość, szorstkość w relacjach i trudność w wybaczaniu. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora zobaczyć, co tam się u nas na drogach dzieje. Zacznijmy sobie naszą przejażdżkę, naszą przechadzkę, w moim przypadku wirtualną, waszym, bardzo możliwe, że w tym momencie jak najbardziej realną, od gdy

0: jesieni. I tutaj sytuacja całkiem zacnie się prezentuje. Chyba nie ma żadnych miejsc, przed którymi tutaj powinienem Was ostrzec, ale wspomnę tylko, że poranek dość standardowo wygląda, czyli są miejsca, gdzie ten ruch jest nieznacznie, delikatnie podwyższony, ale jeśli chodzi o jakieś poważniejsze korki, opóźnienia, to w Gdyni ich nie znajdziemy. Za to możemy poniekąd je troszkę znaleźć w Rumi. Tutaj widzę, że naprawdę duży ruch utrzymuje się na odcinku Jana III Sobieskiego. Tak, dajmy sobie na to mniej więcej od skrzyżowania z Górniczą po skrzyżowanie z Gdańską. Pas ruchu w kierunku na Gdynię. Podejrzewam, że to jest jakaś sytuacja dość chwilowa, mam szczerą taką nadzieję, niemniej ostrzegam, informuję, żebyście nie byli zaskoczeni, jeżeli rzeczywiście się okaże, że korek tutaj panuje gigantyczny. Reda spokojnie wygląda, no i z dość takim zadowoleniem patrzę sobie na 216, która w tym momencie jest przejezdna, w tym momencie o czwartek mamy, to znaczy, że jutro będzie piątek i sytuacja już tutaj tak pięknie wyglądać nie będzie przez najbliższe dni. Póki co na sam Półwysep przez Puck Władysławowo dojedziemy bez najmniejszych problemów. Wejherowo przejezdne, no i tu również nie ma żadnych nieprzyjemności na drogach. Dalej do Lęborka jedziemy bez żadnych poślizgów. W samym Lęborku również dość spokojnie ten poranek wygląda. Dalej do Słupska również sobie jedziemy bez żadnych opóźnień. Słupsk, Kobylnica spokojnie się prezentują, chociaż w Słupsku parę może by się miejsc znalazło, gdzie ruch jest delikatnie podwyższony. No i na koniec jeszcze dwie nadmorskie miejscowości Łeba i Ustka. Oba te miasta jadą dzisiaj sprawnie, bezproblematycznie, chociaż w Ustce, gdybym miał naprawdę powiedzieć o jakimkolwiek miejscu, to powiedziałbym o skrzyżowaniu Dworcowa Marynarki Polskiej. Nie ma tutaj wielkich korków, no ale widać, że jakiekolwiek auta tutaj się o tej porze pojawiają. Będzie dziś ciepło, ale nie będzie dziś upalnie. 22 stopnie na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie. 23 będziemy mieli w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie, a 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymywać się i utrzymują się dość wysokie wartości, około 1031 hektopaskali. Wiatr słaby, zmienny, a zachmurzenie to będzie występowało jedynie w jakiejś szczątkowej postaci, albo w ogóle tych chmur na niebie nie będzie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Jeśli tylko mogę i mam okazję, to zaczynam dzień od sukcesów. No i takim sukcesem chyba jest to, że Marcin Budkowski został nowym szefem zespołu F1 Cadillaca. 49-letni Polak dotychczas pracował na różnych stanowiskach, m.in. Ferrari, McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej, a teraz jest nowym szefem zespołu Cadillaca w F1 na pozostałą część tego sezonu i kolejne. To on będzie tworzył nowy zespół. Cadillac jest jedynym zespołem, który nie zdobył jeszcze punktu w 11 rundach tego sezonu, chociaż przez większość czasu radził sobie lepiej niż Aston Martin, mając doświadczonych kierowców. Zespół poinformował, że Budkowski ma pomóc w długoterminowym rozwoju konkurencyjności. Trzymamy kciuki za naszego Polaka, który mam nadzieję będzie budował zespół, a dzięki temu, że go zbuduje, to osiągnie jakiś sukces i będzie jeszcze o nim głośno. Jak zwykle o poranku Wam również samych sukcesów podczas dzisiejszego dnia życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama.

0: Być może niektórzy z Was już słyszeli, a być może jeszcze nie. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, potwierdził wczoraj po południu, że doszło do wielkiego wycieku danych milionów Polaków. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby zastrzec swój numer PESEL. Od listopada 2023 roku można to zrobić. Można to zrobić w sposób taki, żeby wejść w aplikację mObywatel. To dosłownie trwa kilka sekund. Otworzyć aplikację, wejść w zakładkę usługi, wybrać usługę zastrzeż PESEL i sprawdzić aktualny status numeru, kliknąć zastrzeż PESEL i potwierdzić operację. Zmiana statusu jest realizowana od razu. Druga opcja to jest zastrzeżenie numeru PESEL przez internet, a trzecia opcja, należy udać się do urzędu gminy. Te informacje o nas Polakach wczoraj wyciekły, no i ciekawe, co będą chcieli hakerzy, którzy ukradli te dane od polskiego rządu. Zobaczymy, czekamy na kolejne informacje na temat tego wycieku. Najprawdopodobniej wkrótce będziemy mogli sprawdzić wszyscy, czy te nasze dane osobowe znajdują się wśród tych danych, które wyciekły, ale na te informacje również czekamy. Niby rząd powiedział wczoraj, że można sprawdzić, ale strona do sprawdzania nie zadziałała, także czekamy, może to będzie można zrobić dzisiaj.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
6: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
5: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
6: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
0: Reklama.
7: Były minister chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Etna kontra podróżni, nadal problemy z lotem lub powrotem z Sycylii. W weekend powrót upałów, ale to mogą być ostatnie takie dni tego lata. Marcin Krzemiński. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tzw. list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach Marcin Starzec.
8: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak

0: sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
1: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
0: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
3: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
2: Podpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
4: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
2: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Wracamy jeszcze na koniec do Italii. To był plasterek smażonej cukinii, przekonuje Włoszka ukarana za jazdę samochodem z telefonem w ręce. Do zdarzenia doszło prawie 6 lat temu. Mandat spory, bo ponad 300 euro, więc kobieta postanowiła bronić się w sądzie. Kierująca nie przekonała do swoich racji sędziów pierwszej instancji i apelacji. Zapowiada więc skargę do Sądu Najwyższego, bo aktualnie musi zapłacić nie tylko spory mandat, ale też prawie 500 euro kosztów sądowych.
5: Patrycja Drewa, zapraszam na lokalny serwis informacyjny. Bezpłatne szczepienia przeciw krztuścowi dla seniorów z powiatu puckiego. W regionie ruszył specjalny program profilaktyczny skierowany do osób powyżej 65 roku życia, które zmagają się z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Krztusiec to groźna i wysoce zakaźna choroba, która u seniorów może prowadzić do poważnych powikłań. Aby skorzystać z darmowego szczepienia, wystarczy zarejestrować się telefonicznie. Wszystkie szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Puck. Termin oraz miejsce podania szczepionki zostaną wyznaczone po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń. W Redzie zakończyły się prace drogowe na ulicy Tatarakowej. Na odcinku ułożono nową nawierzchnię z płyt jąb, co ma usprawnić ruch i ułatwić dojazd do pobliskich posesji. Inwestycja ma również znaczenie dla lokalnej infrastruktury oświatowej. Odnowiona ulica Tatarakowa będzie stanowić jeden z głównych dojazdów do nowo budowanej filii szkoły podstawowej nr 3. Według informacji przekazanych przez Urząd Miasta w Redzie, inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się w tej części miasta. Wokół paczkomatu przy ulicy Sienkiewicza w Łebie mnożą się nielegalne wysypiska śmieci. Mieszkańcy i internauci zwracają uwagę na powtarzający się problem porzuconych kartonów, plastikowych folii i papierowych opakowań pozostawionych bezpośrednio przy urządzeniu. Z relacji użytkowników wynika, że część osób rozpakowuje przesyłki od razu po ich odebraniu, a zbędne materiały wyrzuca na ziemię. Sprawa trafiła już do Urzędu Miejskiego w Łebie. Urzędnicy mają ustalić, do kogo należy teren wokół paczkomatu oraz jakie kroki podjąć, aby ukrócić ten proceder i uporządkować przestrzeń. Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przygotowuje się do otwarcia nowego sezonu zajęć na kolejny rok szkolny. Z tej okazji placówka organizuje Dzień Otwarty, który odbędzie się w piątek, 11 września. Od godziny 16 mieszkańcy będą mogli wziąć udział w zajęciach pokazowych, porozmawiać z instruktorami oraz dołączyć do warsztatów kreatywnych. W nowym harmonogramie obok sprawdzonych sekcji muzycznych, wokalnych i teatralnych pojawią się nowości, w tym zajęcia ze street dance'u oraz joga dla najmłodszych. Organizatorzy przypominają, że zapisy na wszystkie formy aktywności ruszą w dniu wydarzenia, już od godziny 7.30, natomiast popołudniowe spotkanie ma pomóc w wyborze odpowiednich zajęć zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
6: Dzisiaj pogoda będzie wyraźnie przyjemniejsza. Po miejscowych porannych mgłach czeka nas dzień z niewielką ilością chmur i sporą dawką słońca. Temperatura będzie wahać się od 22 stopni na wybrzeżu do 24 w południowej części regionu. W centralnej części, czyli w Wejherowie, Lęborku i Słupsku, spodziewamy się 23 stopni. Wiatr pozostanie słaby i zmienny, a opadów w prognozie nie widać.

13 dzień sierpnia, czwartek. Mam nadzieję, że nie pechowy dla was. Dzień dobry, Arkadiusz Mieczewski. Dzisiaj jest dzień osób leworęcznych. No i niektórzy twierdzą, że osoby leworęczne są z natury bardziej inteligentne od praworęcznych. Nie wiem, pewnie tak twierdzą leworęczni. Badania naukowe nie potwierdzają bezpośredniego związku między dominacją lewej ręki a wyższym współczynnikiem IQ. Poziom inteligencji zależy od genów, edukacji oraz warunków życia, a nie od tego, która ręka jest sprawniejsza. Jednakże mam coś na potwierdzenie tego, że osoby leworęczne zachodzą bardzo wysoko, bo wśród urodzonych wielkich leworęcznych są Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Karol Wielki, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rembrandt, do tego Ludwig van Beethoven i jeszcze wielu, wielu innych, którzy właśnie byli mańkutami. Bo tak się popularnie mówi o leworęcznych. Pozdrawiam was bardzo serdecznie o poranku, ale żeby nie było, praworęcznych też.

0: bardzo serdecznie pozdrawiam, czyli siebie również, bo ja akurat prawa ręka u mnie dominująca. No ale jeżeli u was lewa, to dzisiaj możecie świętować.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
7: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.

0: Niektórzy mogą mieć dzisiaj podwójne święto, jeżeli jesteście leworęczni, a do tego obchodzicie dzisiaj 13 sierpnia swoje urodziny, no to wszystkiego najlepszego. Posłuchajcie kilku słów o sobie. Bardzo ostrożnie podchodzicie do wszystkich życiowych decyzji, zanim podejmiecie kolejny krok, czy rozpoczniecie pracę nad jakimś nowym projektem, dokładnie badacie temat oraz analizujecie możliwe zyski i straty. Zdobywacie również wiedzę i doskonalicie się, by do planowanego przedsięwzięcia podejść z pełną siłą i zasobami. Jesteście cierpliwi i wiecie, że droga do sukcesu jest wymagająca i pełna wyrzeczeń. Jednak wasz wewnętrzny spokój i świetna organizacja pozwalają wam zajść naprawdę daleko. Z reguły los jest dla was łaskawy i wbrew pozorom macie naprawdę sporo szczęścia. Szybko okazuje się, że macie predyspozycję do zarządzania własną działalnością. Wasze zalety to pracowitość, wytrwałość, wady, władczość i protekcjonalność. Wasza szczęśliwa liczba to trójka, a wśród urodzonych 13 sierpnia są Alfred Hitchcock, angielski reżyser, scenarzysta oraz producent, Kasia Smutniak, polsko-włoska aktorka filmowa i Sebastian Stan, rumuńsko-amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja piądze sunty dzewiunty łga.
4: Łga.
5: Łga.
4: Łga.
5: Kłamstwo.
4: Łga.
5: Kłe to je prwdzewy łga. Jakuś młezie stoziec, tak.
4: Znowu kłamią jak najęci, że też im się nie pokręci.
5: Kłe to je prwdzewy łga. Jakuś młezie stoziec, tak.
4: Łga.
5: Kłamstwo.
4: Łga.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Wody w Stelbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.
3: W pół do dziewiątej na antenie Radia Nord FM wsiadamy za kierownicę i ruszamy czym prędzej w drogę. A zapytacie gdzie? Przed siebie. A co? Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskawska. Nasz przegląd zaczniemy od Lęborka, ale Lęborg, mam dla Was dobrą wiadomość, jest przejezdny. Jeśli jedziecie jednak w stronę Łeby, pamiętajcie o zmianie organizacji ruchu. W rejonie skrzyżowania w Garczegorzu obowiązuje tam objazd w samej Łebie bez korków. Trasa S6 z Lęborka w stronę Trójmiasta i obwodnica metropolitalna. Tutaj bez większych problemów. W Gdyni trochę więcej samochodów na Północnej Puckiej i 10 lutego. Momentami zwalniamy też na Morskiej i Wiśniewskiego. Na Kalksztajnów trwa naprawa nawierzchni. Na odcinku od Sambora do Komandorskiej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, więc w tym miejscu trzeba liczyć się

0: ewentualnymi zmianami. W stronę Rumi jedziemy z lekkim spowolnieniem, ale sama Rumia jest przejezdna, podobnie w Redzie. Do Wejherowa również dojedziemy bez większych problemów, a w samym mieście ruch odbywa się sprawnie. 216 w stronę Pucka dojedziemy bez korków. Puck przejezdny, we Władysławowie również bez większych utrudnień. Do Helu dojedziemy bez problemów i dalej ta trasa wzdłuż wybrzeża. Pojedziemy nią jak najbardziej płynnie. Pamiętajcie jednak o zamkniętym odcinku. Nadal nie przejedziemy drogą między Rozewiem a Jastrzębią Górą. Przenosimy się teraz na trasę z Lęborka do Słupska. S6 bez utrudnień, Słupsk również przejezdny. Kierowców czekają jednak zmiany w rejonie Placu Zwycięstwa. Trwają przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego, dlatego część placu od strony Pomnika Żołnierza Polskiego została wygrodzona i wyłączona z ruchu. Utrudnienia obowiązują od dzisiejszego poranka i potrwają do piątku mniej więcej do godziny 13-14. A na koniec jeszcze Kobylnica, ale tutaj spokojniej, tak jak 21 w stronę Ustki, również przejezdna. Podsumowując, na większości tras jedziemy dziś płynnie, większych korków na razie nie widać. Trzymamy kciuki, żeby tak zostało, zielonego światła, szerokiej drogi, a kolejny raport już za godzinę. A teraz prognoza pogody. Lato, lato, lato wszędzie. Nareszcie dziś zdecydowanie możemy poczuć ten wakacyjny klimat. W ciągu dnia dużo słońca, niebo bezchmurne, a ewentualnie z niewielkim zachmurzeniem będzie też naprawdę ciepło. Temperatura powietrza wzrośnie od 22 do nawet 25 stopni. Nad morzem troszkę chłodniej, ale i tak jest bardzo przyjemnie. Na termometrach w Dębkach, Władysławowie i na Helu 22 stopnie, w Wejherowie Luzinie 23, w Gniewinie 22, a w Słupsku 24 kreski.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: za chwilę święto Wojska Polskiego, no to trzeba było coś odsłonić i coś ochrzcić. No i mamy to. Za nami uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z trzech nowoczesnych fregat budowanych w ramach programu Miecznik. Wczoraj i prezydent Karol Nawrocki, i premier Donald Tusk mówili o tym, jacy to jesteśmy silni, że będziemy w końcu mieli fregaty na miarę XXI wieku. Ceremonia się odbyła, a teraz czekamy na to, aż te właśnie jednostki pływające pojawią się i będą chroniły naszych granic na morzu. Było z pompą, było elegancko, naprawdę. No i cieszymy się, że takich historyczne chwile dzieją się również w Polsce, nie tylko na naszym niebie, że wczoraj zaćmienie słońca, ale również w Gdyni historyczna chwila ORP Wicher został ochrzczony.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku.

0: od 15 do 18 łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Tym razem w Oknie na Kulturę propozycja specjalnie dla tych, którzy lubią patrzeć na świat trochę inaczej. Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na otwarte plenery ilustratorskie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Wejherowo będzie można zobaczyć oczami ilustratora. W najbliższy weekend Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców na dwa otwarte plenery ilustratorskie. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja zarówno dla osób, które już rysują, jak i tych, którzy po prostu chcą spróbować swoich sił z ołówkiem, kredką czy cienkopisem. Zajęcia poprowadzi Ania Oparkowska, ilustratorka, graficzka i absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestnicy nie będą jednak siedzieć w sali i rysować z gotowych wzorów. Inspiracją będzie to, co dzieje się wokół nich. Pierwszy plener odbędzie się 15 sierpnia podczas potańcówki Retro Wejherowo Batory u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego na placu Jakuba Wejhera. Od godziny 16 do 18 będzie można obserwować tańczących, muzyków, przechodniów, ruch, a także architekturę placu i przenosić te obrazy na papier. Prowadząca pokaże m.in. podstawy ilustracji plenerowej, zasady kompozycji oraz sposoby uchwycenia ruchu i sylwetki człowieka. Co ważne, nie trzeba pojawiać się punktualnie o 16. Do pleneru można dołączyć w dowolnym momencie i pracować we własnym tempie. Dzień później, 16 sierpnia, artystyczna akcja przeniesie się do Parku Majkowskiego. Tam w godzinach od 13 do 15 podczas pchlego targu uczestnicy będą mogli zamienić zwykłe zakupy i targowy gwar w inspiracje do tworzenia własnych ilustracji. Tym razem tematem będą stoiska, wystawione przedmioty, sprzedający, odwiedzający i wszystko to, co dzieje się na targu. Zamiast tylko przechodzić między straganami, będzie można zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na tę przestrzeń z perspektywy właśnie ilustratora. Organizatorzy zachęcają do zabrania własnych szkicowników i ulubionych przyborów, ale jeśli ktoś ich nie ma, nie powinno to stanowić większego problemu, ponieważ Wejherowskie Centrum Kultury przygotuje materiały dostępne na miejscu. To otwarte spotkania, więc nie trzeba być profesjonalnym rysownikiem. Wystarczy ciekawość, odrobina odwagi i chęć spojrzenia na dobrze znane miejsca w trochę inny sposób. A następne informacje kulturalne już o 12.45. Do usłyszenia!

0: tej godzinie naszego porannego spotkania o wielkich rzeczach. Przed chwilą o statkach, a właściwie jednostkach pływających. Nie wiem, czy to można nazwać statkami. Natomiast co zrobić, gdy słyszymy syrenę alarmową? Gdzie sprawdzić, czy zagrożenie jest prawdziwe? Jak odróżnić oficjalny komunikat od fałszywego ostrzeżenia? Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć w sobotę 29 sierpnia w punktach edukacyjnych Krajowego Treningu Reagowania Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Taka strasznie długa nazwa. Nie wiem, po co to komu, ale to jest taka wielka akcja dla nas wszystkich Polaków. 29 sierpnia w tysiącach miejsc w całym kraju, między innymi w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury będą dyżurowali eksperci oraz pracownicy służb, dzięki którym będzie można się nauczyć rozpoznawania sygnałów alarmowych, weryfikowania informacji, sprawdzania miejsc schronienia czy kompletowania plecaka ewakuacyjnego. Taka wielka akcja szykuje nam się 29 sierpnia. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć więcej, to na pewno gdzieś pojawią się informacje, gdzie w waszej okolicy będziecie mogli taki punkt informacyjny znaleźć. Myślę, że przyjdzie pewnie jakiś alert RCB.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Za chwilę, jakie nasze dane mogły trafić w ręce hakerów? Potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku. Jutro wiele urzędów będzie nieczynne z powodu świątecznej soboty. Marcin Krzemiński, przebyte choroby, brane leki, numery PESEL, dokładny adres i inne dane osobowe. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
4: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
3: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły, ale nie ma co czekać i najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, urzędzie gminy czy oddziale banku. Prokuratorskie śledztwo po wypadku siedmiolatka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po dwóch tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który od

0: ceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
1: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej dwóch ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Przed nami świąteczna sobota, to bardzo ważna informacja w kontekście załatwiania spraw urzędowych, bo wolne za ten dzień już jutro, czyli w piątek, odbierają sobie pracownicy urzędów skarbowych, ZUS-u czy urzędów wojewódzkich. Nieczynne będą też niektóre urzędy miast i gmin, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, no ale wolnego nie robią sobie na przykład urzędnicy w Warszawie, to znaczy robią, ale tydzień później. Generalnie warto sprawdzić w internecie, gdzie wizyta jest możliwa, gdzie warto się pospieszyć lub poczekać do poniedziałku. Dodam, że pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nawet do 60 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. ZUS przypomina o tym rodzicom i opiekunom dzieci, które się uczą, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
2: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 miliony 185 tysięcy wniosków na przeszło 3 miliony 200 tysięcy dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już ponad 780 milionów złotych.
3: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Juracie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży artykułów drogeryjnych, do których doszło 24 lipca w Helu. W związku ze sprawą funkcjonariusze publikują wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tymi zdarzeniami. Jak ustalili mundurowi, tego samego dnia w jednej z helskich drogerii doszło do 3 kradzieży. Łączna wartość skradzionych artykułów przekroczyła 845 zł. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pucku. Policjanci zabezpieczyli m.in. nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z kradzieżami. Do tej pory funkcjonariuszom nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego policja zdecydowała się na publikację jego wizerunku i zwraca się z apelem o pomoc. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę widocznego na zdjęciu lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszony jest o kontakty z Komisariatem Policji w Juracie, a samo zdjęcie znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W różnych częściach Lęborka pojawiło się kilkanaście nowych ławek. Zostały ustawione m.in. przy ulicy Harcerzy, Komuny Paryskiej, Mostnika, Pionierów oraz Czołgistów. Nowe miejsca do odpoczynku mają ułatwić mieszkańcom zatrzymanie się podczas spacerów, codziennych zakupów czy drogi do lekarza lub apteki. Ławki pojawiły się również w pobliżu przystanków autobusowych przy ulicach Bohaterów Westerplatte i Mieszka I, a także na pętli przy ulicy Obrońców Wybrzeża. Kolejne ustawiono przy ulicy Staromiejskiej w cieniu pomnikowej lipy oraz obok odnowionego placu zabaw przy ulicy Kosaka. W najbliższych dniach i tygodniach planowany jest montaż następnych ławek, m.in. przy ulicach Mostnika, Weterynaryjnej i Lotników. Równocześnie naprawiane są starsze elementy małej architektury. Część nowych ławek, stojaków rowerowych i stojaków dla hulajnóg zakupiono w ramach budżetu obywatelskiego Lęborka 2026 pod nazwą Komfortowa przestrzeń, mała architektura dla lęborczan. Z tej puli nowe ławki, w tym modele młodzieżowe, pojawiły się już na placu Piastowskim oraz w ramach parku imienia Michalskiego oraz Marii Lecha-Gaczyńskich. Przy placach zabaw ustawione są natomiast stojaki dla rowerów i hulajnóg. Mamy nowego słupskiego milionera w losowaniu Lotto z 11 sierpnia. Szczęśliwiec, który zagrał w punkcie przy ulicy Szafranka 1, trafił wszystkie 6 liczb i wygrał ponad 6 milionów złotych. Zwycięski kupon został zawarty metodą chybił trafił, czyli bez samodzielnego wybierania liczb. Szczęśliwe numery, które padły, to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. W tym samym losowaniu odnotowano także 68 trafień piątek, ponad 3 tysiące czwórek i ponad 61 tysięcy trójek. Wujek. To jedna z największych wygranych w historii słupskiego Lotto. Rekord miasta wciąż należy jednak do gracza, który w grudniu 2016 roku wygrał ponad 24 miliony 600 tysięcy złotych. Od 18 sierpnia zmieniają się zasady cenowe Lotto. Pojedynczy zakład będzie kosztował 5 zł, czyli o złotówkę więcej. Dodatkowo

0: Złotówka będzie kosztować udział w Lotto Plus. Wzrośnie również gwarantowana pula za szóstkę z 2 do 3 milionów, a gwarantowana wygrana za trójkę zwiększy się z 24 do 35 zł. Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w 2017 roku w Skrzyszowie i wyniosła ponad 36 milionów zł. Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Ostrowo koło Karwi. W zdarzeniu samochodów osobowych brał udział 7 osób, w tym dzieci. Do zdarzenia doszło w Ostrowie koło Karwi. W wypadku zderzyły się 3 pojazdy osobowe, którymi podróżowało łącznie 7 osób. Ze względu na obecność dzieci oraz liczbę uczestników zdarzenia na miejsce natychmiast kierowano służby ratunkowe. W akcji ratowniczej brały udział 2 zespoły ratownictwa medycznego z Krokowej oraz motocykl ratowniczy z Władysławowa. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Slewska, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą wykonujący manewr skrętu w lewo w kierunku parkingu zderzył się z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku Seatem. W wyniku zdarzenia Toyota przemieściła się i uderzyła w Renault znajdujące się na pasie ruchu. Kierująca Seatem oraz jej dziecko zostali przetransportowani do szpitala w Wejherowie. Uczestnicy zdarzenia zostali przebadani na zawartość alkoholu. Byli trzeźwi. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Poranek za nami rześki, albo z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, po prostu chłodny, a i dzień do najbardziej upalnych należeć nie będzie, choć dramatu również nie będzie. 22 stopnie na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kossakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Rezierumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie mała ilość chmur. Całkiem nieźle przynajmniej pod tym względem.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: 13 dzień sierpnia, czwartek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie, zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. W roku 1964 grupa The Supremes nagrała swój wielki przebój Baby Love. W roku 66 formacja Lovin' Spoonful rozpoczęła pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką Summer in the City, no lato w mieście, tak, jak najbardziej. W roku 77 zespół Yes zdobył pierwsze miejsce na liście albumów na Wyspach Brytyjskich. Płyta jest zatytułowana Going for the One. W roku 1983 grupa Casey and the Sunshine Band uplasowała się na szczycie brytyjskiej listy przebojów singlem z piosenką Give It Up. W roku 99 małżeństwo Micka Jaggera z modelką Jerry Hall zostało unieważnione przez sąd cywilny w Londynie. Żaden z małżonków nie pojawił się na odczytaniu wyroku. Związek zawarty w 90 roku na Bali nie był ważny według prawa brytyjskiego. Dzięki temu werdyktowi Jagger uniknął kosztownej batalii sądowej. Prawnicy Hall chcieli zażądać od Jaggera 30 milionów funtów. I jeszcze rok 2004. Piosenka Angel w wykonaniu Robiego Williamsa została wybrana najlepszą piosenką, która nigdy nie dotarła do pierwszego miejsca. Angels pobiła w tej ankiecie kompozycję Truly Midly Deeply z grupy Savage Garden i balladę zespołu Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing. Takie rzeczy w muzyce działy się 13 sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: pora śniadaniowa. Nie wiem, co lubicie jeść na śniadanie, czy są to kanapki, czy na przykład płatki, ale czytam, że nie każde płatki są tak samo dobre. Płatki owsiane mogą być świetną bazą śniadania, ale warto wiedzieć, które wybrać. Które są takie, że dłużej sycą i łagodniej wpływają na poziom glukozy po posiłku. No i są trzy rodzaje, bo są błyskawiczne, górskie i zwykłe. Jeśli jecie, to które jecie? No, a ja wam powiem, które powinniście wybrać. Najczęściej powinno się sięgać po płatki górskie. Są grubsze, wymagają kilku minut gotowania, ale zachowują przyjemną strukturę oraz wyraźny owsiany smak. Dobrą alternatywą są płatki zwykłe, które również powstają z całych ziaren owsa poddanych obróbce parą i spłaszczeniu. Oba rodzaje sprawdzą się lepiej niż płatki błyskawiczne, gdyż gdy zależy wam na śniadaniu, które syci na dłużej. Czyli już wiecie, że płatki górskie albo płatki zwykłe należy wybierać, a te błyskawiczne raczej ich nie wybierać. Jeżeli wam zależy na stabilnej energii po śniadaniu, to wybierzcie płatki górskie albo zwykłe i połączcie je z białkiem i z tłuszczem, na przykład z jogurtem, z twarogiem, z orzechami albo nawet z masłem orzechowym. To sprawi, że posiłek będzie bardziej sycący niż sama owsianka z bananem i dużą ilością miodu, twierdzą specjaliści.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morze. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
4: No i jesteśmy 9.30, może nie od razu z piskiem opon, ale ruszamy w trasę. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Nasz przegląd zaczniemy od Lęborka, tutaj gęściej w okolicy Ronda Solidarności, a podróżując w stronę Łeby w poszukiwaniu jodu i morza, przypominamy o zmianie organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania w Garczegorzu. Obowiązuje tam wyznaczony objazd. W samej Łebie dalej bez korków. Trasa S6 z Lęborka w stronę Trójmiasta i obwodnica metropolitalna tutaj bez większych problemów, ale niestety na Morskiej w Gdyni doszło do zdarzenia drogowego przy zjeździe z S7. Oprócz tego więcej samochodów na Północnej, Puckiej i 10 lutego. Roboty drogowe na Pułkownika Dąbka i Derdowskiego na Kalksztajnów trwa naprawa nawierzchni. Na odcinku od Sambora do Komandorskiej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, więc w tym miejscu trzeba liczyć się z ewentualnymi zmianami. Na trasie do Rumi nam się zagęściło, ale sama Rumia pozostaje przejezdna, podobnie w Redzie. Do Wejherowa również dojedziemy bez większych problemów, a w samym mieście ruch odbywa się sprawnie. 216 w stronę Pucka nadal bez korków. W Pucku delikatnie ciaśniej nam się zrobiło na Wejherowskiej. We Władysławowie zakorkowana ulica Halera i Towarowa. Do Helu dojedziemy dalej bez większych problemów i dalej wzdłuż wybrzeża, także jedziemy płynnie. Pamiętajcie jednak o zamkniętym odcinku drogi pomiędzy Rozewiem a Jastrzębią Górą.

0: Przenosimy się teraz na trasę z Lamborka do Słupska. S6 bez utrudnień pozostaje. Słupsk również przejezdny. Kierowców jednak czekają zmiany w rejonie Placu Zwycięstwa. Trwają tam przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego, dlatego część placu od strony pomnika żołnierza polskiego została wygrodzona i wyłączona z ruchu. Utrudnienia obowiązują od dzisiejszego poranka i potrwają do jutra, do piątku, mniej więcej do godziny 13:14. Ja na koniec jeszcze do Kobylnicy zajrzymy, ale tutaj naprawdę spokojnie. Droga Krajowa 21 w stronę Ustki również przejezdna. No, czyli jak na wakacyjny czwartek, jest całkiem nieźle, trochę ciaśniej tu i tam, ale bez większego dramatu. Można ruszać w drogę i korzystać z tego, że lato w końcu do nas przyszło. Odkładamy parasole i zakładamy okulary przeciwsłoneczne. W końcu mamy pogodę, na którą wielu z nas czekało. Dużo słońca, prawdziwe letnie temperatury. Dziś na niebie dominować będzie błękit. Miejscami pojawi się delikatne, niewielkie zachmurzenie. Termometry pokażą od 22 do 25 stopni. Nad Bałtykiem nieco chłodniej, ale nadal bardzo przyjemnie. Idealnie na spacer czy plażowanie. I tak w Dębkach, Władysławowie i na Helu 22 stopnie. W Wejherowie, Luźnie 23, w Gniewinie 22, a w Słupsku 24 kreski.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Kolejna rzecz, o której się dowiedziałem, trochę mnie zaskoczyła, a nawet bardziej niż trochę mnie zaskoczyła, bo podobno młodzi ludzie teraz zamieniają korporacje na mikrofarming. I co robią? Zakładają na przykład kurniki, ale takie dzisiejsze kurniki nie wyglądają jak te, wiecie, dawniej, czyli odrapane deski i parujące gumiaki. To wszystko przypomina wiejski ogród i kadry z filmów Wesa Andersona. Dziś wszystko musi być i praktyczne, i piękne. Hodowla kur oraz mikrofarming stały się nowym, przemyślanym stylem życia młodych ludzi, którzy zamiast miejskiego pędu wybierają naturę, świeże jajka i spokojniejszą codzienność. A do tego kury to nie mogą być zwykłe kury. Zamiast przypadkowych niosek na wybiegach królują rasy ozdobne, puchate jak pluszaki, kury jedwabiste, znoszące niebieskie jajka arakuany, czy dystyngowane kury czubate. Dla pokolenia wychowanego na Instagramie i TikToku kura jest już nie tylko zwierzęciem gospodarskim, ale także domowym pupilem, a codzienny zbiór kolorowych jajek stał się jednym z elementów stylu życia, który chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Takie nastały czasy, że teraz w kurnikach nie ma zwykłych kur. Są kurki. Piękne kurki.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają

0: powiat Pucki, gmina Krokowa i gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj. Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.

0: Na zakończenie tej godziny jeszcze o jedzeniu. Mówiłem wam dzisiaj o płatkach, a teraz powracam do tych naszych wyjątkowych potraw, które mamy. Na przykład takie pierogi z jagodami. Podobno nie wszędzie można zjeść pierogi z jagodami, a my Polacy lubimy jeszcze do tego śmietana. No ale jak reagują na takie pierogi z jagodami inne nacje? Pewien Koreańczyk, który prowadzi swój blog w internecie i zyskał rozgłos dzięki lekkim, humorystycznym materiałom wideo, w których eksperymentuje z polskimi smakami, mieszając często ze sobą tradycyjne potrawy kuchni azjatyckiej i polskiej, spróbował pierogów z jagodami. No i powiedział tak: nie wiem, co mam powiedzieć. Stwierdził zachwycony. Później spróbował pierogów ze śmietaną. Ta wersja przypadła mu do gustu jeszcze bardziej. Bez śmietany smakuje super, ale z śmietaną rozwala system. Tak stwierdził. No i widzicie, nasze polskie danie, pierogi, tym razem z jagodami, a wy już w tym roku jedliście pierogi z jagodami, czy jeszcze to wszystko przed wami? Podobno one już się kończą, te jagody, chociaż w tym czasie to tak naprawdę jagody przecież można kupić przez cały rok, a można je chyba zamienić na borówki, czy też nie, jesteście przeciwnikami takich zamian, żeby borówki trafiały do pierogów z jagodami zamiast jagód? No, to chyba nie jest dobry pomysł.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.
9: W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice w trybie zakupowym, zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
10: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać trzeci pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
11: Chcemy dobudować trzeci pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
10: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
9: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
12: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
13: Czyli
12: władz Naddniestrza.
13: Możemy
12: oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
9: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości

0: możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
1: Wszystko to jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
2: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
3: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
0: Może pomóc rządowy program 300+, czyli dobry start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.
4: Marginalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Lubisz czytać książki także na wakacjach? W takim wypadku zrób ciekawe zdjęcie i zgarnij nagrodę. Do takiej aktywności zachęca Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Wakacje to dla wielu czas relaksu i odpoczynku. Dla wielu to także czas, kiedy w końcu sięgnąć można po książki. Dlatego też chętnych do ich wypożyczania w wakacje nie brakuje.
5: W okresie wakacyjnym biblioteka w soboty jest nieczynna, ale czytelnicy nas odwiedzają takim większym nasileniem, zazwyczaj w poniedziałek. Działki po weekendzie, więc wypożyczają. Pani Daria cały czas wprowadza nowości wydawnicze, kupujemy je, także na bieżąco cały czas jest zainteresowanie. Bardzo się cieszę, że czytelnicy nie zapominają o nas, odwiedzają nas, także na tym nam bardzo zależy. Ja obserwuję bardzo dużo, przychodzi też rodzin, mama, tata, dzieci, to co nas bardzo cieszy, dużo osób też starszych, ale właściwie cały wachlarz, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, odwiedza bibliotekę i cieszymy się, że biblioteka cieszy się dużym zainteresowaniem. Obserwujemy również, że do Wejherowa witają jakby nowi mieszkańcy, którzy przeprowadzają się z Trójmiasta i widzę, że z łatwością znajdują bibliotekę, zapisują się do niej.
4: Mówi dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Barbara Guzman. I szukają okazji do tego, żeby wyobraźnia za pomocą książki zabrała ich do innego świata. Do tego trzeba mieć jednak chwilę spokoju, a o to najlepiej na urlopie. Z myślą o takich osobach z propozycją wyszła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
5: Konkurs fotograficzny z książką na wakacjach. Tutaj przy okazji zachęcam jeszcze do wzięcia udziału. Mamy jeszcze do końca sierpnia czas. Warto skorzystać, zrobić jakieś ujęcie, bo tak jak obserwuję, dużo czytelników wypożycza książki, wyjeżdżają z nimi, więc jest okazja, żeby wziąć udział przy okazji i skorzystać i zostać nagrodzonym. Wszystkie informacje, regulamin jest na Facebooku i na stronie internetowej. Tam jest informacja, w jakim formacie trzeba przysłać zdjęcie. Zazwyczaj są to zdjęcia na planie natury, także już to jest któryś rok z kolei, kiedy mamy ten konkurs i myślę, że w tym roku prace wpłyną pewnie też pod koniec miesiąca.
4: Dodaje Guzman, a więc warto i w tym temacie uruchomić wyobraźnię i pokazać, jak spędzamy te wakacje z przyjaciółką książką. Święto Wojska Polskiego zostanie uczczone również w Lęborku. W sobotę 15 sierpnia przedstawiciele samorządu miasta, powiatu lęborskiego oraz wojska spotkają się na skwerze Orła Białego. O godzinie 10 delegacje złożą wiązanki kwiatów pod obeliskiem niepodległości. W uroczystości wezmą udział delegacje miasta Lęborka, powiatu lęborskiego oraz 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego imienia generała Jerzego Jastrzębskiego. Złożenie kwiatów będzie lokalnym akcentem obchodów Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej. Współczesne święto zostało ustanowione ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 roku. Tego samego dnia przypada również uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Lęborskie obchody rozpoczną się o godzinie 10 na skwerze Orła Białego. Słupski szpital deklaruje pomoc mieszkańcom miastka i okolic. To odpowiedź na problemy tamtejszej placówki medycznej i zapowiedź likwidacji szpitala miejskiego w miastku. Jak informuje Słupski szpital, w obliczu przekształceń i wyzwań, z jakimi zmaga się lokalna ochrona zdrowia w mniejszych ośrodkach, Słupski szpital odgrywa kluczową rolę jako główny, wielospecjalistyczny punkt odniesienia i baza zabezpieczenia zdrowotnego dla całego regionu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zapewnia, że jest gotowy przyjąć pacjentów z miastka i sąsiednich gmin powiatu bytowskiego. Jak mówi prezes

0: Ze placówki Andrzej Sapiński dla mieszkańców miasta Słupski szpital jest najbliższą placówką trzeciego stopnia referencyjności. To właśnie tam trafiają m.in. pacjenci wymagający skomplikowanych operacji, pilnej pomocy w stanach zagrożenia życia czy stałego nadzoru specjalistów. Pacjenci z ciężkimi urazami wielonarządowymi, udrami mózgu czy ostrymi schorzeniami chirurgicznymi są transportowani bezpośrednio do Słupska, co znacznie skraca ścieżkę od diagnozy do podjęcia leczenia. W szpitalu miejskim w miastu zamykane są kolejne oddziały, a placówkę czeka likwidacja. Zacznijmy sobie od temperatur, no i przede wszystkim od temperatury, która tych plażujących najbardziej interesuje. Temperatura wody w Bałtyku 19 stopni Celsjusza. Bywało lepiej, bywało gorzej, ale nie jest źle. Z kolei na termometrach, jeśli chodzi o temperaturę powietrza, dzisiaj 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, tyle samo w Gnieminie, 23 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach z kolei dość wysokie wartości, około 1031 hektopaskali. Padać nie będzie.
1: Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, w czwartkowy poranek zapraszam Was na naszą podróż. Zabieram Was do Katanii, gdzie cały czas są problemy przez erupcję Etny i niestety turyści, którzy tam są na miejscu, strasznie mocno narzekają. Narzekają na linie lotnicze, które wprowadzają totalny chaos. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jedna z popularnych tanich linii, czyli nasza Landlinka, próbowała zareagować i zareagowali tak, że wysłali turystom SMS-y, że w ciągu 3 godzin muszą na własny koszt przemieścić się z Katanii do Palermo, bo tam został przeniesiony ich lot. A to ponad 200 kilometrów. No i niektórzy wydali fortunę na dojazd. Okazało się, że wszystko na marne, bo jak dojechali, to podobno pilot właśnie odlatywał w kierunku Warszawy. 240 kilometrów na drugie lotnisko w 3 godziny. No i kiedy już dojeżdżali, to pilot stwierdził, że on nie może czekać, bo ma akurat w tej chwili czas startu i oni zostali na tym właśnie lotnisku, nie wiedząc, co mają robić dalej. Takie sytuacje dzieją się podczas wakacji, no akurat tutaj pech z wybuchem Etny, bo ona sporo nabroiła, jeżeli chodzi o wyjazdy na Sycylię. Cały czas są problemy i myślę, że te problemy jeszcze potrwają długo, do końca wakacji najkrócej, dlatego że te wszystkie zatory, które powstały, no potem to wszystko trzeba będzie jakoś odkorkować, a to będzie na pewno długi proces.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć 3-cyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
7: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpieczny

0: Niektórzy wychodzą z założenia, że nieważne jak się mówi, czy źle, czy dobrze, ważne, żeby się mówiło. No i tak chyba z takiego założenia wyszli właściciele restauracji w Kościelisku. Głośno zrobiło się w mediach o tej restauracji. Wszystko za sprawą obostrzeń, które panują w lokalu. Gości na wejściu wita bramka przewodząca na myśl miejskie szalety. Jest też potężna tablica z zakazami. I tak, nie sprzedajemy w restauracjach samych napojów i deserów. Prosimy o zapoznanie się z jadłospisem i cenami przed wejściem do restauracji. Restauracja jest własnością prywatną, objętą ochroną prawną przed opiniami w Google. Czytamy na czerwonej tablicy, no i wcale nie musicie tam wchodzić, a jak już wejdziecie i usiądziecie i chcielibyście skorzystać z toalety, to mimo, że jesteście klientami, będziecie musieli zapłacić piątaka dla cwaniaka. No i ta restauracja zbiera mnóstwo cięg w internecie, ale jak ktoś próbuje obrażać właścicieli, to oni też obrażają. Na przykład tak, smród, o którym piszesz, towarzyszy ci od narodzin, jest przed tobą i za tobą i jest tobą, dlatego nie wpuściłem cię do naszej pięknej restauracji, pisze właściciel, bądź też osoba, która odpowiedzialna jest za social media. No to wy sami decydujecie, czy wchodzicie, czy też sobie odpuszczacie. Może warto wybrać inną restaurację, jeżeli nie chcecie być tak traktowani. A może to jest właśnie jakiś pomysł na pomysł.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Sportowe emocje ponownie zagoszczą w Wejherowskim Parku Miejskim. 12 września odbędzie się kolejna edycja festynu rekreacyjno-sportowego Wejherowa Biega. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli, a zapisy rozpoczną się już 17 sierpnia. Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 rekreacyjne biegi. Najmłodsi wystartują na dystansie 300 metrów o godzinie 10.20. Kolejne biegi to 1000 metrów o godzinie 10.40, 2000 metrów o godzinie 11.20 oraz 5000 metrów o godzinie 11.23. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma przede wszystkim zachęcać do aktywności i wspólnego spędzania czasu. Na mecie nie będzie klasyfikacji według zajętych miejsc. Liczyć się będzie przede wszystkim udział, ruch i dobra zabawa. Zapisy ruszą 17 sierpnia i będą prowadzone do 11 września do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitu uczestników. Zgłoszenia będzie można składać przez stronę Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub za pośrednictwem aplikacji. Opłata startowa wynosi 30 zł. Posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca oraz dzieci w kategorii maluszek do ukończenia 4 roku życia zapłacą 20 zł. Płatność będzie możliwa wyłącznie online. Cały dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony uczniowskiemu klubowi sportowemu Szóstka. Zmieniamy dyscyplinę. Ziemia Pucka będzie miała swoją reprezentację na jednej z najważniejszych imprez w świecie skata. Od jutra do 23 sierpnia w Wieniu odbędą się 24 Mistrzostwa Świata w skacie. Wśród blisko 550 zawodników z różnych krajów znajdzie się 6-osobowa drużyna z gminy Puck. Gminę Puck reprezentować będą Henryk Kratkę i Marek Kratkę z Werblini, Przemysław Lesner ze Strzelna, Henryk Kochnie z Gnieżdżewa, Adam Baran z Połchowa oraz Daniel Nadolski z Żeliszewa. Skat to tradycyjna gra karciana, która powstała w Niemczech. W Polsce jest szczególnie popularna na Górnym Śląsku oraz na Kaszubach. Do rozgrywki wykorzystuje się talię 32 kart, a przy stole rywalizuje 3 zawodników. Jeden z nich zostaje solistą, a pozostali dwaj tworzą przeciwko niemu parę. O tym, kto będzie rozgrywającym, decyduje licytacja.
4: Wychodząc dzisiaj na dwór, zadbajmy o to,

0: żeby się zabezpieczyć przed słońcem, chociażby na czas uprawiania jakiegoś sportu na świeżym powietrzu, bo pogoda ku temu jest całkiem zacna. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnica. O czym, czemu mówiłem o tym zabezpieczeniu przed słońcem? No, dzisiaj tego słońca na niebie jest mnóstwo i chmury mu nie przeszkadzają, zachmurzenie utrzymuje się słabe, albo wręcz w ogóle go na niebie nie ma.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Szykujecie się już na długi weekend, bo to ostatni, a kolejny dopiero w listopadzie, także warto wykorzystać, mam nadzieję, że macie w piątek wolne. Przypominam, że w sobotę sklepy będą zamknięte, żebyście się nie zdziwili, jak się odbijecie od drzwi hiper i supermarketów, ale za to możecie i już od dzisiaj cieszyć się powoli coraz wyższymi temperaturami. Synoptycy zapowiadają, że to właśnie od dzisiejszego dnia temperatura zacznie szybować w górę. Już jutro w niektórych regionach 29-30 stopni. Sobota i niedziela to będą piękne, gorące dni z upałami. Jeśli natomiast nie lubicie upałów, to w sobotę i w niedzielę zostańcie w domu, bo tu w całym kraju od 29 na północy, co zdarza się naprawdę bardzo rzadko, a 32 stopnie, wyobrażacie sobie, nad Bałtykiem? To podobno ma nastąpić w niedzielę, a na pozostałym obszarze kraju nawet 36 stopni. Podobno już nie będzie tych Himalajów temperaturowych, czyli ponad 40 stopni, ale od piątku tak naprawdę upały w całej Polsce, także szykujcie się na długi weekend.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli,

0: i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
4: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
5: Reklama.

0: Kończymy naszą dzisiejszą czwartkową poranną podróż. Ja staram się podczas naszych porannych programów opowiadać wam o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czasami myślę sobie, że świat stał się trochę taki absurdalny. No bo posłuchajcie tego. Projektanci międzynarodowego węzła energetycznego Grenlink, łączącego Irlandię i Wielką Brytanię, zostali zmuszeni do zmiany planowania trasy kabla, a powodem była obecność na trasie symbolicznego grobu z Gretka, ukochanego skrzata z serii o Harrym Potterze. No i dlatego oni musieli ten węzeł energetyczny zmienić. Tam planowana trasa musi być inna, no bo tutaj symboliczny grób z Gretka miał miejsce. No, to takie rzeczy dzieją się w Polsce, na świecie, a ja wam opowiadam. Jutro również to postaram się zrobić. Mam nadzieję, że będziecie. A jutro już jest piątek, weekendu początek. Niektórzy z was pewnie mają wolne i bardzo się cieszę, to śpijcie, odpoczywajcie albo wybierajcie się na łono natury, bo przecież pogoda ma podobno dopisywać. A dzisiaj przypomnę jeszcze Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich was leworęcznych pozdrowić i poprosić o to, żebyście w końcu zrobili coś prawą ręką, a nie tylko lewą cały czas i lewą. Dzięki za dziś. Do usłyszenia jutro, czyli w piątkowy poranek. Ja się melduję. Ja jutro nie mam wolnego. Jak wy też nie, to koniecznie włączcie swoje odbiorniki o poranku. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM. Mr. Worldwide with the icon.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.
5: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąco i gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
5: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
7: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
5: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznań ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plany pokrzyżowała mgła. Mecz o 19.30. Dziś też rewanże rozegrają w europejskich pucharach Raków, Górnik i Jagiellonia. Wczoraj, mimo wygranej z Ligą Konferencji, pożegnali się piłkarze GKS-u Katowice. W dwumeczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dziś wybory uzupełniające do Izby Gmin. Tomasz Rochowski.
8: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki estatowe.

0: establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton MC. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Faradża inaczej niż między innymi hrabia Beanface.
1: Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Nowa przestrzeń dla mieszkańców w Redzie jest już niemal gotowa. Jeszcze w tym miesiącu będzie można skorzystać z parku w rejonie Betlejem. Widać już niemal ostateczne efekty prac, które trwają jeszcze w jednej z najważniejszych i zarazem najciekawszych redzkich inwestycji ostatnich lat.
3: Inwestycja trwała od 2024 roku. Jesteśmy już na finiszu prac. Właściwie wykonawca już zgłosił nam gotowość do odbioru robót, także przygotowujemy się do odbioru i z końcem sierpnia przekażemy park mieszkańcom do korzystania.
2: Mówi zastępca burmistrza Redy Dominika Kudlińska. Mowa o nowej przestrzeni, której celem jest nie tylko rekreacja mieszkańców, ale także zabezpieczenie ich posiadłości.
3: To nie jest tylko park, to jest system błękitno-zielonej infrastruktury, czyli infrastruktury, która ma nas chronić przed zalewaniem. Jak widać, mamy tutaj system stawów, które będą się wypełniały i przelewały w miarę opadów. Drugą częścią tej inwestycji będzie budowa rowu odwadniającego, który będzie prowadził aż do ulicy Willowej. I w momencie dużych opadów woda ze stawów będzie przelewała się do rowu i następnie otwartym systemem kanalizacji deszczowej, częściowo również zamkniętym, będzie trafiała do rzeki.
2: Dodaje Kudlińska. I taką funkcję udało się pogodzić z tym, żeby mieszkańcy tej części Redy mieli po prostu dodatkowe miejsce do spacerów i miłego spędzania czasu. Już niedługo cała infrastruktura będzie dostępna i służyła mieszkańcom. Przypomnijmy, że inwestycja ta kosztuje miasto około 9 milionów złotych, z czego prawie 6 milionów stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Lokalna społeczność rowerowa rozpoczęła inicjatywę, której celem jest stworzenie w Lęborku legalnego miejsca do uprawiania kolarstwa enduro i gravity. Autorzy petycji pod nazwą Wyznaczmy legalny tor enduro w Lęborku chcą zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Miejskiego oraz Nadleśnictwa Lęborg. Dokument można już podpisywać w internecie. Inicjatorzy zwracają uwagę, że w mieście i jego okolicach wcześniej powstawały samodzielnie budowane przeszkody i trasy rowerowe, które były następnie usuwane ze względu na kwestie prawne, bezpieczeństwo oraz brak odpowiednich zgód. Autorzy petycji podkreślają, że rozwiązaniem mogłoby być wyznaczenie terenu, na którym można byłoby przygotować legalną infrastrukturę dla miłośników tej odmiany kolarstwa. Według pomysłodawców na trasach mogłyby znaleźć się m.in. przeszkody charakterystyczne dla enduro i gravity. Rowerzyści deklarują jednocześnie gotowość do współpracy przy wyznaczeniu i utrzymaniu tras z uwzględnieniem przyrody oraz innych użytkowników terenu. Wśród możliwych lokalizacji wskazywane są m.in. miejskie nieużytki lub odpowiednio wybrany fragment lasu. Przechodnie w Słupsku mogą zauważyć coraz wyraźniejsze efekty prac przy powstającym Słupskim Centrum Wsparcia. Z budynku przy ulicy Partyzantów 25 odsłonięto już ceglaną elewację. Zabytkowy obiekt odzyskuje swój charakter. Na fasadzie widać m.in. ozdobne opaski wokół okien, rozety w podbitce dachowej i boniowanie na cokole. To jednak nie koniec prac. W środku trwa renowacja zabytkowej stolarki, m.in. drzwi prowadzących do głównej sali z wysokimi oknami. Od strony zaplecza powstaje z kolei nowa strefa wyjściowa, nazywana szkatułą. To właśnie z tego miejsca można dziś zobaczyć efekty renowacji fasady głównej sali. Spod rusztowań wyłaniają się już ozdobne rozety i łuki okalające wysokie okna. Choć do zakończenia pracy jeszcze trochę zostało, zabytkowy budynek coraz bardziej odzyskuje dawny wygląd. Słupskie Centrum Wsparcia ma połączyć funkcje społeczne i pomocowe, tworząc miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli korzystać z różnych form wsparcia. Temperatura dzisiaj zbyt zawrotnych wartości nie osiągnie, ale też ja bym nie narzekał specjalnie. Będzie może nie upalnie, ale przynajmniej ciepło, co w ostatnim czasie aż tak super oczywiste nie jest, bo bywało chłodniej niż będzie to dzisiaj. A dzisiaj 22 stopnie na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gniemie, 23, Wejherowe, Redarumia, Gdynia, Puck-Kosakowa, 24, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ciśnienie dość wysokie, zachmurzenie dość małe.
4: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Mały piątek, czyli jak to często mówią, czwartek. Do weekendu już naprawdę blisko, a i mam nadzieję, że najbliższe godziny spędzimy wspólnie. Oczywiście w towarzystwie najlepszych dźwięków i interesujących doniesień ze świata. Ruszamy zatem. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy?

0: Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
7: Reklama. Reklama.
8: Don't get-

chyba jedna z najbardziej niezwykłych historii ostatnich lat w Hollywood. Film Coyote vs. Acme został ukończony, później odłożony przez Warner Bros., a przez moment wyglądało na to, że widzowie nigdy go nie zobaczą. Produkcję ostatecznie przejęła firma Ketchup Entertainment i film trafi do kin pod koniec sierpnia. Fabuła jest równie przewrotna jak historia samej premiery. Coyote pozywa firmę Acme, bo wszystkie jej wynalazki regularnie zawodzą podczas prób schwytania strusia pędzi wiatra. W obsadzie są m.in. John Cena i Will Forte. Film przez kilka lat walczył więc o przetrwanie

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.
7: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami kolejna odsłona Grand Prix Ustki w biegach. Tradycyjnie głównym punktem zawodów był bieg na dystansie 10 km. Zawodnicy wystartowali po zachodniej stronie portu, następnie przebiegli kładką portową i skierowali się plażą w stronę Orzechowa. Trasa prowadziła dalej przez las aż do promenady nadmorskiej, gdzie znajdowała się meta. W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Michał Pytlak z ML Słupsk. Zwycięzca pokonał 10 km w czasie 32 minut i 1 sekundy. Drugie miejsce zajął Paweł Iwan z klubu W Pogoni za duchem z wynikiem 34 minut i 42 sekund. Podium uzupełnił Jarosław Moroń z USB Ustka, który finiszował z czasem 35 minut i 21 sekund. Wśród kobiet triumfowała Joanna Terefenko, reprezentująca Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Jej czas to 37 minut i 9 sekund. Drugą lokatę wywalczyła Paulina Przybyszewska z KB Bryza Postomino, która ukończyła bieg w 37 minut i 43 sekundy. Trzecia była Ania Karolak z Siemiani z wynikiem 38 minut i 7 sekund. Tegoroczna edycja przyniosła również nowość. Po raz pierwszy w ramach wydarzenia rywalizowały dzieci. Młodzi uczestnicy zmierzyli się na specjalnie przygotowanej trasie na plaży wschodniej. Organizatorem Grand Prix Ustki w biegach był Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce. Zmieniamy dyscyplinę. Lechia Gdańska w piątek rozegra mecz czwartej kolejki Betclic pierwszej ligi. Biało-zieloni na wyjeździe zmierzą się z Ruchem Chorzów. Gdańszczanie nie mogą być zadowoleni z początku sezonu. Po trzech kolejkach mają na koncie zaledwie jeden punkt, zdobyli dwie bramki, a stracili aż 8. Przed spotkaniem w Chorzowie z dziennikarzami spotkał się trener Lechii Władysław Lupaszko. Szkoleniowiec przyznał, że remis wywalczony w poprzedniej kolejce w Bielsku Białej pozytywnie wpłynął na zespół. Jego zdaniem drużyna zyskała większą pewność siebie i zaczęła lepiej współpracować. Lupaszko zwrócił uwagę również na styl gry Lechii. Gdańszczanie mają często zmieniać pozycje i wykorzystywać wolne przestrzenie na boisku. Trener Lechii spodziewa się w piątek trudnego spotkania. Jego zdaniem Ruch Chorzów dysponuje dużą jakością w grze z piłką i ma w składzie doświadczonych zawodników oraz trenera. To bardzo doświadczony zespół, ale idziemy tam z wiedzą, kim jesteśmy i jaki klub reprezentujemy. Musimy walczyć o punkty, podkreśla Władysław Lupaszko. Jutrzejszy mecz w Chorzowie rozpocznie się o godzinie 21.
8: Póki co temperatura idzie w górę, choć dzisiaj oszałamiających wartości nie osiągnie. 22 stopnie to dziś maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, 23 w Wejherowie, Radziorumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach powyżej 1030 hektopaskali wiatr utrzymuje się słaby. Tutaj jakichś zmian w najbliższym czasie nie będzie i nie będzie też w najbliższym czasie zmian, jeśli chodzi o opady, bo ich nie ma i nie będzie, a za bardzo nawet zresztą nie ma z czego padać.
9: Oczu twoich

0: Kaceje błyskawicznie przeszedł drogę od telewizyjnego castingu do jednego z najgłośniejszych młodych zespołów popowych. Teraz grupa pokazuje mniej wygładzoną stronę swojej historii. Do kin trafia koncertowo-dokumentalny film Kaceje Wild Hearts, przypominający także początki zespołu w programie The Debut Dream Academy. To dopiero początek intensywnego okresu. 14 sierpnia ukaże się epka Wild, a 1 września ruszy trasa koncertowa. Jednym z nowych utworów będzie Unlove, współtworzony przez Larry Rai, zespół, który wyrósł ze świata perfekcyjnej choreografii, coraz mocniej chce więc pokazywać również wszystko to, czego zwykle nie widać w 3-minutowym teledysku.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

Po 10 latach związku Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są już małżeństwem. Para zdecydowała się na prywatną, cywilną ceremonię w portugalskim Cascais. Ronaldo i Rodriguez są razem od 2016 roku, a ich życie rodzinne od dawna śledzą miliony osób w mediach społecznościowych. Sam piłkarz ma obecnie 41 lat i pozostaje zawodnikiem saudyjskiego Al Nassr. Ślub odbył się jednak bez wielkiego stadionowego rozmachu i bez publicznego widowiska. W przypadku człowieka, którego niemal każdy krok wykonywany na boisku obserwują miliony widzów, najważniejsza prywatna chwila została więc rozegrana zdecydowanie ciszej niż większość jego meczów.

0: Atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Reklama.
4: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych. Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
5: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
4: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
6: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
4: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
7: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Plus ponad 20 tysięcy złotych kar.
4: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
8: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
4: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wodne ogrody szukają swojej nowej maskotki. Każdy z nas może pomóc w decyzji, która z czterech propozycji będzie służyć jako wizerunek wejherowskiego kompleksu. W najbliższym czasie czeka nas kilka dni pięknej pogody, podczas której na pewno będziemy szukać ochłody i wodnych atrakcji. To bardzo ważne, ale nie jedyny powód, żeby odwiedzić wodne ogrody.
10: Mamy dzisiaj

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień najpierw.

0: trzecie urodziny, ale czwarty sezon. Tak naprawdę to jest trzeci rok, ale mamy czwarty sezon. W związku z tym mamy taką promocję specjalną. Co czwarta osoba dostaje voucher, który będzie mogła wykorzystać na 3 godziny tutaj na naszym basenie do 15 września. Na razie zapraszamy wszystkich. Pogoda jest wspaniała, świeci słońce. Mamy podgrzewaną wodę, proszę korzystać z tego.
1: Mówi prezes Wejherowskiego Centrum Turystyki i Rekreacji Bogusław Suwara. Warto także skorzystać z zabawy, którą przygotowały wodne ogrody, czyli w wyborze nowej maskotki tego miejsca.
0: Panie z marketingu namówiły nas wszystkich do tego, żebyśmy zrobili konkurs na najlepszą maskotkę. Wybraliśmy 4 do wyboru, żeby troszeczkę to ograniczyć. Do 14 do piątku konkurs trwa, a 17 ogłosimy. Mamy to na naszych stronach, są 4 maskotki do wyboru. Z tego co widzimy, dosyć dużo ludzi bierze w tym udział.
1: Dodaje Suwara. I tak wybrać możemy spośród aksolotla, rybki, wydry oraz krokodyla, wpisując w komentarzu cyfrę odpowiednią do danej propozycji. Czasu jest mało, a więc z głosowaniem należy się pośpieszyć, odwiedzając oczywiście media społecznościowe wodnych ogrodów. Gmina Potęgowo rozpoczyna realizację inwestycji mieszkaniowej w Skórowie. Wójt Dawid Litwin podpisał umowę na budowę lokali socjalnych, które powstaną w 2-parterowych budynkach. Zaplanowano w nich łącznie 12 mieszkań o powierzchni od 32 do 58 metrów kwadratowych. Zakończenie prac przewidziano na wiosnę 2028 roku. W każdym z budynków znajdzie się 6 lokali, w tym po jednym mieszkaniu dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Inwestycja obejmie również budowę budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie terenu. Powstaną miejsca parkingowe, chodniki, elementy zieleni. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na blisko 6 460 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina Potęgowo otrzymała 4 770 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. Podpisano także umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, którego wartość wynosi 86 tysięcy złotych. Nowe lokale mają zwiększyć zasób mieszkaniowy gminy i umożliwić zapewnienie mieszkań osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, a także stworzyć dodatkowe możliwości reagowania w sytuacjach losowych. Tysiące mieszkańców miasta i okolic korzysta z pomocy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Tylko w ubiegłym roku słupski SOR przejął ponad 1600 pacjentów z regionu miasteckiego. Biorąc pod uwagę to zapotrzebowanie i problemy z udzielaniem świadczeń medycznych w szpitalu w miastku, deklarujemy, iż jesteśmy gotowi udzielić każdej pomocy medycznej mieszkańcom regionu miasteckiego, podkreśla Netta Barnafeszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Jeszcze większa jest liczba osób leczonych na pozostałych oddziałach. W 2025 roku było ich prawie 6300. Z kolei ze słupskich poradni specjalistycznych skorzystało ponad 13 100 mieszkańców miastka i okolic. Do tego dochodzą badania diagnostyczne, m.in. tomografia komputerowa, rezonans, gastroskopia czy kolonoskopia. W ubiegłym roku wykonano ich w słupskim szpitalu ponad 500 mieszkańcom tego regionu. Szpital podkreśla, że liczby pokazują, jak ważną rolę już teraz odgrywa w zabezpieczeniu medycznym mieszkańców miastka i sąsiednich gmin. Przypominamy, że placówkę szpitala w miastku czeka likwidacja. Południe już za nami, przed nami druga ta cieplejsza część dnia, chociaż dzisiaj upałów nie ma i nie będzie. 22 stopnie to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, a 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura wody w polskim morzu około 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, co najwyżej umiarkowany, ale przeważnie słaby, a zachmurzenie małe albo wręcz w ogóle nie występujące. Norda FM.

Ta historia naprawdę mogłaby być scenariuszem filmu. Mina i Minal urodziły się w Indiach, jako niemowlęta trafiły do różnych sierocińców, a później zostały adoptowane przez dwie rodziny w Holandii. Nie wiedziały o swoim istnieniu. Jako nastolatki przypadkiem spotkały się podczas wydarzenia dla adoptowanych dzieci i szybko się zaprzyjaźniły. Później straciły kontakt na kilkanaście lat. Wszystko zmienił test DNA, wykonany już w dorosłym życiu. Okazało się, że kobiety są biologicznymi siostrami. Najbardziej niezwykły szczegół? Kiedy były nastolatkami, dla żartu zwracały się do siebie w listach jak do sióstr. Prawda potrzebowała jeszcze kilkudziesięciu lat, żeby je dogonić.

0: teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama.

Miliony ludzi szykują specjalne okulary i szukają miejsca z dobrym widokiem na niebo. Przez Hiszpanię i Islandię przechodzi pierwsze całkowite zaćmienie słońca widoczne w Europie od 27 lat. W Hiszpanii wzdłuż pasa całkowitego zaćmienia spodziewanych jest nawet 6 milionów odwiedzających, a Islandia liczy na około 80 tysięcy gości. W najlepszych miejscach całkowita faza potrwa nieco ponad 2 minuty. Dla Półwyspu Iberyjskiego to dopiero początek wyjątkowej serii. Kolejne całkowite zaćmienie przypadnie w 2027 roku. Tym razem turystycznym magnesem nie jest plaża ani zabytek. Wystarczy na chwilę spojrzeć w górę.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
4: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15

0: Cię na Błoniach Nadwiślańskich. Wielkie widowisko. Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie może Cię tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

0: Polscy lekkoatleci mają przed sobą wyjątkowo intensywną część Mistrzostw Europy w Birmingham. W finale rzutu młotem wystąpią Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech. Włodarczyk awansowała z 11 wynikiem eliminacji, ale sama podkreśla, że finał jest zupełnie nową rozgrywką. Na 400 metrów o życiowy sukces pobiegnie 22-letni Maksymilian Szwed, który zapowiada próbę złamania granicy 45 sekund. W biegu na 110 metrów przez płotki do walki ruszają natomiast Jakub Szymański i Damian Czykier. Kilka konkurencji, kilka zupełnie innych historii i jedno wspólne pytanie. Ile razy biało-czerwoni pojawią się na podium?
1: Na

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Tym razem w Oknie na kulturę zatrzymamy się na dłużej w Lęborku. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Lęborg szykuje się na wielkie rodzinne pożegnanie wakacji. W sobotę 29 sierpnia centrum miasta zamieni się w miejsce pełne muzyki, zabawy i atrakcji. Będzie coś dla najmłodszych, coś dla całych rodzin, a wieczorem koncertowa część imprezy z gwiazdą polskiej sceny. Wszystko rozpocznie się o godzinie 10 na Placu Pokoju. Do 14.30 potrwa tam piknik ceramiczny, organizowany już po raz czwarty. W programie m.in. rodzinna gra terenowa, warsztaty tradycyjnego garncarstwa, animacje, dmuchańce, występy artystyczne, regionalne.

świetne jedzenie, no i oczywiście loteria. Będzie też okazja, by zajrzeć za kulisy ceramicznych tradycji miasta i dowiedzieć się więcej o historii produkcji cegieł i pustaków. O godzinie 11 z centrum wyruszy wycieczka z przewodnikiem PTTK. Uczestnicy przejdą ceglanym szlakiem i poznają historię Lęborka związaną z wydobywaniem gliny oraz produkcją ceramiki budowlanej. Organizatorzy przygotowali również coś praktycznego. Podczas pikniku odbędą się warsztaty Akademii Obrony Ludności i Obrony Cywilnej. Będzie można nauczyć się podstaw pierwszej pomocy, dowiedzieć się, co powinno znaleźć się w plecaku ratunkowym, a także przypomnieć sobie znaczenie sygnałów alarmowych. Po południu impreza przeniesie się na ulicę Staromiejską. O 17:00 najmłodsi zobaczą spektakl Czerwony Kapturek, a później zrobi się już zdecydowanie bardziej muzycznie. O 18:15 wystąpi DJ Jacob, a o 19:00 na scenę wjedzie orkiestra na rowerze. Big Bike Orchestra to grupa muzyków grających na żywo podczas jazdy na specjalnie skonstruowanym wieloosobowym rowerze. Największe emocje zaplanowano jednak na godzinę 21:00. Wtedy na scenie pojawi się Afromental, zespół, który od lat łączy rock, hip-hop, funk i elektronikę. Ma być mocnym finałem tegorocznego pożegnania lata, no czyli najpierw rodzinny piknik, spotkanie z historią miasta, później teatr, muzyczna parada i na koniec duża dawka koncertowej energii. 29 sierpnia, Lęborg, pożegnanie lata. Na ten moment to tyle kulturalnych smaczków. Po kolejną porcję informacji z regionu wracamy o 16:45. Do usłyszenia.

Piasek Trybuny i europejska czołówka Stare Jabłonki rozpoczynają Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Do rywalizacji przystępują 64 duety z 14 krajów, po 32 pary kobiece i męskie. Polska wystawia aż 10 zespołów.

typu. Stare Jabłonki doskonale znają taki poziom rywalizacji. W 2013 roku organizowano tam Mistrzostwa Świata. Niewielka miejscowość na kilka dni ponownie zamienia się więc w jeden z najważniejszych adresów europejskiego sportu.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
5: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały. Są pierwsze ostrzeżenia. Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
6: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
5: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała, i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
7: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
8: Wie pan co, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOP-a, ale tu jakaś katastrofa jest.
9: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
5: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Matyja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
10: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
5: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enelmed wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
11: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
5: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn. W sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.
12: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Wejherowska ekofabryka wychodzi z kolejną propozycją, dzięki której można wymieniać się ubraniami, których już nie nosimy. Wejherowska ekofabryka znana jest z innowacyjnego podejścia do dawania drugiego życia niepotrzebnym już nam przedmiotom. Przykładem tego jest chociażby galeria wejherowskiej klamoty, która przyciąga tłumy chętnych do szukania prawdziwych perełek. Tymczasem w ostatnich dniach pojawiła się kolejna propozycja, tym razem związana z ubraniami.
13: Nasza kolejna tutaj inicjatywa, otwarta szafa w ekofabryce, właśnie tutaj na Fabrycznej 10, można przyjść, przynieść czyste, zadbane ubrania. To jest istotne, bo

0: chodzi o to, żeby te ubrania nadawały się od razu do użytku dla innych osób, zostawić je u nas i przy okazji wziąć inne ubrania. Jest miejsce stworzone właśnie tutaj dla mieszkańców po to, żeby dać drugie życie odzieży, żeby jej nie wyrzucać, żeby ona nie trafiała do odpadów, żeby ktoś mógł z tego skorzystać, tak żebyśmy się nauczyli tego, że możemy się wymieniać tą odzieżą.
1: Mówi prezes ekofabryki Wejherowa Andrzej Gorczycki. Okazuje się, że pomysł na takie miejsce jest rozwinięciem akcji, którą już wcześniej postanowiła zorganizować ekofabryka.
0: Podobne akcje przeprowadziliśmy jako ekofabryka w szkołach naszych tutaj podstawowych, właśnie zakończyliśmy pierwszą część takiego cyklu. W przyszłym roku szkolnym jeszcze w kilku szkołach zrobiłem też taką akcję wymianki odzieży. Udało nam się, mam nadzieję, że się udało, ale chyba tak, bo odbiór był bardzo dobry, zachęcić właśnie dzieci do tego, żeby też taką odzieżą się wymieniały w szkołach. Stworzyliśmy taką przestrzeń, my jako ekofabryka to zaczęliśmy i mam nadzieję, że szkoły już same będą kontynuować u siebie właśnie taką wymiankę odzieży właśnie po to, żeby też dzieciaki u siebie w szkołach mogły w łatwy sposób się wymienić, a to, co mamy tutaj, to właśnie kontynuacja całego takiego naszego programu.
1: Dodaje Gorczycki, który w tym miejscu, czyli w siedzibie ekofabryki, dopiero od kilku dni zaczyna funkcjonować, a już powoli zapełniają się przyniesionymi ubraniami. Jeśli inicjatywa się przyjmie i sprawdzi, to możliwe, że tego typu miejsca pojawią się także w innych punktach na terenie Wejherowa. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku poinformowała Zarząd Powiatu Lęborskiego o planowanym odejściu ze stanowiska. Powodem jest objęcie funkcji w innej placówce medycznej. Dyrektor pozostanie na stanowisku w okresie wypowiedzenia, a w tym czasie będzie nadal realizować swoje obowiązki. Zarząd powiatu zapewnia, że zmiana nie wpłynie na bieżące funkcjonowanie szpitala. Opieka nad pacjentami, codzienna działalność placówki oraz prowadzone procedury organizacyjne i inwestycyjne mają być realizowane bez zakłóceń. Do czasu zakończenia procedury związanej z wyborem nowego dyrektora zarządzanie szpitalem ma zostać zabezpieczone w sposób zapewniający ciągłość jego pracy. Władze powiatu rozpoczęły już przygotowania do przeprowadzenia postępowania konkursowego, które wyłoni osobę odpowiedzialną za dalsze kierowanie SPS ZOZ w Lęborku. Zarząd powiatu podziękował dotychczasowej dyrektor za współpracę, zaangażowanie oraz udział w procesie zmian prowadzonych w szpitalu. Jak podkreślono, był to okres wymagających decyzji i prac nad rozwiązaniami dotyczącymi pacjentów, pracowników oraz dalszego funkcjonowania placówki. Szczegóły dotyczące konkursu mają być znane wraz z rozpoczęciem procedury. Wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji Słupska mogą przygotować się do ważnego naboru. Miasto szuka partnerów do wspólnej realizacji projektu, w ramach którego będzie można zdobyć pieniądze na remonty budynków. Dofinansowanie może pokryć nawet 95% kosztów netto, a maksymalna kwota to 300 tysięcy złotych na jedną nieruchomość. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na remonty części wspólnych, elewacje, dachy, okna, drzwi i balkony, a także modernizację instalacji grzewczych, elektrycznych, sanitarnych, gazowych czy wentylacyjnych. Wnioski będzie można składać od 31 sierpnia do 5 października. Miasto zachęca, żeby już teraz przygotować niezbędne dokumenty. A jeśli pojawią się pytania, 2 września o 16.30 odbędzie się otwarte spotkanie w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego. Nabór nie dotyczy dotacji dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w specjalnej strefie rewitalizacji. Ten program ma zostać ogłoszony jesienią. Dużo cieplej niż jest teraz, to już dzisiaj nie będzie, a mamy 22 stopnie na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie i Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1031 hektopaskali, czyli już w kierunku tego wysokiego ciśnienia, wiatr słaby, a zachmurzenie albo małe, albo praktycznie nieistniejące. Jak chmur nie ma, no to i nie ma co się na opady nastawiać.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Rod Stewart miał żegnać się ze sceną koncertami, ale jego pożegnalna trasa kończy się wcześniej niż planowano. 81-letni wokalista przeszedł zabieg wszczepienia stentu wieńcowego i odwołał pozostałe występy. Jego przedstawiciel podkreśla, że procedura przebiegła pomyślnie, muzyk czuje się dobrze i wrócił do normalnej codzienności, jednak lekarze zalecili mu 4 tygodnie odpoczynku. Stewart odwołuje m.in. koncerty w Las Vegas i Meksyku. To szczególnie symboliczny moment, bo trasa nosi nazwę One Last Time. Człowiek, który przez ponad pół wieku żył właściwie w drodze między kolejnymi scenami, dostał więc bardzo wyraźny sygnał, że nawet rock'n'rollowy kalendarz czasem musi przegrać z odpoczynkiem.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji

0: I trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew. Od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
2: Reklama.

Hannibal Lecter, dwukrotny zdobywca Oscara i jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów świata przez całe życie miał drugą pasję. Anthony Hopkins komponuje muzykę od młodości, a teraz po raz pierwszy zebrał swoje utwory na pełnym albumie. Life is a Dream zawiera 12 kompozycji powstających na przestrzeni aż 60 lat. Materiał nagrała Filharmonia Orkiestra pod batutą Gustavo Dudamela. Hopkins zaczął grać na fortepianie jako 4-latek, a pierwszy walc napisał w wieku 22 lat. Sam przyznaje, że muzyka była właściwie jego pierwszą miłością. Po 70 latach aktorstwa okazuje się więc, że światowa gwiazda przez cały ten czas równolegle pisała sobie drugą artystyczną biografię. Na pół.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
4: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morze. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.

Po mundialu znów wróciło pytanie, które w futbolu pojawia się regularnie. Kiedy Lionel Messi zakończy reprezentacyjną karierę? Odpowiedź brzmi na razie nie wiadomo. Prezes argentyńskiej federacji Claudio Tapia podkreślił, że decyzję podejmie wyłącznie sam piłkarz i nikt nie zamierza go do niej poganiać. Messi ma 39 lat, a podczas mundialu zdobył 8 bramek i zaliczył 4 asysty, prowadząc Argentynę aż do finału. Po drodze poprawiał kolejne rekordy historii Mistrzostw Świata. I właśnie dlatego temat emerytury wcale nie jest oczywisty. Zazwyczaj zawodnik w tym wieku zastanawia się, jak zejść ze sceny. Messi sprawił, że kibice zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem nie zobaczymy go jeszcze na następnym mundialu.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

zapowiedziała odsunięcie się od życia publicznego po zakończeniu trasy. Wokół wokalistki ponownie rozpętała się ogromna dyskusja dotycząca wyglądu i komentowania ciał znanych osób. Grande od dawna apeluje, by nie oceniać zdrowia człowieka na podstawie zdjęć i nie traktować jego wyglądu jako publicznej własności.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.

0: ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku siedmiolatka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji. Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
4: Zgodnie z zapowiedziami pana premiera i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
3: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpiecznedane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
5: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
3: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci siedmiolatka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
6: Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
3: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
7: Pan wiedział o tym?
8: Że jutro są urzędy zamknięte?
7: Nie. A to jest duża uciążliwość?
8: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
9: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
3: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W związku z organizacją kolejnego wydarzenia z cyklu Letnie Granie w Rumi w sobotę 15 sierpnia zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Od godziny 14 tymczasowo zamknięta dla ruchu kołowego będzie ulica Bukowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmińską do bram boiska, na którym rozstawiona zostanie strefa gastronomiczna z foodtruckami. Strefa rozpocznie działalność o godzinie 17, a zakończy najpóźniej o 23. Po zamknięciu strefy gastronomicznej ulica Bukowa zostanie ponownie udostępniona dla ruchu. Od godziny 18.30 rozpocznie się wpuszczanie uczestników na teren boiska. O 19.30 rozpoczną się występy uczestników miejskiego projektu Rumski Wokal, a o godzinie 20.45 odbędzie się koncert Oskara Cymsa. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Osoby przyjeżdżające samochodami mogą skorzystać z bezpłatnych parkingów przy ulicach Dębogórskiej, w tym przy Targowisku i Chełmińskiej. Mińskiej. Dotarcie pieszo z wyznaczonych parkingów na terenie imprezy zajmuje około 5-15 minut. W Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku trwają prace modernizacyjne, które mają zakończyć się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Roboty prowadzone są w dwóch szkolnych budynkach C i F i obejmują przede wszystkim kompleksową modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę najważniejszych instalacji. W ramach inwestycji modernizowane są instalacje sanitarne, elektryczne, centralnego ogrzewania i wentylacji. W budynku C przebudowany jest również korytarz piwniczny. Prace obejmują m.in. wykonanie wykopów pod instalację, zagęszczenie gruntu

oraz odtworzenie podłóg, tynków i pozostałych elementów wykończeniowych. W remontowanej części budynku wykonana zostanie także nowa izolacja przeciwwilgociowa. Zakres inwestycji przewiduje ponadto wykonanie nowych posadzek, malowanie ścian oraz montaż stolarki drzwiowej. Zgodnie z umową zawartą przez Zarząd Powiatu Lęborskiego z wykonawcą, wszystkie roboty mają zostać zakończone 31 sierpnia. Oznacza to, że modernizowane pomieszczenia mają być gotowe przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W Siemianicach trwa przebudowa ulicy Ziołowej. Inwestycja obejmuje nie tylko modernizację drogi, ale też budowę kanalizacji deszczowej w Ziołowej, Spacerowej i Kwiatowej. Na Ziołowej prowadzone są roboty ziemne, powstaje nowa podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej. Budowana jest również kanalizacja deszczowa wraz z całą niezbędną infrastrukturą. Z kolei na Spacerowej i Kwiatowej najpierw powstanie system odprowadzania wód opadowych, a po zakończeniu prac sanitarnych nawierzchnie zostaną odtworzone. Na czas robót mieszkańcy kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Możliwe są czasowe ograniczenia w ruchu i w dojeździe do posesji. Warto więc zwracać uwagę na oznakowanie i zachować ostrożność w rejonie prowadzonych prac. Cała inwestycja kosztuje ponad 2 300 000 zł. Większość tej kwoty, bo ponad 1 800 000 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu dla ziemi słupskiej. 20 okrętów, a nad nimi statki powietrzne. Taki widok mogli podziwiać we wtorkowe popołudnie wszyscy spacerujący na molo południowym w Gdyni. Odbyła się próba generalna przed świętem Wojska Polskiego. Uczestniczyło w niej 20 jednostek marynarki wojennej RP i okrętów sojuszniczych. Płynęły one wzdłuż wybrzeża i w Gdyni wpływały do portu. Nad okrętami leciały też statki powietrzne. We wtorkowej próbie udział wzięły między innymi jednostki ORP kontradmirał Ksawery Czernicki, ORP Lublin, ORP Piast, ORP Lech, ORP Kormoran, ORP Arctowski, ORP Heweliusz, a także jednostka szwedzka HSWMS Skafto oraz litewski LNS Skalvis. Okręt prowadzący paradę ORP generał Kościuszko ze względu na duże zanurzenie nie wpłynął przez wejście południowe. Próba była bezpośrednim przygotowaniem do głównej parady morskiej, która odbędzie się 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. Okręty będą widoczne na trasie wzdłuż wybrzeża od godziny 11.20, a ORP Kaszów minie głowicę wejścia południowego około 13.30. W sobotę 15 sierpnia będzie można również bezpłatnie zwiedzić trzy okręty. ORP Błyskawica od 13.30 do 17.30, Niszczyciel Min ORP Kormoran od 14.30 do 17.30, a także ORP Maćko od 14.30 do 17.30. Gdybym miał wam o pogodzie powiedzieć w jak najmniejszej ilości słów, to byłoby to dzisiaj: nie pada, ciepło, nie gorąco. I na tym moglibyśmy skończyć, no ale trochę szczegółów wam podam. Na termometrach dzisiaj 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 także w Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radzieru, Miluzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie praktycznie nie występuje, albo jedynie pojedyncze obłoki na niebie się pojawiają, a na opady się nie zanosi. Norda.

Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami. Tym samym nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do końca. Cóż powiedzieć, zostaje mi tylko podziękować za to, że byliście, ukłonić się bardzo nisko i rzecz jasna zaprosić na jutro. Mam nadzieję, że będziecie wtedy z nami. Maja Popowska, trzymajcie się i do następnego.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dziś są Katarzyna Smolska, redzka radna, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: I Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie.
6: Dzień dobry.
4: No słuchajcie, spotykamy się w, no niemal w przeddzień wielkiego wydarzenia. Wielkiego, bo tak też się przyjęło. No nie da się ukryć, miłośników czworonogów jest u nas bardzo dużo jest ich w Redzie. No i tu już trzecia edycja wyjątkowego wydarzenia, które chyba od samego początku, powiedzmy sobie szczerze, okazało się strzałem w dziesiątkę, czyli psikniku.
5: Tak jest, to prawda. Trzecia edycja, faktycznie taka impreza, która przyciąga opiekunów psów i nie tylko, bo również ludzie bez psów przychodzą, co cieszy. Rzeczywiście jest to impreza, która wpisała się na stałe już w program redzkich wydarzeń najróżniejszych. No, pierwsza taka dotycząca zwierząt. No, bardzo się cieszymy, że to jakby funkcjonuje dalej. Coraz więcej ludzi przychodzi, coraz więcej osób się zgłasza do nas z chęcią wystawienia się, pokazania czegoś. Bardzo cieszy.
4: No i Fabryka Kultury tutaj, powiedzmy sobie szczerze, od pomysłu do wykonania kultura trochę innego typu, ale to też jest kultura.
6: No bo to przede wszystkim jest bardzo duża edukacja, którą staramy się naszym mieszkańcom przekazać, bo nie sztuką mieć czworonoga, nie sztuką mieć psa, to jest jeszcze kwestia wychowania, to jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia też naszego jak gdyby bycia z tymi pupilami, z naszymi przyjaciółmi, prawda, na czterech łapach, bo mówię, łatwo popełnić błędy, łatwo popełniać różnego rodzaju dziwne historie, a potem się dowiadujemy o nieszczęściach, o pogryzieniach, o tym, że fajne zwierzę, źle prowadzone, stąd bardzo wiele jest w tym, co robimy, nacisku właśnie na pokazy, na prezentacje, na uświadamianie, że posiadanie psa to jest bardzo poważna sprawa, to jest obowiązek, który też na nas jak gdyby taki i moralny, zgodzisz się ze mną, Kasia, prawda?
5: Jak najbardziej, tak.
6: Schodzi.
4: No Kasia, chyba ty już od wielu lat o tym mówisz i pokazujesz jeszcze zanim byłaś nawet radną, że no właśnie te rzeczy związane z posiadaniem pupila to nie tylko przyjemności, ale to przede wszystkim obowiązki.
5: Dokładnie tak. To są obowiązki, to jest zobowiązanie, które podejmujemy na całe życie, dlatego na Redzkim Psikniku rokrocznie mówimy właśnie o obowiązkach, mówimy o tym, jak się zaopiekować właściwie czworonogiem.

0: Mamy behawiorystów, którzy pomagają i wyjaśniają pewne rzeczy. W tym roku rozmawiamy głównie, będziemy rozmawiać na psikniku głównie o psach pracujących, czyli pracy psa w służbie tak naprawdę. Będą pokazy psów związanych z policją, z grupami poszukiwawczymi, ale też będzie pies asystujący, w zasadzie dwa psy asystujące osobom niewidomym. I tutaj też ważna nauka, w jaki sposób zachowywać się wobec psów pracujących, bo to też różni się od tego, jak zachowujemy się wobec naszych pupili, czy jakiegoś psa spotkanego gdzieś po prostu w parku. Tutaj ważna lekcja, ważna nauka będzie, jak postępować z takimi psami, co robić, a przede wszystkim czego nie robić.
1: No ja się zapytam tak trochę przykornie, czy faktycznie widać, że w Redzie te wszystkie rzeczy, o których mowa od lat, które także tutaj w pikniku się oczywiście gdzieś pokazują, czy mieszkańcy Redy są, że tak powiem, dojrzałymi właścicielami swoich czworonogów?
2: Ja myślę, że coraz bardziej. Oczywiście, że zawsze tej edukacji nie jest za wiele. Ja pamiętam pierwsze lata, było normą, że idziemy na dzień dziecka, pies na smyczy rozwijanej na odległość 5 albo i więcej metrów i plącze się między nogami, a czasami jest to pies, no, który może zrobić krzywdę. Teraz tych zjawisk jest naprawdę, jeśli nie powiedzieć mało, to ja już się chociażby na imprezach dla dzieci nie spotykam z czymś takim, żeby ktoś nieodpowiedzialnie przyszedł na plac z czworonogiem, którego nie pilnuje, prawda? Natomiast jeśli chodzi o naszą imprezę, o psiknik, to pieski są jak najbardziej mile widziane, ale pewnie też będziemy kładli nacisk na to, żeby bardzo racjonalnie i bardzo odpowiedzialnie się w tym dniu zachowywać.
1: No ale w tym dniu to jest jedno, ale chyba zachowywać się trzeba cały czas, bo stąd chyba też ta idea w ogóle wyniknęła, bo oczywiście mówienie, pokazywanie to jest jedno, ale no ludzie chcą chyba w tym uczestniczyć i to jest najważniejsze, że ludzie chcą się dowiadywać, że to jest zupełnie inna formuła niż kiedyś, bo kiedyś faktycznie no, to widmo, widzenie psa jako towarzysza domu to nie polegało tylko właśnie na tym, żeby on był powiedzmy sobie dobrze wychowany, żebyśmy go prowadzili, tylko to po prostu każdy gdzieś go tam miał, on sobie biegał, latał. No, tutaj to wygląda już w końcu inaczej, że ci ludzie chyba dorośli do tego, żeby w takich imprezach chcieć uczestniczyć, bo uważają, że to jest dobre.
0: Myślę, że tak. Trzeba na pewno położyć nacisk na to w psikniku, że nie jest to tylko wydarzenie, które ma bawić. I faktycznie ja trochę nie chciałabym mówić właściciel psa, bo tutaj też ten nacisk na opiekuna psa. Mamy być opiekunem tego psa, a nie tylko właścicielem, bo właścicielem można być rzeczy. Tutaj mówimy o opiekunach psa, czyli o tych rozsądnych, odpowiedzialnych osobach, które chcą się edukować i naprawdę jest ich coraz więcej. Kolejki do behawiorystów są co roku, to podejrzewam będzie trzecia edycja z jeszcze większymi kolejkami, będziemy mieli stanowiska w dwóch stanowiskach będą behawioryści, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, ale też zaprosiłam naszą policję wejherowską, będzie również dzielnicowy Redy, który mam nadzieję będzie chętnie odpowiadał na to, z czym się wiąże zła opieka, bo tutaj wchodzi w grę ustawa o ochronie zwierząt, ale też prawo karne niestety. Musimy mieć świadomość tego.
1: Znaczy,
0: niestety dla tych, którzy się źle zachowują. Niestety dla nas wszystkich, bo są przepisy, które no, sankcjonują pewne złe zachowania i to na szczęście.
1: No to prawdę mówiąc, bardzo dużo tego się będzie działo. To już tak pokrótce powiedzieliśmy sobie co, a za chwilkę konkretnie powiemy też, jak ten psiknik będzie w Redzie w najbliższym czasie już wyglądał, a to po krótkiej przerwie.

0: Wracamy na naszej antenie do rozmowy na temat, co będzie się działo podczas Reckiego Psikniku, trzeciej już edycji. No tak jak już dotrzeliśmy do porozumienia z tym, że ludzie się zmieniają, jeżeli chodzi o ich podejście, oczywiście patrząc na opiekunów psów, co bardzo ważne, no to ci, którzy chcą się jeszcze bardziej pozmieniać. Trzeci Recki Psiknik przed nami, to może powiedzmy właśnie kiedy, gdzie zapraszamy, bo to chyba jest najważniejsze w tym momencie.
1: No przede wszystkim Miejski Park Rodzinny w Redzie, to nasze flagowe miejsce. Impreza od południa.
2: Od 12.
1: Więc serdecznie zapraszamy. Ja tylko do tej...
0: W niedzielę.
1: W niedzielę, jak najbardziej w niedzielę 16 sierpnia. Ja też dodam, że taka myśl mi przyszła, pewnie Kasia się zgodzi, że to, że my się ludzie zmieniamy, to też zmieniają się nasi podopieczni na czterech łapach, ponieważ oni też inaczej czują się bezpieczniej przy tych bezpiecznych opiekunach psów, tak mi się wydaje przynajmniej, bo no kiedyś wiadomo, było inaczej. Widok psa na wsi, no to wiadomo był jaki, tak? Pies, łańcuch, buda i było to normą. Teraz jest zupełnie inaczej. Te psy mam wrażenie, że też są coraz bardziej szczęśliwe, coraz bardziej spokojne. I
0: to
1: też
0: chyba,
1: będziemy...
0: To patrząc na to, jak nam się zmienia społeczeństwo, raczej negatywnie, to trzeba wszystkim te psy chyba dać, żeby się zmienia jednak pozytywnie.
2: Ale być... No, psy... Może jest to jakaś
1: myśl. I to naprawdę jest myśl słuszna, dlatego że chyba dobrze wpływa obecność psów na nas wszystkich, tak? Każdy, kto ma psa, czuje się odpowiedzialny za niego, to nie jest jakaś maskotka, zabawka, ale to jest przyjaciel. Kurczę, ludzie czasami są samotni i ten pies to jest jedyny członek rodziny, do którego mogę się odezwać. Odbiegliśmy od tematu, przepraszam.
0: Ale to jest dobre odbiegnięcie, bo powiedzmy
2: trochę
0: sobie...
2: Trochę idealistyczne.
0: Idealistyczne, tak. Ale z drugiej strony, zobaczcie, jak mamy kogoś pod opieką, to jest nasz przyjaciel, poświęcamy się mu i tak dalej, to nie mamy czasu pisać głupot na Facebooku.
1: Dokładnie tak. Ja nie mam psa, mam kota, ale to jest normalne, że kiedy przyjeżdżam z pracy, witam się z wszystkimi, mówię też dzień dobry, kici, kici. Znaczy, oczywiście kot nie odpowiada mi w żaden sposób, bo on jest zajęty spaniem. Myśli sobie pewnie, aha, już przyjechał przeszkadzać.
0: No tak, powiedzmy sobie jeszcze, że to by była duża przeszkoda, żeby zorganizować taki piknik dla kotów.
1: Kociknik.

0: Wszystko
1: przed nami. Byłoby to ciężkie.
2: No myślę, że koty miałyby to gdzieś po prostu, tak?
0: Dokładnie tak. Natomiast powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach, że będziemy chipować. To będzie druga edycja chipowania. W ubiegłym roku chipowaliśmy, w tym roku też. Dlatego warto to robić, bo różne rzeczy się zdarzają. Nawet sytuacje losowe możemy być bardzo opiekuńczy, ale smycz może się urwać, zerwać, piec może się czegoś wystraszyć. Ten chip pomaga w lokalizacji, w określeniu, jak się ten pies znajdzie, czyj to jest piesek. I to jest ważne.
1: No i dodajmy jeszcze, że Urząd Miasta Redy wprowadził zwolnienie z opłat za posiadanie psa dla psów zaczipowanych i zarejestrowanych w bazie. Także to też warto wiedzieć. No bo jednak te opłaty, mimo że nieduże, ale obowiązkowe, a tutaj mamy zwolnienie, także no tak, zapraszamy.
2: Prosta rzecz, no psy lubią się podkopać, bramę, drzwi tam się otworzą, nie zauważymy, nawet różne rzeczy są, więc warto z tego po prostu skorzystać. Aż dziw, że jeszcze tyle psów nie jest zaczipowanych, więc tutaj będzie okazja ku temu, bardzo ważna, ale też powiedzmy o tym, co macie tutaj przed sobą, bo no, jest puchar, są medale, czyli będziemy gdzieś, rozumiem, starać się wybrać tego najciekawszego,
1: najspanialszego. Czyli znowu kolejny raz wybór psiaka Redy, jak najbardziej zapraszamy, mamy medale, mamy 3 puchary sygnowane przez pana burmistrza miasta Redy, także będzie taki wybór. No już mieszkańcy pytają, czy na pewno, czy mogą przyjść na takie wybory. Będzie fajnie.
2: To jeszcze, co w tym programie jeszcze dalej powiedzmy, bo mówiliśmy właśnie o tych wszystkich rzeczach związanych z psami, które no, są psami pracującymi i to jest jedna rzecz, te pokazy, ale to przecież nie wszystko.
0: No będzie, myślimy też o tych psach, które tak do końca szczęśliwe nie są, bo będzie zbiórka, prawda?
1: Ale zbiórka akurat nie na ten cel tym razem.
0: Ale nas zbiórka, która...
1: Zbiórka, tak, no jak zwykle kolejna edycja, w której myślimy też o celu charytatywnym imprezy. W dwóch poprzednich były to koty, w tym roku postawiliśmy na psy, ale na psy szczególne, bo psy ratownicze, czyli będziemy zbierać na szkolenie psów ratowniczych grupy ratownictwa specjalnego PCK. To bardzo ważna zbiórka. Szkolenie takiego psa to są miesiące, lata pracy i przede wszystkim ogromne koszty. A musimy pamiętać o tym, że te psy na co dzień pomagają nam wszystkim, redzianom również, w sytuacji zaginięcia jakiejś osoby. W ubiegłym roku, nie trzeba szukać daleko, była taka sytuacja zaginięcia starszej pani. I to właśnie te psy dokładnie poszukiwały tej osoby. Ale nie tylko poszukiwania, gruzowiska, nie daj Boże, coś się stanie, katastrofa budowlana i tak dalej. To one nam pomagają i to one są potrzebne do tego, żeby konkretną osobę znaleźć. Także właśnie ten cel przyświeca nam w tym roku, w tej edycji Psikniku. Będziemy zbierać na szkolenie psów ratowniczych.
2: No tak, to są miesiące pracy dla takiego psa i oczywiście opiekuna, no i przede wszystkim właśnie bardzo duże koszty, a przypomnijmy, to są ochotnicy, tak?
1: Dokładnie, to są wolontariusze, nie dostają pieniędzy znikąd, także no, muszą radzić sobie sami i tutaj nasza w tym głowa, żeby im chociaż troszeczkę pomóc.
0: I też przy tej okazji, tak organizacyjnie, prośba do wszystkich tych, którzy przyjdą ze swoimi czworonogami do parku, żeby rzeczywiście dobrze się nimi zająć. Pamiętajcie, że to one są najważniejsze w tym dniu, prawda? I bezpieczeństwo i psów, i dzieciaków, które będą z rodzinami, żeby uważać na wszystko. Będzie wybieg, na którym będą pokazy i też, żeby te biało-czerwone taśmy, które będą wygradzały teren pokazów, one nie są od tego, żeby pod nimi przechodzić, tylko żeby właśnie nie wejść. A wiadomo, jak to jest, musimy tego przestrzegać. To wszystko dla naszego bezpieczeństwa.
1: Psy na smyczy, te, które wymagają tego, w kagańcu również bardzo prosimy, no tutaj pozostawiamy jakby pole do popisu opiekunom właśnie w kwestii
2: każdy
1: bezpieczeństwa.
2: Każdy powinien znać swojego psa, tak? Wiedzieć, jak się zachowuje w przypadku innych psów, czy w danych sytuacjach.
1: Też rozmawialiśmy o tym, że może być ciepło w niedzielę. Pewnie nie będzie jakiegoś wielkiego upału, ale to do państwa apel. Jeśli uważacie, że wasz pies jest zbyt stary, zbyt chory, żeby przyjść na 5-godzinną imprezę, bądź co bądź, to po prostu go nie zabierajcie, ale zapraszamy samego opiekuna, bo też można się wiele dowiedzieć.
0: Woda będzie, miski będą, więc każdy
1: lody
0: piesek...
1: będą, no przecież przede wszystkim lody dla
0: psów. Dla piesków, dokładnie tak.
1: W poprzedniej edycji tych lodów zabrakło. Takie było ciśnienie na te lody, bo są przepyszne, indykowe i różne inne mięsne. Ostatnio sprawdzałam skład, bomba w ogóle, naprawdę.
2: Dobrze,

0: bo jestem przepyszny, to ja tak zacząłem się zastanawiać.
1: Ja w tym roku spróbuję. Tak? Serio, bo to jest 90% mięsa, do tego buraczki na przykład, więc to jest bomba naprawdę niesamowita.
0: Z góry mówię smacznego.
1: Tak, nasz food truck już zadba o to, żeby tych lodów było dwa razy więcej, także myślę, że będziecie państwo zadowoleni.
0: No i oczywiście to będzie też okazja do różnych zakupów, tak? Do pewnie też skorzystania z wielu ofert specjalistów, więc to jest też ważne, żebyśmy skorzystali. Mamy czworonoga, korzystajmy z tego, co inni nam mówią, wynośmy te doświadczenia, nie tylko się chwalmy nim, chociaż oczywiście patrząc na puchar, to też jest ważne.
1: Jasne, pewnie. Oczywiście będą stoiska z gadżetami, ze smyczami, z obrożami, nawet stoisko artystki, która maluje pieski, czy stoisko z psami drukowanymi w 3D. No i oczywiście na końcu pan dyrektor poprowadzi licytację, nie wiem, czy pan dyrektor pamięta o tym. Licytację voucherów, najróżniejszych, naprawdę ciekawych voucherów i od grupy ratownictwa, i właśnie na druk pieska 3D. No masa tego będzie.
2: To ja też, Kasię, zaskoczę. Będzie dla najmłodszych malowanie buziek. I będą malowane tylko pieski.
1: Na buźkach.
2: Na buźkach. Okay. Czyli każdy będzie miał na buźkach mordkę swojego, niekoniecznie swojego, ale jakiegoś ładnego pupila.
1: No i warto jeszcze przypomnieć, a propos dzieci, tutaj też się zaskoczę, panie dyrektorze, że będzie konkurs plastyczny. Konkurs plastyczny i na miejscu, ale też można przynosić gotowe prace plastyczne. Oczywiście konkurs dla dzieci, umówmy się, chociaż szef grupy ratownictwa powiedział, że sam będzie malował też na miejscu, więc jestem bardzo ciekawa tego. O co chodzi? O to, żeby narysować psa w służbie, psa bohatera, czyli taki temat. Zachęcamy, żeby przynieść gotowe prace, zachęcamy, żeby pomalować, porysować coś z nami na miejscu. Oczywiście przewidziane są drobne upominki. Oceniać będzie grupa ratownictwa te prace. Dużo myślę, że będzie ciekawie.
0: No to proszę państwa, oczywiście bardzo dużo będzie się działo. Już jak słyszeliśmy, trzeci psiknik, najbliższa niedziela w Redzkim Parku, a dziś zapraszali na niego Katarzyna Smolska, radna Redy oraz Tomasz Wiśniewski, czyli dyrektor Fabryki Kultury w Redzie. Ja się nazywam Mieszko Wetrowski. Dziękuję ślicznie, to był program Kogoś Dnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
9: Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
11: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1620.

0: 6. Viva Dvasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na vivadvasa.pl.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14:49 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na szybki przegląd wiadomości.

0: naszych lokalnych mediów, a jako, że ma być szybki, to ja już nie będę tutaj robił zbędnych wstępów, tylko oddaję głos Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej, Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl.
1: To ja zresztą, bo jak ma być szybko, to muszę ja zacząć. U nas o 17.20 przede wszystkim pokażemy, jak wygląda pierwszy miecznik i to jest bardzo dobra wiadomość. ORP Wicher jest już na wodzie, więc tutaj trochę o nim sobie opowiemy. Opowiemy także o tym, że 20-letnia nożowniczka trafiła do aresztu, a także opowiemy chociażby o nowym programie, który w Gniewinie będzie, a dotyczy seniorów. Powiemy także o pracach drogowych w gminie Choczewo, czy chociażby o różnych innych rzeczach, które jeszcze nie powiem wam teraz, tylko o 17.20, bo Tomek musi powiedzieć, co negatywnego dzieje się w świecie.
0: Jakie tragedie się wydarzyły.
2: A właśnie nie zacznę od tragedii, tylko od najbardziej komentowanego artykułu na portalu
0: A potem przejdziesz do tragedii.
2: Po kolei, tonujmy emocje. Ale
1: tragiczne komentarze,
2: Tragiczne komentarze. Najbardziej komentowany artykuł to w ostatnim czasie to pokazanie tężyzny naszego prezydenta RP Karola Nawrockiego, który trenował z Formozą. Możecie zobaczyć nagranie z treningu prezydenta zwierzchnika sił zbrojnych RP z naszymi żołnierzami. No, pan prezydent, jak wiem, lubi się chwalić w mediach społecznościowych swoją aktywnością fizyczną, więc zachęcamy do obejrzenia i przeczytania artykułu. Piszemy także o... Dobra, tu przejdę do tych mniej tych tragicznych informacji. Wracamy do tematu 20-latki, która usłyszała właśnie zarzut usiłowania zabójstwa młodego mężczyzny. Do tego doszło na terenie jednej z wsi w gminie Wejherowo. Piszemy także o nagraniu. Znowu ktoś zauważył gdzieś wilka tutaj w naszych, naszych kaszubskich lasach.
1: Nie wywołuj wilka.
2: Nie, nie wywołuję. Tutaj nagranie trafiło do sieci. Tutaj właśnie autorzy postu piszą, że nawet zauważyli dużego wilka, który sobie spokojnie przemieszczał się przez pola w kierunku lasu. Możecie zobaczyć nagranie w artykule.
0: Czyli jednak ciągnie wilka do lasu.
2: Ciągnie wilka do lasu, tak. A tutaj mówią, żeby właśnie coś, chyba ministra, tak? Czy minister, przepraszam, ministerstwo nie chce, żeby właśnie używać takich tutaj niezbyt przychylnych przysłów z wilkami, ale także możecie, a nie tylko wilki, bo także piszemy o kolejnym Klim Targu, który odbędzie się na terenie Wejherowa w najbliższą niedzielę.
0: No, dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy, poczytajcie, oglądajcie, a my wam do tego zagwarantujemy trochę muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Upały znów w natarciu, gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach. Miriam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
6: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się

0: kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
2: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
1: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła e-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
3: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
1: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
4: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
1: Mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
5: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
1: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.
6: Na informacje z Pomorza w Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i Paradą Morską w Gdyni w dniu 15 sierpnia, czyli już w najbliższą sobotę, wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Właśnie tego dnia na skwerze Kościuszki i Alei Jana Pawła II zaplanowano obchody Święta Wojska Polskiego, w ramach którego zaplanowano Paradę Morską. W związku z tym w celu umożliwienia dojazdu większej grupy pasażerów do Śródmieścia, a następnie powrotu ze Śródmieścia, wprowadzone zostają następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Większość kursów na liniach W140 i 173 oraz wybrane kursy na linii SI29 będą obsługiwane przez pojazdy przegubowe. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii R jako bisy. Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy na linii S jako bisy wybranych podstawowych kursów linii. A także uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii 147 i 282, także jako bisy. Mieszkańcy i goście Potęgowa mogą już rezerwować termin na wydarzenie, które połączy rolnicze tradycje i dożynkowe uroczystości. 30 sierpnia odbędą się drugie pomorskie wyścigi traktorów Traktor Jada 2026 oraz gminno-parafialne Święto Plonów. Organizatorzy przygotowali program obejmujący atrakcje dla miłośników rolnictwa, motoryzacji i rodzinnej rozrywki. Od rana zaplanowano wyścigi i konkurencje z udziałem traktorów. W programie znalazły się również wystawy maszyn rolniczych oraz zabytkowych pojazdów. Na uczestników czekać będą także stoiska, animacje i konkursy. Traktor Jada ma być okazją do zobaczenia z bliska zarówno współczesnego sprzętu wykorzystywanego w rolnictwie, jak i starszych zabytkowych pojazdów. W godzinach popołudniowych rozpoczną się uroczystości związane ze Świętem Plonów. Zaplanowano występy artystyczne oraz rozstrzygnięcia konkursów z wieńczeniem wydarzenia. będzie koncert zespołu Reggae Side. Organizatorzy zapowiadają dzień łączący prezentację sprzętu rolniczego, sportową rywalizację, tradycje dożynkowe i program artystyczny.

0: Mieszkańcy Ustki mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi do projektu planu ogólnego miasta. To ważny dokument, który w przyszłości będzie wyznaczał kierunki rozwoju miasta i sposób zagospodarowania poszczególnych terenów. Konsultacje społeczne potrwają do 25 sierpnia. Jednym z ich elementów będzie otwarte spotkanie dla mieszkańców. Odbędzie się ono we wtorek 18 sierpnia o 16:30 w Urzędzie Miasta Ustka w sali konferencyjnej 101. Spotkanie poprzedzi prezentację projektu planu oraz prognozy. To jednak nie jedyna okazja, żeby dowiedzieć się więcej i zabrać głos. Dzień później, 19 sierpnia, w godzinach od 16 do 18 mieszkańcy będą mogli spotkać się z projektantem planu i porozmawiać o proponowanych rozwiązaniach. Uwagi do projektu można składać do 25 sierpnia. Sam dokument jest dostępny w Urzędzie Miasta w pokoju 301 w godzinach pracy urzędu. Można go również znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta. Ustecki magistrat zachęca mieszkańców, żeby zapoznali się z projektem i wykorzystali trwające konsultacje do zgłaszania swoich opinii. To właśnie na tym etapie można jeszcze mieć wpływ na rozwiązania dotyczące przyszłego rozwoju miasta. W Żoliszczewie powstanie kolejny odcinek kanalizacji deszczowej. Inwestycja będzie możliwa dzięki wsparciu z Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Jak informuje wójt gminy Puck Marcin Nikrant, teraz przed nami kolejny etap rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi w naszej gminie. Wybudujemy ponad kilometr sieci kanalizacyjnej. Będzie ona podłączona do istniejącego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej. Woda ze zbiornika zostanie podczyszczona i trafiać będzie do rzeki Gizdepka. Dodatkowo zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy Różanej. Wartość tej inwestycji to prawie 9 800 000 zł. W tej kwocie 4 miliony to środki z pożyczki strategicznej. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy Puck. Pożyczka strategiczna jest mechanizmem zwrotnym. Oznacza to, że po spłacie pożyczki kwota wraca do puli Pomorskiego Funduszu Rozwoju i może być ponownie wykorzystana na inne projekty. Słonecznie, praktycznie bezchmurnie, ale niezbyt gorąco, tak dzisiaj pogoda wygląda. Na termometrach 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kossakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radzierumi, 24 w Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. Z kolei na barometrach dość wysoka wartość, 1031 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby, a zachmurzenie, jak już wspomniałem, bardzo, bardzo małe. Na opady się nie zanosi przez najbliższy czas żadne.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Bez wątpienia jeden z największych przebojów tego lata, Magnetic i Bauza w Radiu Nord FM i nie będę ukrywał, że będzie tego więcej. Robert Jastrzębski melduje się na pokładzie Nord na fali. Mamy czwartek, 13 dzień sierpnia. No właśnie, trzynastka. Dla jednych pechowa, dla innych wręcz przeciwnie, szczęśliwa liczba. Są tacy, którzy na widok trzynastki wolą nie podejmować żadnych ważnych decyzji, a są i tacy, którzy właśnie trzynastkę wybierają jako swój szczęśliwy numer. Wiecie co, ja proponuję dzisiaj prostą zasadę. Nie przesądzamy niczego z góry, dajmy szansę tej trzynastce, okej? Jeżeli do godziny 18

0: Nic nam się tutaj nie zepsuje, komputer będzie działał, muzyka będzie grała, a ja nie pomylę żadnego przycisku. Oficjalnie uznamy, że 13 dzień sierpnia to szczęśliwy dzień. No to zaczynamy. Norda na fali do 18. Robert Jastrzębski raz jeszcze. Dzień dobry.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Stelbowie zapraszają!
1: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
2: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
2: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
5: Reklama.

0: Jerry Ropero i wakacyjne granie na antenie Radia Nordo FM i popołudniowy program Nordo na fali. Słuchajcie, mam coś dla tych, którzy tak jak ja teraz siedzą w pracy przy komputerze i od czasu do czasu zerkają przez okno z myślą, a może by tak rzucić to wszystko i pojechać nad morze. Zapraszam, bo możemy przynajmniej na chwilę zrobić sobie małą, wirtualną wycieczkę. Wracamy dzisiaj do podglądu kamer na portalu nadmorski24.pl i zaglądamy prosto na plażę w Dębkach. No i proszę bardzo, tam naprawdę przyjemny wakacyjny obrazek, ładna pogoda, plaża, Bałtyk i zdecydowanie lepsze widoki niż tabelki, maile i kolejne okienka na monitorze, prawda? Jeśli ktoś z Was właśnie wypoczywa w Dębkach i słucha Radia Nord FM, no to pozdrawiamy, a cała reszta, no jeszcze chwilę popracujemy i przynajmniej popatrzymy. Nadmorski24.pl, nasze kamery, polecam, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.
5: Reklama. 15.30 zagościła na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie w te popołudniowe godziny szczytu. Zobaczmy, jak one wyglądają, czy są odczuwalne, czy może się zaraz okaże, że nie. Czy poranne były bardziej dokuczliwe, czy popołudniowe?

Południowe, już wam wszystko mówię, a zaczynamy sobie naszą przejażdżkę od Słupska i Kobylnicy. No, nie jest tutaj zbyt kolorowo w tym momencie, chyba że kolor oznacza czerwony, czyli podwyższony ruch na ulicy Głównej w Kobylnicy. Zbyt szybko nie przejedziemy, nastawmy się na podwyższony ruch, szczególnie w pobliżu skrzyżowania Witosa Główna. Im bliżej tego skrzyżowania, tym aut więcej. No i dodatkowo zapycha się jeszcze 213 na odcinku od Siemianicy do Słupska. Sam Słupsk nieźle, chociaż też tutaj by się znalazło parę miejsc, gdzie ten ruch jest taki naprawdę solidny. Dodatkowo jeszcze na drodze numer 21 na wysokości Włynkówka, tutaj też ruch na pewnym odcinku spowalnia. Skoro już w tamtą stronę się udajemy, no to do Ustki skoczmy, czemu nie? Ruch intensywny, szczególnie na ulicy Darłowskiej, na odcinku od rzeki Słupi po skrzyżowanie z 11 listopada, no i jeszcze dosyć mocno zapycha się Marynarki Polskiej i Dworcowa. Łeba całkiem nieźle, tutaj jakichś wielkich na szczęście dramatów nie ma, wręcz spokojnie, tylko na 10 marca troszkę tych aut więcej. Lęborg jak wygląda o tej porze, czas sobie teraz to sprawdzić. Nie najgorzej, tak to bym nazwał, chociaż rzeczywiście aut widać mnóstwo w pobliżu Ronda Solidarności i na wpadających do niego ulicach. Do Wejherowa jedziemy bez większych problemów. Samo Wejherowo całkiem nieźle się prezentuje. Co prawda jak wszędzie indziej, tutaj też jest trochę miejsc, gdzie się dość mocno ruchy zapycha, ale dramatu nie ma. W Redzie najwięcej aut na ulicy Puckiej, w Rumi najwięcej aut na ulicy Sobieskiego, a w Gdyni najwięcej aut to praktycznie na każdej ulicy. Tutaj naprawdę poranne godziny szczytu pokazują swoje barwy w całej okazałości. Poranne, oczywiście chodzi o popołudniowe, ja już chyba wybiegłem do przodu do kolejnego poranka. Puck w miarę przejezdny, a główne arterie pomiędzy miejscowościami nie wyglądają najlepiej, szczególnie na trasie numer 216 przez Puck Władysławą na Półwysep Helski, bo na wysokości Pucka niestety mamy zdarzenie drogowe. Pogoda dzisiaj całkiem niezła, no ale chociaż w połowie sierpnia mogłoby być trochę cieplej, a tutaj musimy się zadowolić 22 stopniami w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 także w Gdyni, Pusku, Kosakowie i Gniewinie, 23 Wejherowo, Reda, Rumia, Luzino, 24 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie małe albo niebo wręcz bezchmurne, a można sobie dodać 2 do 2. Jak nie ma chmur, to nie będzie i deszczu. Wiatr utrzymuje się słaby i dopiero cokolwiek odczuwalny to może być w najbliższą noc.

0: i polskie wakacyjne granie też na antenie Radio Nord FM. Tu Robert Jastrzębski. Byliśmy przed chwilą w Dębkach i widzę, że wam się spodobało, to może zostańmy jeszcze przez moment w wakacyjnym klimacie, okej? Sierpień ma jedną paskudną przypadłość, zdecydowanie za szybko znika z kalendarza, zazwyczaj jest ładna pogoda, zatem jeżeli więc urlop dopiero przed wami albo macie wolny weekend, nie odkładajcie wszystkiego na jeszcze zdążymy. Nad Bałtykiem wciąż trwa sezon, a w Dębkach poza plażą można wybrać się chociażby na ujście Piaśnicy, na kajaki czy rowerową wycieczkę. A my skoro chwilowo nie możemy rzucić mikrofonu i pobiec na plażę, robimy najlepsze co możemy. Gramy wakacyjną muzykę w Nordzie na fali, ale też plotkujemy. Za chwilę fala ciekawostek, a później sprawdzimy, co w najbliższym serwisie regionalnym. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl.

www.klinikaklinika.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
2: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
2: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
6: Reklama.
7: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Fala ciekawostek.
1: Rafał Brzozowski początkiem miesiąca wziął ślub. Muzyki prezenter dopiero co zmienił stan cywilny, ale nie spoczął na laurach. Już szykuje się do ważnego czasu w jego życiu zawodowym. Jak się okazuje, co nieco zdradził w mediach społecznościowych, publikując nowy wpis. Rafał Brzozowski wziął ślub. Muzyki prezenter poślubił ukochaną Helenę na początku sierpnia. Uroczystość niemal do samego końca była owiana tajemnicą. Po ceremonii zaślubin młoda para i ich goście bawili się na weselu zorganizowanym nad Zalewem Zegrzyńskim. Wśród weselników znaleźli się m.in. Małgorzata Tomaszewska, Izabella Krzan, bracia Mroczek oraz Marta Manowska. Zmiany w życiu prywatnym wokalisty zbiegły się w czasie z jego aktywnością w telewizji. Już wiadomo, że jesienią w jednej ze stacji zagości nowa edycja programu pod tytułem Twoja twarz brzmi znajomo. Jednym z uczestników jest właśnie Rafał Brzozowski, który już podzielił się próbką swoich umiejętności. Na prezentacji jesiennej rymówki stacji artysta wcielił się w Zbigniewa Wodeckiego. Teraz Rafał Brzozowski opublikował w sieci nowy post, w którym zaprosił widzów do oglądania show z jego udziałem. Rafał Brzozowski może pochwalić się sporym doświadczeniem telewizyjnym. Współpracował m.in. z Telewizją Polską, prowadząc takie programy jak Koło Fortuny oraz Jaka to Melodia. Po zakończeniu tego etapu w życiu zawodowym Brzozowski skupił się na muzyce, a teraz znów coraz częściej pojawia się na szklanych ekranach. Oprócz niego w Twoja twarz brzmi znajomo wystąpią również Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Gabriela Fleszar, Bryska Marcin Miller, Marcin Maciejczak oraz Ula Milewska.

0: świeży singiel od Axuela w Radiu Nord FM. Zbliżamy się do godziny 16. Dajcie znać, kto już planuje najbliższy weekend i to w Gdyni, bo mamy coś, co warto zapisać sobie w głowie, szczególnie jeśli poruszacie się samochodem. Uwaga, bo w związku ze Świętem Wojska Polskiego i Paradą Morską szykują się zmiany w organizacji ruchu w rejonie Alei Jana Pawła II. Ulica zostanie zamknięta już jutro od godziny 6 rano, a utrudnienia potrwają do końca soboty. Kierowcy, którzy pozostawią tam samochody, powinni wcześniej je przeparkować. To jest bardzo ważna informacja, ale którego dokładnie odcinka dotyczą zmiany i jak długo będą obowiązywać, o tym powiemy już za chwilę w serwisie regionalnym Radio Nord FM. Bądźcie z nami!
1: Norda na fali! Norda.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę? Inspektorzy sprawdzili. Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoctor. I jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska,

0: PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
1: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
0: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
2: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
0: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat, co tak naprawdę znajduje się w kubku. Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
3: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
0: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Kazimierzu w związku z pracami prowadzonymi na ulicy Rumskiej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Polscy policjanci przypominają kierowcom, aby zwracali szczególną uwagę na oznakowanie i nie kierowali się wyłącznie wskazaniami nawigacji. Od 6 sierpnia w rejonie ulicy Rumskiej w Kazimierzu obowiązują kolejne zmiany w organizacji ruchu. Są one związane z prowadzonymi pracami przy przebudowie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z grupowej oczyszczalni ścieków Dębogórze. Policjanci zwracają uwagę, że szczególnie kierowcy, którzy nie znają tego terenu, mogą korzystać z nawigacji prowadzącej trasą nieuwzględniającą aktualnych zmian w organizacji ruchu. Pamiętajmy jednak, że wskazania aplikacji nie zwalniają kierującego z obowiązku stosowania się do znaków drogowych. W rejonie prowadzonych prac należy uważnie obserwować oznakowanie, stosować się do obowiązujących zakazów i nakazów oraz zachować szczególną ostrożność. Nawigacja ma pomagać w podróży, ale to znaki drogowe wskazują, jak w danym miejscu możemy się poruszać. Jak apelują mundurowi, przejeżdżając przez Kazimierz, zwolnij, obserwuj oznakowanie i nie jedź na pamięć ani wyłącznie według wskazań aplikacji. Centrum Usług Społecznych w Cewicach prowadzi wstępne rozpoznanie potrzeb osób zainteresowanych korzystaniem z bonu senioralnego. To nowa forma wsparcia, której celem jest pomoc seniorom w codziennym funkcjonowaniu, a także odciążenie członków rodzin, którzy na co dzień pomagają swoim bliskim. Wstępne informacje można przekazywać do 17 sierpnia do godziny 9. Bon senioralny nie jest świadczeniem pieniężnym. Polega na organizacji konkretnych usług dostosowanych do potrzeb osób starszej. Pomoc może obejmować m.in. wsparcie w podstawowych czynnościach dnia codziennego, prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwieniu codziennych spraw, utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem oraz aktywności społecznej. Ze wsparcia mogą korzystać osoby, które ukończyły 65 rok życia i wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Przyznanie wsparcia będzie poprzedzane oceną potrzeb życiowych seniora prowadzoną przez CUS w Cewicach. Bon nie przysługuje m.in. osobom korzystającym z określonych form całodobowej lub specjalistycznej opieki. CUS zachęca seniorów i ich rodziny do przekazywania informacji o zapotrzebowaniu, które posłuży do diagnozy potrzeb i planowania wsparcia na rok 2026. W Starostwie Powiatowym w Słupsku podpisano porozumienia, które mają wzmocnić współpracę między samorządami samorządem, a Uniwersytetem Pomorskim w Słupsku. Chodzi przede wszystkim o rozwój szkolnictwa wyższego i lepsze przygotowanie

nie przyszłych kadr medycznych. Jednym z najważniejszych punktów było podpisanie umowy dotyczącej zakupu nowoczesnego sprzętu dla studentów. Powiat Słupski przekaże pieniądze na zakup aparatu do ultrasonografii oraz respiratora, który pozwala na wentylację mechaniczną zarówno inwazyjną, jak i nieinwazyjną. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć praktycznych przez studentów pielęgniarstwa zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia oraz ratownictwa medycznego. Dzięki temu przyszli medycy będą mogli uczyć się na urządzeniach, z którymi później spotkają się w swojej pracy zawodowej. Jak podkreślają przedstawiciele powiatu i uczelni, to inwestycja nie tylko w nowoczesne zaplecze dydaktyczne, ale przede wszystkim w kompetencje osób, które w przyszłości będą odpowiadać za zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Podczas spotkania podpisano również list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz szkolnictwa wyższego i lokalnej społeczności. Ma on być kolejnym krokiem w budowaniu stałego partnerstwa i wspólnym odpowiadaniu na potrzeby mieszkańców powiatu słupskiego. Uwaga kierowcy, w związku z organizacją wydarzenia Święto Wojska Polskiego i Parada Morska, które odbędzie się w sobotę 15 sierpnia, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w rejonie Alei Jana Pawła II w Gdyni. Od piątku 14 sierpnia od 6 Aleja Jana Pawła II zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od ulicy Waszyngtona do końca Alei Jana Pawła II. Pojazdy z parkingów zlokalizowanych przy Alei Jana Pawła II należy przeparkować przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. Zamknięcie ulicy będzie obowiązywać do soboty 15 sierpnia do 24. Dojazd do budynków oraz lokali usługowych i handlowych zlokalizowanych wzdłuż Alei Jana Pawła II zostanie zapewniony dla pojazdów uprawnionych, posiadających przepustki organizatora. Z odcinka będą mogły korzystać również pojazdy służb ratowniczych, porządkowych i policji. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Upałów to my dzisiaj nie mamy, a poranek to w ogóle był chłodny. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 23 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1031 hektopaskali, a temperatura wody w polskim morzu to około 19 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie utrzymuje się słaby, a niebo przeważnie utrzymuje się bezchmurne. A jak chmur na niebie nie ma, to i opadów z nieba nie ma. Norda.

0: i wakacyjne granie w wakacyjnym wydaniu programu Nordo na fali. I niezmiennie mamy dzisiaj 13 dzień sierpnia, czwartek. I uwaga, zaglądam do kartki z kalendarza, to Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Zatem pomyślałem, żeby dla praworęcznych słuchaczy dać wam takie małe wyzwanie. Czyli weźcie kartkę długopis, przekładamy go do lewej ręki i próbujemy napisać Radio Norda FM, tylko bez oszukiwania i poprawiania. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Czy nadal będzie można przeczytać Radio Norda FM, czy raczej powstanie pismo, które będzie wymagało pomocy archeologa na przykład. A jeśli macie odwagę, zróbcie zdjęcie albo filmik swojego dzieła i pokażcie nam na radiowym czacie. Robert Jastrzębski, witam ponownie. Leworęczni dzisiaj mają wolne, to praworęcznych wystawiamy na próbę. Do 18 jesteśmy razem, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu.

0: Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
6: Słówka.
7: Idą w główka.
8: Lekcja piądze sunty, zewiunty, łga.
7: Łga.
8: Łga.
7: Łga.
8: Kłamstwo.
7: Łga.
8: Kłe to je prwdzewy łga. Jakuś młezie stoziec, tak.
7: Znowu kłamią jak najęci, że też im się nie pokręci.
8: Kłe to je prwdzewo łga. Jakuś młezie stoziec, tak.
7: Łga.
8: Kłamstwo.
7: Łga.
9: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor dr

0: doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Calvin Harris po popołudniowym programie Norda na fali. Kierowcy, jak tam u was? Bo uważajcie, mam dla was ważną informację. Jeśli dzisiaj jeździcie na pamięć albo bezgranicznie ufacie nawigacji, to mam dla was małe ostrzeżenie. Nawet GPS czasem nie wie, że droga jest zamknięta. Tak właśnie się dzieje dzisiaj w Kazimierzu w gminie Kosakowo, gdzie trwa przebudowa w rejonie ulicy Rumskiej. Zmieniona organizacja ruchu nie zawsze pojawia się w aplikacjach i część kierowców trafia prosto na zamknięte odcinki. Tym samym zapraszam was na ostatni raport drogowy, bo zajrzymy też do Rumi. Tam w sobotę szykuje się kolejne letnie granie i będzie koncert Oskara Cymsa, a oznacza to, że będą też czasowe zamknięcia części ulicy Bukowej w Rumi. Kierowcy, uważajcie na drogach, pozdrawiamy. Za chwilę w Radiu Norda raport drogowy, a później na Facebooku odpalamy zagadkę dnia.
1: Norda na fali.

0: Wrocławi, baby.
1: Reklama.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
9: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama.
10: Tu Radio Nordaj na zegarze 16.30, zatem zapraszam na ostatni raport drogowy i od razu dajcie głośniej, bo mam dla Was dwie ważne informacje. Na początek jedziemy do gminy Kosakowo, bo tutaj kierowcy przejeżdżający przez Kazimierz powinni przygotować się na utrudnienia. A chodzi o rejon ulicy Rumskiej, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze. Policja w Pucku oraz władze gminy apelują o szczególną ostrożność i zwracanie uwagi na znaki drogowe. Wprowadzone zmiany nie zawsze są uwzględniane przez aplikacje nawigacyjne, co prowadzi do wjeżdżania na zamknięte odcinki oraz wzmożonego ruchu na wąskich osiedlowych uliczkach. W rejonie prowadzonych prac policjanci prowadzą regularne kontrole. Zgodnie z harmonogramem utrudnienia drogowe w Kazimierzu potrwają do 21 sierpnia. Przenosimy się do

Rumi, bo tutaj w związku z organizacją kolejnego wydarzenia z cyklu Letnie Granie w Rumi w sobotę 15 sierpnia zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Posłuchajmy. Od godziny 14 tymczasowo zamknięta dla ruchu kołowego będzie ulica Bukowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmińską do bram boiska, na której rozstawiona zostanie strefa gastronomiczna z food truckami. Strefa rozpocznie działalność o godzinie 17, a zakończy najpóźniej o godzinie 23. Po zamknięciu strefy gastronomicznej ulica Bukowa zostanie ponownie udostępniona dla ruchu kołowego. Od godziny 18.30 rozpocznie się wpuszczanie uczestników na teren boiska, a o godzinie 19.30 rozpoczną się występy uczestników miejskiego projektu Rumski Wokal. Natomiast o godzinie 20.45 odbędzie się koncert Oskara Cymsa. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a osoby przyjeżdżające samochodami mogą skorzystać z bezpłatnych parkingów przy ulicach Dębogórskiej, w tym przy Targowisku, i Chełmińskiej. To tyle w czwartkowym raporcie drogowym w Radiu Nord FM. Na kolejne zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Czwartek, 13 dzień sierpnia, przyniósł nam całkiem fajną pogodę w regionie. Właściwie wszędzie świeci słońce, zachmurzenie małe i temperatury w okolicach 23, nawet 24 stopni. Takie wartości zanotowali mieszkańcy Słupska i Lęborka, podobnie w Wredzie i w Rumi. Niewiele mniej nad morzem, 22 stopnie w Dębkach. Wieczorem trochę chłodniej, do 15 stopni nad morzem, a za to jutro piękny letni wakacyjny dzień i 26 stopni nawet pokażą termometry w Gdyni, we Władysławowie w Dębkach, we Słupsku i w Wejherowie.

0: Tu Radio Norda i popołudniowy program Norda na fali. Zatrzymajcie się na chwilę, dajcie sobie luz. Piękna pogoda w regionie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy zdecydowali się do nas tutaj przyjechać na Kaszuby, na Pomorze. I tymczasem, jak zwykle, o tej porze odpalamy na Facebooku zagadkę dnia. Nie polecam kierowcom, bo to trzeba trochę pogłówkować. Nasza zagadka polega na tym, żeby rozszyfrować trzycyfrowy kod. Do tego, jak widać na Facebooku, nie ujawniam żadnej cyfry. Ale podpowiadam. I od razu zapiszcie pierwszą podpowiedź. Kod jest liczbą nieparzystą. Jak zwykle przygotowałem więcej takich wskazówek. No i komu uda się dzisiaj rozpracować kod? Na tego czekają dwa bilety do kina. Przypomnę tylko, że macie maksymalnie 3 próby i w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę, ok? No to kombinujcie, za chwilę magazyn kulturalny, a później wrócę do was z kolejnymi wskazówkami. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj

0: Czuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię, zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
4: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: A co byście powiedzieli na tańce pod brzozami? Jeżeli jesteście zainteresowani, no to słuchajcie dalej. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Jeśli macie ochotę spędzić sierpniowy wieczór trochę inaczej, a przy okazji potańczyć pod gołym niebem, to zatrzymajmy się w Siemienicach koło Słupska. To właśnie tam w sobotę 22 sierpnia w parku pod brzozami odbędą się fajfy pod brzozami, dokładnie. Plenerowe spotkanie z muzyką na żywo, tańcem i przede wszystkim sąsiedzką atmosferą. Wśród brzóz stanie drewniany parkiet, a o muzyczną oprawę zadba zespół Szczupaki z Warszawy. Organizatorzy zapowiadają wieczór bez sztywnego scenariusza. Można ruszyć na parkiet, można usiąść z boku i po prostu posłuchać muzyki, ale można też potraktować to wydarzenie jako okazję do spotkania ze znajomymi czy sąsiadami. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa aż do 22. Wstęp jest bezpłatny, a organizatorzy zachęcają, żeby zabrać ze sobą coś do przekąszenia, koc albo inne wygodne miejsce do odpoczynku. Czyli trochę jak piknik, tylko zamiast leżenia przez cały wieczór będzie można co jakiś czas ruszyć na parkiet. Fajfy pod brzozami są skierowane dla mieszkańców w każdym wieku, więc nie trzeba być wytrawnym tancerzem, żeby dobrze się na nich bawić. Wystarczy chęć spędzenia letniego wieczoru na świeżym powietrzu i przy muzyce. Warto jednak pamiętać o pogodzie. Jeśli aura jednak nie dopisze, wydarzenie zostanie przeniesione do sali teatralnej zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Czesława Miłosza w Siemienicach. Ewentualna zmiana lokalizacji będzie ogłaszana na bieżąco przez organizatorów. A więc 22 sierpnia kierunek Siemianice, ulica Fiołkowa i park pod brzozami. Muzyka na żywo, taniec i letni wieczór. To już wszystko na dziś, a po kolejną porcję kulturalnych informacji z regionu zapraszam już jutro o 8.45. Do usłyszenia.

0: Słuchamy Radio Norda i do 18 jesteśmy razem w programie Norda na fali. Freestyler, Boomfang MC, wielki muzyczny klasyk dzisiaj z pozdrowieniami dla ekipy budowlanej, dla chłopaków z Rumi. Kto chciałby załapać się jeszcze na jakieś pozdrowienia, to piszcie na radiowym czacie, a my zaglądamy pod naszą zagadkę dnia, bo pierwsze cyfrowe kombinacje już się pojawiły. I już jestem ciekawy, jak to dzisiaj się potoczy. Wiktoria proponuje 813-888 i 138. Pani Karolina stawia na 158. Jest z nami Marta i również wybrała 138. A pani Magdalena proponuje 136. Przypomnę, że dzisiaj kod jest trzycyfrowy. Nie ujawniam żadnej cyfry, ale podaję wskazówkę numer 1. Kod jest liczbą nieparzystą. I podaję wskazówkę numer 2. Środkowa cyfra jest najmniejszą możliwą cyfrą. Środkowa cyfra jest najmniejszą możliwą cyfrą. No, to już można sobie trochę pogłówkować, prawda? Przypomnę, że gramy o bilety do kina, o finał przed godziną 18, a za chwilę u nas kolejny serwis regionalny Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: Reklama.
4: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku Belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend? Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
5: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
4: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoctor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
6: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, możecie obywatele być spokojni.
4: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy.

0: złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak piotrkowski sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
1: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
0: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. Na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
2: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Jurasie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży artykułów drogeryjnych, do których doszło 24 lipca w Helu. W związku ze sprawą funkcjonariusze publikują wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tymi zdarzeniami. Jak ustalili mundurowi, tego samego dnia w jednej z helskich drogerii doszło do 3 kradzieży. Łączna wartość skradzionych artykułów przekroczyła 845 zł. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pucku. Policjanci zabezpieczyli m.in. nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z kradzieżami. Do tej pory funkcjonariuszom nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego policja zdecydowała się na publikację jego wizerunku i zwraca się z apelem o pomoc. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę widocznego na zdjęciu lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszony jest o kontakty z Komisariatem Policji w Juracie, a samo zdjęcie znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W różnych częściach Lęborka pojawiło się kilkanaście nowych ławek. Zostały ustawione m.in. przy ulicy Harcerzy, Komuny Paryskiej, Mostnika, Pionierów oraz Czołgistów. Nowe miejsca do odpoczynku mają ułatwić mieszkańcom zatrzymanie się podczas spacerów, codziennych zakupów czy drogi do lekarza lub apteki. Ławki pojawiły się również w pobliżu przystanków autobusowych przy ulicach Bohaterów Westerplatte i Mieszka I, a także na pętli przy ulicy Obrońców Wybrzeża. Kolejne ustawiono przy ulicy Staromiejskiej w cieniu pomnikowej lipy oraz obok odnowionego placu zabaw przy ulicy Kosaka. W najbliższych dniach i tygodniach planowany jest montaż następnych ławek, m.in. przy ulicach Mostnika, Weterynaryjnej i Lotników. Równocześnie naprawiane są starsze elementy małej architektury. Część nowych ławek, stojaków rowerowych i stojaków dla hulajnóg zakupiono w ramach budżetu obywatelskiego Lęborka 2026 pod nazwą Komfortowa przestrzeń, mała architektura dla lęborczan. Z tej puli nowe ławki, w tym modele młodzieżowe, pojawiły się już na placu Piastowskim oraz w ramach parku imienia Michalskiego oraz Marii Lecha Gaczyńskich. Przy placach zabaw ustawione są natomiast stojaki dla rowerów i hulajnóg. Mamy nowego słupskiego milionera w losowaniu Lotto z 11 sierpnia. Szczęśliwiec, który zagrał w punkcie przy ulicy Szafranka 1, trafił wszystkie 6 liczb i wygrał ponad 6 milionów złotych. Zwycięski kupon został zawarty metodą chybił trafił, czyli bez samodzielnego wybierania liczb. Szczęśliwe numery, które padły, to 11, 22, 25, 28, 31 i 33. W tym samym losowaniu odnotowano także 68 trafień piątek, ponad 3 tysiące czwórek i ponad 61 tysięcy trójek. To jedna z największych wygranych w historii słupskiego Lotto. Rekord miasta wciąż należy jednak do gracza, który w grudniu 2016 roku wygrał ponad 24 miliony 600 tysięcy złotych. Od 18 sierpnia zmieniają się zasady cenowe Lotto. Pojedynczy zakład będzie kosztował 5 zł, czyli o złotówkę więcej. Dodatkowo złotówka będzie kosztować udział w Lotto Plus. Wzrośnie również gwarantowana pula za szóstkę z 2 do 3 milionów, a gwarantowana wygrana za trójkę zwiększy się z 24 do 35 zł. Najwyższa wygrana

0: W historii Lotto w Polsce padła w 2017 roku w Skrzyszowie i wyniosła ponad 36 milionów złotych. Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Ostrowo koło Karwi. W zdarzeniu samochodów osobowych brało udział 7 osób, w tym dzieci. Do zdarzenia doszło w Ostrowie koło Karwi. W wypadku zderzyły się 3 pojazdy osobowe, którymi podróżowało łącznie 7 osób. Ze względu na obecność dzieci oraz liczbę uczestników zdarzenia na miejsce natychmiast kierowano służby ratunkowe. W akcji ratowniczej brały udział 2 zespoły ratownictwa medycznego z Krokowej oraz motocykl ratowniczy z Władysławowa. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Slewska, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą wykonujący manewr skrętu w lewo w kierunku parkingu zderzył się z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku Seatem. W wyniku zdarzenia Toyota przemieściła się i uderzyła w Renault znajdujące się na pasie ruchu. Kierująca Seatem oraz jej dziecko zostali przetransportowani do szpitala w Wejherowie. Uczestnicy zdarzenia zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Więcej o zdarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Upał to dzisiaj nie jest. 22 stopnie to max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 23 w Wejherowie, Rydzie, Rumi, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie utrzymuje się małe, albo praktycznie niebo jest bezchmurne, a jak chmur nie ma, to i na opady nie ma co się nastawiać ani w nocy, ani jutro, także nie popada. A skoro już tutaj noc padła, to sobie wybiegnijmy troszkę w przód i powiem, że będzie w miarę ciepło, choć nie bardzo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: 13, nawet 14 minut już po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Tu Radio Norda, tu Robert Jastrzębski. Do 18 jeszcze jesteśmy w programie Nordo na fali. No i jak to jest, proszę Państwa, z tą 13? No przecież dzisiaj 13 dzień sierpnia. Na szczęście nie jest to piątek, tylko czwartek, prawda? Czy to przynosi szczęście, pecha, czy kompletnie nie robi na Was żadnego wrażenia? Dajcie znać. Przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki. Wrócimy do naszej zagadki dnia, bo w tej godzinie właśnie wszystko się wyjaśni. Łamiemy trzycyfrowy kod, a za to są nagrody. Dzisiaj gramy o 2 bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska.

0: Polska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Reklama.
6: Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Akcent i Kylie, nie jest to nowość, ale idealnie ta piosenka w sam raz na wakacje 2026. Tu Nordo na fali. Słuchajcie, po tym co przed chwilą usłyszeliśmy w naszym serwisie informacyjnym, mam dla was bardzo prosty komunikat. Nie wyjeżdżajcie już na wakacje, tylko wracajcie, bo jak słyszeliśmy, premier zapowiada tańszą benzynę, ale dla tych, którzy właśnie wracają z wakacji. No to sytuacja robi się ciekawa. Ci, którzy dopiero jadą nad morze, tankują normalnie, a ci wracający może będą mieli taryfę powrotną. Oczywiście to wszystko z przymrużeniem oka, ale jedno jest pewne. Jeśli planowaliście przedłużyć urlop, pojawił się właśnie argument ekonomiczny, żeby jednak wracać do domu. Za chwilę wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
6: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Energa Trail w Sopot ma nowego zawodnika. Do zespołu dołącza 26-letni Trey Anderson. Mierzący 201 cm, Amerykanin może występować zarówno na pozycji silnego skrzydłowego, jak i centra. Anderson ostatni sezon spędził w greckim Lavrio, gdzie notował średnio 14,1 punktu, 5,4 zbiórki i 1,2 asysty na mecz. Wcześniej grał m.in. w Kosowie, gdzie pomógł wyraźnie Jakoby po raz pierwszy w historii wygrać Ligę Nike. Amerykanin wyróżnia się przede wszystkim atletycznością, skutecznością w rzutach za 3 i efektownymi wsadami. W 26 z 30 spotkań w Grecji zdobywał dwucyfrową liczbę punktów. Trener Energii Trefa Krzysztof Roszyk podkreśla, że Anderson może dać drużynie energię zarówno w ataku, jak i w obronie. Sam zawodnik po podpisaniu kontraktu zapowiedział, że jego najważniejszym celem jest zwycięstwo. Trey Anderson w Sopocie będzie występował z numerem pierwszym. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2026-2027. Nie zmieniamy dyscypliny. Koszykówka 3x3 zawita do Słupska. 19 września w Parku Kultury i Wypoczynku odbędzie się NGK 3x3. Rywalizacja rozpocznie o godzinie 10 na boiskach przy ulicy Rybackiej. Turniej rozegrany zostanie w 5 kategoriach wiekowych: U13, U15, U17, U19 oraz Open. W tej ostatniej zapowiada się szczególnie mocna rywalizacja, bo pula nagród wynosi aż 10 tysięcy złotych. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje. Będzie DJ, konkursy, catering, a wśród kibiców pojawią się także zawodnicy Energa Czarnych Słupsk. NGK 3x3 to propozycja zarówno dla młodych koszkarzy,

0: czeki dorosłych zawodników, którzy chcą sprawdzić się w dynamicznej odmianie koszykówki. Szczegóły dotyczące zapisów i turnieju można znaleźć na stronie Czarnek Słowsk.
1: Jak zwykle o tej porze troszkę sobie do przodu wybiegnijmy i sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Bardzo zimno nie będzie, choć to nie będzie jedna z najgorętszych nocy w tym roku. Od 16 stopni będziemy mieli na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 15 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Ryziorumi, 11 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu wciąż mogą się pojawiać, ale już w czasie nocy nie powinno za bardzo grzmieć, co najwyżej gdzieś tam miejsce.

No i takie wakacyjne piosenki, to my lubimy. Cała playlista jak zwykle na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane. W zagadce dnia zmierzamy do finału. Sprawdzam jeszcze, co piszecie. Czy są już prawidłowe odpowiedzi? Ja już wiem, jeszcze nie zdradzę, zrobimy to w finale. Przypomnę tylko, że kod jest dzisiaj liczbą nieparzystą, środkowa cyfra jest najmniejszą możliwą cyfrą, a wskazówka numer 3 mówi, że suma wszystkich cyfr wynosi

0: 18. Anastazja stawia na 101, Helena proponuje 555, jest z nami Kamil 013 i Emila 234, Jacek Miodu 333 i Martyna 777. Nie są to dobre strzały, ale wytrwajcie z nami do końca programu Norda na Fali. Za chwilę usłyszymy, jaki to kot.
1: Norda na Fali.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 3.

0: 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
4: Reklama.

0: Million Dollar Baby i Ava Max. I w Nordzie na fali zbliżamy się do godziny 18, więc pora rozliczyć się z dzisiejszą zagadką dnia i z naszym trzycyfrowym kodem. No trochę kombinowania było. W komentarzach różne typy, różne liczby, ale ostatecznie ktoś trafił dokładnie tam, gdzie trzeba. Od razu powiem, proszę Państwa, szukaliśmy dzisiaj kodu numer 909. Środkowa cyfra była najmniejszą możliwą, czyli 0, a suma wszystkich cyfr wynosiła 18. Wszystko się zgadza, a pierwszy prawidłowy strzał oddała osoba, która podpisuje się na Facebooku jako Prosiaczek Luncia.
1: Yeah!
0: Prosiaczek Luncia, gratulacje. Dwa bilety do kina lecą w twoją stronę, a my powoli zamykamy studio na dzisiaj. Oswoiliśmy pechową trzynastkę, sprawdzaliśmy jak praworęczni radzą sobie z pisaniem lewą ręką, zaglądaliśmy na wakacyjne plaże i oczywiście graliśmy razem przez całe popołudnie. I wiecie co? 13 dzień sierpnia, jak się okazuje, przeżyliśmy bez większych strat, więc chyba jednak ta trzynastka nie jest taka straszna. To był program
2: Nordia na fali.
0: Robert Jastrzębski, dziękuję za dziś. Wracam jutro o tej samej porze, a za chwilę Norda Party. Pozdrawiam, cześć.
2: Nordia na fali.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
7: Kolejki do specjalistów po wprowadzeniu e-rejestracji wciąż długie. Będzie tańsze paliwo, ceny na stacjach mogą spaść nawet o złotówkę. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków. Michał Pierzchała. Wprowadzona od sierpnia, rozszerzona o kolejnych specjalistów, centralna e-rejestracja na razie nie zmniejszyła kolejek, twierdzą lekarze, z którymi rozmawiał reporter Benedykt O'Connor. Przypomnę, od dłuższego czasu można elektronicznie zapisywać się do kardiologa, a teraz również m.in. do endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Według lekarzy usprawnianie zapisów to jedno, powodem kolejek są problemy systemowe całej służby zdrowia.
8: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
9: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
8: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych szpitala w Wolsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
10: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, czy oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę. To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna.
8: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
7: Będzie tańsze paliwo. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny spadną o złotówkę. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Szacunki są takie, że problemy z lotami dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Wśród nich jest dużo Polaków. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków, chodzi o podatek Belki, czyli o nasze oszczędności. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
11: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitału.

0: kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
1: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
0: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
2: To wszystko od przyszłego roku.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Lubisz czytać książki także na wakacjach? W takim wypadku zrób ciekawe zdjęcie i zgarnij nagrodę. Do takiej aktywności zachęca Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Wakacje to dla wielu czas relaksu i odpoczynku. Dla wielu to także czas, kiedy w końcu sięgnąć można po książki. Dlatego też chętnych do ich wypożyczenia w wakacje nie brakuje.
4: W okresie wakacyjnym biblioteka w soboty jest nieczynna, ale czytelnicy nas odwiedzają takim większym nasileniem, zazwyczaj w poniedziałki po weekendzie, więc wypożyczają. Pani Daria cały czas wprowadza nowości wydawnicze, kupujemy je, także na bieżąco cały czas jest zainteresowanie. Bardzo się cieszę, że czytelnicy nie zapominają o nas, odwiedzają nas, także na tym nam bardzo zależy. Ja obserwuję bardzo dużo, przychodzi też rodzin, mama, tata, dzieci, to co nas bardzo cieszy, dużo osób też starszych, ale właściwie cały wachlarz, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, odwiedza bibliotekę i cieszymy się, że biblioteka cieszy się dużym zainteresowaniem. Obserwujemy również, że do Wejherowa witają jakby nowi mieszkańcy, którzy przeprowadzają się z Trójmiasta i widzę, że z łatwością znajdują bibliotekę, zapisują się do niej.
3: Mówi dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Barbara Guzman. I szukają okazji do tego, żeby wyobraźnia za pomocą książki zabrała ich do innego świata. Do tego trzeba mieć jednak chwilę spokoju, a o to najlepiej na urlopie. Z myślą o takich osobach z propozycją wyszła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
4: Konkurs fotograficzny z książką na wakacjach. Tutaj przy okazji zachęcam jeszcze do wzięcia udziału. Mamy jeszcze do końca sierpnia czas. Warto skorzystać, zrobić jakieś ujęcie, bo tak jak obserwuję, dużo czytelników wypożycza książki, wyjeżdżają z nimi, więc jest okazja, żeby wziąć udział przy okazji i skorzystać i zostać nagrodzonym. Wszystkie informacje, regulamin jest na Facebooku i na stronie internetowej. Tam jest informacja, w jakim formacie trzeba przysłać zdjęcie. Zazwyczaj są to zdjęcia na planie natury, także już to jest któryś rok z kolei, kiedy mamy ten konkurs i myślę, że w tym roku prace wpłyną pewnie też pod koniec miesiąca.
3: Dodaje Guzman, a więc warto i w tym temacie uruchomić wyobraźnię i pokazać, jak spędzamy te wakacje z przyjaciółką książką. Święto Wojska Polskiego zostanie uczczone również w Lęborku. W sobotę 15 sierpnia przedstawiciele samorządu miasta, powiatu lęborskiego oraz wojska spotkają się na skwerze Orła Białego. O godzinie 10 delegacje złożą wiązanki kwiatów pod obeliskiem niepodległości. W uroczystości wezmą udział delegacje miasta Lęborka, powiatu lęborskiego oraz 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego imienia generała Jerzego Jastrzębskiego. Złożenie kwiatów będzie lokalnym akcentem obchodów Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej. Współczesne święto zostało ustanowione ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 roku. Tego samego dnia przypada również uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Lęborskie obchody rozpoczną się o godzinie 10 na skwerze Orła Białego. Słupski szpital deklaruje pomoc mieszkańcom miastka i okolic. To odpowiedź na problemy tamtejszej placówki medycznej i zapowiedź likwidacji szpitala miejskiego w miastku. Jak informuje słupski szpital, w obliczu przekształceń i wyzwań, z jakimi zmaga się lokalna ochrona zdrowia w mniejszych ośrodkach, słupski szpital odgrywa kluczową rolę jako główny, wielospecjalistyczny punkt odniesienia i baza zabezpieczenia zdrowotnego dla całego regionu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zapewnia, że jest gotowy przyjąć pacjentów z miastka i sąsiednich gmin powiatu bytowskiego. Jak mówi prezes placówki Andrzej Sapiński, dla mieszkańców miastka słupski szpital jest najbliższą placówką trzeciego stopnia referencyjności. To właśnie tam trafiają m.in. pacjenci wymagający skomplikowanych operacji, pilnej pomocy w stanach zagrożenia życia czy stałego nadzoru specjalistów. Pacjenci z ciężkimi urazami wielonarządowymi, udrami mózgu czy ostrymi schorzeniami chirurgicznymi są transportowani bezpośrednio do Słupska, co znacznie skraca ścieżkę od diagnozy do podjęcia leczenia. W szpitalu miejskim w miastku

0: Zamykane są kolejne oddziały, a placówkę czeka likwidacja. Po niezbyt gorącym, ale przynajmniej ciepłym dniu czeka nas już raczej chłodnawy wieczór, choć noc nie będzie jedną z najzimniejszych w te wakacje. 15 stopni w nocy na termometrach będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce. To najwyższa część temperaturowa regionu, a najniższa część temperaturowa regionu to 13. A w ciągu dnia jeszcze około 22 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewie, 23 w Wejherowie, Redzie, Rumi, 24 Słupsk, Lębor, Kobylnica.
1: Norda.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.

0: should have walked away.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko

0: Bitwa pod Gniewem 1626. Vivat Vasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na vivatvasa.pl. Reklama.
1: Fala ciekawostek.
2: Wersow spełnia się dzisiaj w roli żony i mamy. Najpopularniejsza influencerka w Polsce i jej mąż Karol Fritz doczekali się dwojga dzieci, córeczki Maj i synka, którego imienia wciąż nie znamy. Mało kto wie, że zanim Weronika poznała miłość swojego życia, była w związku z kimś innym. Jak się okazuje, pierwszego partnera poznała podczas pielgrzymki do Częstochowy. Wersow nie bez powodu określona jest mianem najpopularniejszej influencerki w kraju. Jej poczynania w mediach społecznościowych śledzą bowiem miliony osób i tak od lat. W wyniku zmian, jakie zaszły w jej życiu prywatnym, prezentowany przez Weronikę content znacznie się zmienił. W 2023 roku gwiazda sieci po raz pierwszy została mamą. W czerwcu na świat przyszła Maja, owoc jej związku z twórcą internetowym Frizem, czyli Karolem Wiśniewskim. Pojawienie się dziewczynki odmieniło życie obojga. Wiśniewskiej pozwoliło spojrzeć na samą siebie z zupełnie innej perspektywy. W październiku 2025 roku Wersow i Fritz wzięli ślub, a fragmenty ceremonii i przygotowania do niej pokazano w filmie dokumentalnym Miłość w czasach online. Niespełna rok później na świecie pojawił się synek małżeństwa. Jego imię wciąż jednak pozostaje tajemnicą. Będąc w ciąży z Mają, Wiśniewska mówiła w wywiadach, iż planuje ochrzcić dzieci. Sierpień to okres pielgrzymek. Co roku sporo gwiazd polskiego showbiznesu decyduje się na udział w pieszej wyprawie do Częstochowy. Mało kto wie, że osiągnięciem celu może pochwalić się także Wersow. Jak czytamy w sieci, influencerka wyjawiła w wywiadzie, że to właśnie podczas trwającej 9 dni pielgrzymki do Częstochowy poznała swojego pierwszego chłopaka. Gwiazda sieci miała wówczas inne podejście do kościoła.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe

0: emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
1: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama. Reklama. Nord.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, przepis na zatrzymanie lata. Pewna rusałka chciała zatrzymać lato. Lubiła zapach łąki, szum lasu i smak owoców. To było takie piękne. Pragnęła zatrzymać choć cząstkę tych chwil, aby móc cieszyć się nimi, gdy na dworze robi się zimno.
2: Nie uda ci się,
1: stwierdził borsuk, któremu opowiedziała o swoim zamiarze.
2: No jednak spróbuję,
1: zdecydowała rusałka i poszła do skrzata z prośbą o poradę.
2: Jedynie co mi przychodzi do głowy, to zrobić zapasy na zimę,
1: stwierdził skrzat.
3: Zawsze to jakiś pomysł.
1: Ucieszyła się rusałka i razem ze skrzatem zabrała się do robienia malinowych soków, jagodowych dżemów i różnych kompotów. Potem nazrywała trochę ziół do zasuszenia. No i oczywiście zebrała też grzyby, które ususzyła na piecu. Lato się skończyło i nadeszła jesień. Rusałka i skrzat codziennie zapraszali zwierzęta na rozmowy przy kominku i częstowali je przygotowanymi wcześniej smakołykami.
2: Tu wciąż jest lato,
1: stwierdził ze zdziwieniem borsuk, zajadając się porcją naleśników z dżemem.
2: Udało ci się, bro!
1: Brawo! Pogratulował rusałce i poprosił ją o przepis na zatrzymanie lata. Inni też z ochotą z niego skorzystali. Potem, dzięki rusałce, nie straszna im była ani jesień, ani zima, bo w ich domach wciąż panowało lato.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
3: Dopiero po długim weekendzie spadną ceny paliw na stacjach. Wiele urzędów jutro nieczynnych. Sprawdźcie, jeśli planujecie coś załatwić. Włoszka ukarana za trzymanie telefonu podczas jazdy twierdzi jednak, że miała w ręku cukinię. Michał Pierzchowa. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN. Od najbliższego poniedziałku paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Jak ma działać rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
4: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
5: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
4: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
3: Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Wiele urzędów będzie nieczynnych. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
6: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy dwa dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
7: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
6: A to jest duża uciążliwość?
7: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
8: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem i musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
3: Wiele urzędów będzie zamkniętych, ponieważ pracownicy odbierają wolne za 15 sierpnia. Z mieszkańcami i turystami w Krakowie rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Alerty pogodowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć tam nawet 40 stopni.
9: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
3: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczać gigantyczne kwoty na walkę z pożarami. Ekonomiści twierdzą, że to może nawet doprowadzić do recesji na zachodzie Europy. Według meteorologów upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i kolejna fala upałów może nawiedzić Europę pod koniec sierpnia. Upały także w Polsce już w ten weekend. Włoszka ukarana wysokim mandatem, ponad 300 euro, za korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu, zaskarżyła karę do sądu. Przekonywała, że nie miała w ręku telefonu, ale plaster smażonej cukinii, który wkładała właśnie do ust. Przedstawiła także listę połączeń jako dowód na to, że z nikim wtedy nie rozmawiała. Jej obrońca podkreślił poza tym, że jego klient

0: ma w aucie zestaw głośno mówiący. Już wiadomo, że sędziowie zarówno w pierwszej instancji, jak i apelacji kobiecie nie uwierzyli, tym bardziej, że wątek cukinii pojawił się dopiero na rozprawach, a nie podczas zatrzymania. Wożka już zapowiedziała wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
1: Michał Bierosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Nowa przestrzeń dla mieszkańców w Redzie jest już niemal gotowa. Jeszcze w tym miesiącu będzie można skorzystać z parku w rejonie Betlejem. Widać już niemal ostateczne efekty prac, które trwają jeszcze w jednej z najważniejszych i zarazem najciekawszych redzkich inwestycji ostatnich lat.
2: Inwestycja trwała od 2024 roku. Jesteśmy już na finiszu prac. Właściwie wykonawca już zgłosił nam gotowość do odbioru robót, także przygotowujemy się do odbioru i z końcem sierpnia przekażemy park mieszkańcom do korzystania.
1: Mówi zastępca burmistrza Redy Dominika Kudlińska. Mowa o nowej przestrzeni, której celem jest nie tylko rekreacja mieszkańców, ale także zabezpieczenie ich posiadłości.
2: To nie jest tylko park, to jest system błękitno-zielonej infrastruktury, czyli infrastruktury, która ma nas chronić przed zalewaniem. Jak widać, mamy tutaj system stawów, które będą się wypełniały i przelewały w miarę opadów. Drugą częścią tej inwestycji będzie budowa rowu odwadniającego, który będzie prowadził aż do ulicy Willowej. I w momencie dużych opadów woda ze stawów będzie przelewała się do rowu i następnie otwartym systemem kanalizacji deszczowej, częściowo również zamkniętym, będzie trafiała do rzeki.
1: Dodaje Kudlińska. I taką funkcję udało się pogodzić z tym, żeby mieszkańcy tej części Redy mieli po prostu dodatkowe miejsce do spacerów i miłego spędzania czasu. Już niedługo cała infrastruktura będzie dostępna i służyła mieszkańcom. Przypomnijmy, że inwestycja ta kosztuje miasto około 9 milionów złotych, z czego prawie 6 milionów stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Lokalna społeczność rowerowa rozpoczęła inicjatywę, której celem jest stworzenie w Lęborku legalnego miejsca do uprawiania kolarstwa enduro i gravity. Autorzy petycji pod nazwą Wyznaczmy legalny tor enduro w Lęborku chcą zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Miejskiego oraz Nadleśnictwa Lęborg. Dokument można już podpisywać w internecie. Inicjatorzy zwracają uwagę, że w mieście i jego okolicach wcześniej powstawały samodzielnie budowane przeszkody i trasy rowerowe, które były następnie usuwane ze względu na kwestie prawne, bezpieczeństwo oraz brak odpowiednich zgód. Autorzy petycji podkreślają, że rozwiązaniem mogłoby być wyznaczenie terenu, na którym można byłoby przygotować legalną infrastrukturę dla miłośników tej odmiany kolarstwa. Według pomysłodawców na trasach mogłyby znaleźć się m.in. przeszkody charakterystyczne dla enduro i gravity. Rowerzyści deklarują jednocześnie gotowość do współpracy przy wyznaczeniu i utrzymaniu tras z uwzględnieniem przyrody oraz innych użytkowników terenu. Wśród możliwych lokalizacji wskazywane są m.in. miejskie nieużytki lub odpowiednio wybrany fragment lasu. Przechodnie w Słupsku mogą zauważyć coraz wyraźniejsze efekty prac przy powstającym Słupskim Centrum Wsparcia. Z budynku przy ulicy Partyzantów 25 odsłonięto już ceglaną elewację. Zabytkowy obiekt odzyskuje swój charakter. Na fasadzie widać m.in. ozdobne opaski wokół okien, rozety w podbitce dachowej i boniowanie na cokole. To jednak nie koniec prac. W środku trwa renowacja zabytkowej stolarki, m.in. drzwi prowadzących do głównej sali z wysokimi oknami. Od strony zaplecza powstaje z kolei nowa strefa wyjściowa, nazywana szkatułą. To właśnie z tego miejsca można dziś zobaczyć efekty renowacji fasady głównej sali. Spod rusztowań wyłaniają się już ozdobne rozety i łuki okalające wysokie okna. Choć do zakończenia pracy jeszcze trochę zostało, zabytkowy budynek coraz bardziej odzyskuje dawny wygląd. Słupskie Centrum Wsparcia ma połączyć funkcje społeczne i pomocowe, tworząc miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli korzystać z różnych form wsparcia. Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Nie będzie zbyt gorąco, ale też to nie będzie jedna z tych najchłodniejszych nocy tego lata. 15 stopni w nocy zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 13 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż dość wysokie wartości się utrzymują, powyżej 1030 hektopaskali, wiatr słaby, a zachmurzenie od małego po praktycznie nieistniejące.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama. Norda Party!
4: Norda Party!

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama. Norda Park.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party.

0: Reklama. Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama. Służby zatrzymały Rosjanina, który miał wykonać w Polsce egzekucję. PiS podjął decyzję, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus prawie wyrzuceni z partii. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony. Michał Pierzchała. ABW i policja udaremniły zamach na obywatela USA i Ukrainy. Zabójstwo miało zostać zlecone przez rosyjskie służby, a miało do niego dojść na terenie Warszawy. O sprawie poinformował premier Donald Tusk, ale nie przekazał zbyt wielu informacji. Podejrzanym jest 29-letni Rosjanin, którego w dynamicznej akcji zatrzymano w ubiegły piątek.
2: Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji zapobiec.
1: Tusk dodał, że to pierwsza tego typu sytuacja, ale trzeba być przygotowanym na to, że Rosja będzie starała się przeprowadzać więcej takich akcji. Stołeczna policja przekazała w komunikacie, że zatrzymany Rosjanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii Koleżeński Sąd Dyscyplinarny podjął decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Formalnie jednak dopiero właśnie za tydzień przestaną należeć do PiSu. Do Polski nadciąga kolejna fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znowu wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
3: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
1: To istotne dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Katarzyna Młynarczyk.
4: Zasada jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów strefy w okresie przejściowym, mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty. Ale jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, cel strefy jest przede wszystkim środowiskowy.
5: Po to, żebyśmy my wszyscy w Krakowie oddychali nieco czystszym powietrzem.
4: Zebranych pieniędzy miasto nie może jednak wydać dowolnie. Ustawa wskazuje, że mają służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
5: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane na zakup elektrycznych autobusów.
4: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym.
1: Nie odbędzie się zaplanowany na dzisiaj rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaswik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. UEFA zdecydowała o przełożeniu spotkania na jutro. Powodem są problemy z dotarciem piłkarzy Lecha. Mgła spowodowała, że ich lot został znacznie opóźniony. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolski Lechici wygrali 1-0.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wodne ogrody szukają swojej nowej maskotki. Każdy z nas może pomóc w decyzji, która z czterech

0: propozycji będzie służyć jako wizerunek wejherowskiego kompleksu. W najbliższym czasie czeka nas kilka dni pięknej pogody, podczas której na pewno będziemy szukać ochłody i wodnych atrakcji. To bardzo ważne, ale nie jedyny powód, żeby odwiedzić wodnogrody.
1: Mamy dzisiaj trzecią urodziny, ale czwarty sezon. Tak naprawdę to jest trzeci rok, ale mamy czwarty sezon. W związku z tym mamy taką promocję specjalną. Co czwarta osoba dostaje voucher, który będzie mogła wykorzystać na 3 godziny tutaj na naszym basenie do 15 września. Na razie zapraszamy wszystkich. Pogoda jest wspaniała, świeci słońce, mamy podgrzewaną wodę, proszę korzystać z tego.
0: Mówi prezes Wejherowskiego Centrum Turystyki i Rekreacji Bogusław Suwara. Warto także skorzystać z zabawy, którą przygotowały wodnogrody, czyli w wyborze nowej maskotki tego miejsca.
1: Panie z marketingu namówiły nas wszystkich do tego, żebyśmy zrobili konkurs na najlepszą maskotkę. Wybraliśmy 4 do wyboru, żeby troszeczkę to ograniczyć. Do 14 do piątku konkurs trwa, a 17 ogłosimy. Mamy to na naszych stronach, są 4 maskotki do wyboru. Z tego co widzimy, dosyć dużo ludzi bierze w tym udział.
0: Dodaje Suwara. I tak wybrać możemy spośród aksolotla, rybki, wydry oraz krokodyla, wpisując w komentarzu cyfrę odpowiednią do danej propozycji. Czasu jest mało, a więc z głosowaniem należy się pośpieszyć, odwiedzając oczywiście media społecznościowe wodnych ogrodów. Gmina Potęgowo rozpoczyna realizację inwestycji mieszkaniowej w Skórowie. Wójt Dawid Litwin podpisał umowę na budowę lokali socjalnych, które powstaną w 2-parterowych budynkach. Zaplanowano w nich łącznie 12 mieszkań o powierzchni od 32 do 58 metrów kwadratowych. Zakończenie prac przewidziano na wiosnę 2028 roku. W każdym z budynków znajdzie się 6 lokali, w tym po jednym mieszkaniu dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Inwestycja obejmie również budowę budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie terenu. Powstaną miejsca parkingowe, chodniki, elementy zieleni. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na blisko 6 460 000 zł. Na realizację zadania gmina Potęgowo otrzymała 4 770 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. Podpisano także umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, którego wartość wynosi 86 tysięcy złotych. Nowe lokale mają zwiększyć zasób mieszkaniowy gminy i umożliwić zapewnienie mieszkań osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, a także stworzyć dodatkowe możliwości reagowania w sytuacjach losowych. Tysiące mieszkańców miasta i okolic korzysta z pomocy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Tylko w ubiegłym roku słupski SOR przejął ponad 1600 pacjentów z regionu miasteckiego. Biorąc pod uwagę to zapotrzebowanie i problemy z udzielaniem świadczeń medycznych w szpitalu w miastku, deklarujemy, iż jesteśmy gotowi udzielić każdej pomocy medycznej mieszkańcom regionu miasteckiego, podkreśla Netta Barnafeszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Jeszcze większa jest liczba osób leczonych na pozostałych oddziałach. W 2025 roku było ich prawie 6300. Z kolei ze słupskich poradni specjalistycznych skorzystało ponad 13100 mieszkańców miasta i okolic. Do tego dochodzą badania diagnostyczne, m.in. tomografia komputerowa, rezonans, gastroskopia czy kolonoskopia. W ubiegłym roku wykonano ich w słupskim szpitalu ponad 500 mieszkańcom tego regionu. Szpital podkreśla, że liczby pokazują, jak ważną rolę już teraz odgrywa w zabezpieczeniu medycznym mieszkańców miasta i sąsiednich gmin. Przypominamy, że placówkę szpitala w miastku czeka likwidacja. Zachód słońca dzisiaj przypada nam na 20:23. Noc nie będzie upalna, ale też nie będzie specjalnie zimna. W nocnych godzinach na termometrach zobaczymy 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kowalnicy. Czyli jak sami już widzicie, będzie cieplej niż było to minionej nocy. Na barometrach 1031 hektopaskali, na niebie chmur mało. A jak chmur mało, to i mała szansa na opady.
2: Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Czy wasze dane wyciekły po kradzieży z MyDoktor? Będzie można to sprawdzić. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. W sobotę święto, za chwilę o tym, kiedy pracodawca musi oddać za to dzień wolny. Michał Pierzchała. Na rządowej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoktor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, aby w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. O szczegółach teraz Benedykt O'Connor.
1: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
1: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
3: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości, czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
1: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
0: Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
0: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował premier, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
5: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
0: Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor Tatrzańskiego Parku Szymon Ziobrowski.
6: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
0: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. Już pojutrze dwa święta kościelne, w niebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny i Państwowe Święto Wojska Polskiego. Za ten dzień jeszcze w sierpniu pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolny, ale niekoniecznie musi to być jutro, bo decyzja w tej kwestii należy do pracodawcy. Jednak nie udzielenie wolnego za 15 sierpnia jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Inspektor pracy podczas czynności kontrolnych może nałożyć grzywnę w drodze mandatu w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych. W przypadku skierowania wniosku do sądu, to sąd może nałożyć grzywnę do 60 tysięcy.
0: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Wejherowska ekofabryka wychodzi z kolejną propozycją, dzięki której można wymieniać się ubraniami, których już nie nosimy. Wejherowska ekofabryka znana jest z innowacyjnego podejścia do dawania drugiego życia niepotrzebnym już nam przedmiotom. Przykładem tego jest chociażby galeria wejherowskiej klamoty, która przyciąga tłumy chętnych do szukania prawdziwych perełek. Tymczasem w ostatnich dniach pojawiła się kolejna propozycja, tym razem związana z ubraniami.
9: Nasza kolejna tutaj inicjatywa, otwarta szafa w ekofabryce, właśnie tutaj na Fabrycznej 10 można przyjść, przynieść czyste, zadbane ubrania. To jest istotne, bo chodzi o to, żeby te ubrania nadawały się od razu do użytku dla innych osób. Zostawić je u nas i przy okazji wziąć inne ubrania. Jest miejsce stworzone właśnie tutaj dla mieszkańców po to, żeby

0: żeby dać drugie życie odzieży, żeby jej nie wyrzucać, żeby ona nie trafiała do odpadów, żeby ktoś mógł z tego skorzystać, tak żebyśmy się nauczyli tego, że możemy się wymieniać tą odzieżą.
1: Mówi prezes ekofabryki Wejherowa Andrzej Gorczycki. Okazuje się, że pomysł na takie miejsce jest rozwinięciem akcji, którą już wcześniej postanowiła zorganizować ekofabryka.
0: Podobne akcje przeprowadziliśmy jako ekofabryka w szkołach naszych tutaj podstawowych. Właśnie zakończyliśmy pierwszą część takiego cyklu. W przyszłym roku szkolnym jeszcze w kilku szkołach zrobiłem też taką akcję wymianki odzieży. Udało nam się, mam nadzieję, że się udało, ale chyba tak, bo odbiór był bardzo dobry, zachęcić właśnie dzieci do tego, żeby też taką odzieżą się wymieniały w szkołach. Stworzyliśmy taką przestrzeń. My jako ekofabryka to zaczęliśmy i mam nadzieję, że szkoły już same będą kontynuować u siebie właśnie taką wymiankę odzieży właśnie po to, żeby też dzieciaki u siebie w szkołach mogły w łatwy sposób się wymienić, a to, co mamy tutaj, to właśnie kontynuacja całego takiego naszego programu.
1: Dodaje Gorczycki, który w tym miejscu, czyli w siedzibie ekofabryki, dopiero od kilku dni zaczyna funkcjonować, a już powoli zapełniają się przyniesionymi ubraniami. Jeśli inicjatywa się przyjmie i sprawdzi, to możliwe, że tego typu miejsca pojawią się także w innych punktach na terenie Wejherowa. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku poinformowała Zarząd Powiatu Lęborskiego o planowanym odejściu ze stanowiska. Planem jest objęcie funkcji w innej placówce medycznej. Dyrektor pozostanie na stanowisku w okresie wypowiedzenia, a w tym czasie będzie nadal realizować swoje obowiązki. Zarząd powiatu zapewnia, że zmiana nie wpłynie na bieżące funkcjonowanie szpitala. Opieka nad pacjentami, codzienna działalność placówki oraz prowadzone procedury organizacyjne i inwestycyjne mają być realizowane bez zakłóceń. Do czasu zakończenia procedury związanej z wyborem nowego dyrektora zarządzanie szpitalem ma zostać zabezpieczone w sposób zapewniający ciągłość jego pracy. Władze powiatu rozpoczęły już przygotowania do przeprowadzenia postępowania konkursowego, które wyłoni osobę odpowiedzialną za dalsze kierowanie SPS ZOZ w Lęborku. Zarząd powiatu podziękował dotychczasowej dyrektor za współpracę, zaangażowanie oraz udział w procesie zmian prowadzonych w szpitalu. Jak podkreślono, był to okres wymagających decyzji i prac nad rozwiązaniami dotyczącymi pacjentów, pracowników oraz dalszego funkcjonowania placówki. Szczegóły dotyczące konkursu mają być znane wraz z rozpoczęciem procedury. Wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji Słupska mogą przygotować się do ważnego naboru. Miasto szuka partnerów do wspólnej realizacji projektu, w ramach którego będzie można zdobyć pieniądze na remonty budynków. Dofinansowanie może pokryć nawet 95% kosztów netto, a maksymalna kwota to 300 tysięcy złotych na jedną nieruchomość. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na remonty części wspólnych, elewacje, dachy, okna, drzwi i balkony, a także modernizację instalacji grzewczych, elektrycznych, sanitarnych, gazowych czy wentylacyjnych. Wnioski będzie można składać od 31 sierpnia do 5 października. Miasto zachęca, żeby już teraz przygotować niezbędne dokumenty. A jeśli pojawią się pytania, 2 września o 16.30 odbędzie się otwarte spotkanie w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego. Nabór nie dotyczy dotacji dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w specjalnej strefie rewitalizacji. Ten program ma zostać ogłoszony jesienią. Coraz później robi się rano jasno, no i jutro wschód słońca już o 5.21. Przynajmniej dzień będzie bardziej leśny niż ten dzisiejszy, bo będzie goręcej. 26 stopni jutro zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysława, Wiełębie, Ustce. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Mielusinie, 27 w Słupsku, Lęborku, Kabelnicy. No, niezła pogoda na piątek. Zachmurzenie praktycznie występować na niebie nie będzie, a na opady nie ma co się nastawiać. Ciśnienie wciąż utrzymuje się dość wysokie.
2: Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama. Norda.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Norda Party.
1: Norda Party.
2: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Jurasie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży artykułów drogeryjnych, do których doszło 24 lipca w Helu. W związku ze sprawą funkcjonariusze publikują wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z tymi zdarzeniami. Jak ustalili mundurowi, tego samego dnia w jednej z helskich drogerii doszło do 3 kradzieży. Łączna wartość skradzionych artykułów przekroczyła 845 zł. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Pucku. Policjanci zabezpieczyli m.in. nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z kradzieżami. Do tej pory funkcjonariuszom nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego policja zdecydowała się na publikację jego wizerunku i zwraca się z apelem o pomoc. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę widocznego na zdjęciu lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszony jest o kontakty z Komisariatem Policji w Juracie, a samo zdjęcie znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Ostrowo koło Karwi. W zdarzeniu samochodów osobowych brało udział 7 osób, w tym dzieci. Do zdarzenia doszło w Ostrowie koło Karwi. W wypadku zderzyły się 3 pojazdy osobowe, którymi podróżowało łącznie 7 osób. Ze względu na obecność dzieci oraz liczbę uczestników zdarzenia na miejsce natychmiast kierowano służby ratunkowe. W akcji ratowniczej brały udział 2 zespoły ratownictwa medycznego z Krokowej oraz motocykl ratowniczy z Władysławowa. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Slewska, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą wykonujący manewr skrętu w lewo w kierunku parkingu zderzył się z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku Seatem. W wyniku zdarzenia Toyota przemieściła się i uderzyła w Renault znajdujące się na pasie ruchu. Lubisz czytać książki? Także na wakacjach? W takim wypadku zrób ciekawe zdjęcie i zgarnij nagrodę. Do takiej aktywności zachęca Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Wakacje to dla wielu czas relaksu i odpoczynku. Dla wielu to także czas, kiedy w końcu sięgnąć można po książki. Dlatego też chętnych do ich wypożyczenia w wakacje nie brakuje.
2: W okresie wakacyjnym biblioteka w soboty jest nieczynna, ale czytelnicy nas odwiedzają w takim większym nasileniu, zazwyczaj w poniedziałki, po weekendzie, więc wypożyczają. Pani Daria cały czas wprowadza nowości wydawnicze, kupujemy je, także na bieżąco cały czas jest zainteresowanie. Bardzo się cieszę, że czytelnicy nie zapominają.

0: nas odwiedzają nas, także na tym nam bardzo zależy. Ja obserwuję, bardzo dużo przychodzi też rodzin, mama, tata, dzieci, to nas bardzo cieszy, dużo osób też starszych, ale właściwie cały wachlarz, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, odwiedza bibliotekę i cieszymy się, że biblioteka cieszy się dużym zainteresowaniem. Obserwujemy również, że do Wejherowa witają jakby nowi mieszkańcy, którzy przeprowadzają się z Trójmiasta i widzę, że z łatwością znajdują bibliotekę, zapisują się do niej.
1: Mówi dyrektor powiatowej biblioteki publicznej w Wejherowie Barbara Guzman. I szukają okazji do tego, żeby wyobraźnia za pomocą książki zabrała ich do innego świata. Do tego trzeba mieć jednak chwilę spokoju, a o to najlepiej na urlopie. Z myślą o takich osobach z propozycją wyszła powiatowa biblioteka publiczna w Wejherowie.
0: Konkurs fotograficzny z książką na wakacjach. Tutaj przy okazji zachęcam jeszcze do wzięcia udziału. Mamy jeszcze do końca sierpnia czas. Warto skorzystać, zrobić jakieś ujęcie, bo tak jak obserwuję, dużo czytelników wypożycza książki, wyjeżdżają z nimi, więc jest okazja, żeby wziąć udział przy okazji i skorzystać i zostać nagrodzony. Wszystkie informacje, regulamin jest na Facebooku i na stronie internetowej. Tam jest informacja, w jakim formacie trzeba przysłać zdjęcie. Zazwyczaj są to zdjęcia na planie natury, także już to jest któryś rok z kolei, kiedy mamy ten konkurs i myślę, że w tym roku prace wpłyną pewnie też pod koniec miesiąca.
1: Dodaje Guzman, a więc warto i w tym temacie uruchomić wyobraźnię i pokazać, jak spędzamy te wakacje z przyjaciółką książką. Nowa przestrzeń dla mieszkańców w Redzie jest już niemal gotowa. Jeszcze w tym miesiącu będzie można skorzystać z parku w rejonie Betlejem. Widać już niemal ostateczne efekty prac, które trwają jeszcze w jednej z najważniejszych i zarazem najciekawszych redzkich inwestycji ostatnich lat.
2: Inwestycja trwała od 2024 roku. Jesteśmy już na finiszu prac. Właściwie wykonawca już zgłosił nam gotowość do odbioru robót, także przygotowujemy się do odbioru i z końcem sierpnia przekażemy park mieszkańcom do korzystania.
1: Mówi zastępca burmistrza Redy Dominika Kudlińska. Mowa o nowej przestrzeni, której celem jest nie tylko rekreacja mieszkańców, ale także zabezpieczenie ich posiadłości.
2: To nie jest tylko park, to jest system błękitno-zielonej infrastruktury, czyli infrastruktury, która ma nas chronić przed zalewaniem. Jak widać, mamy tutaj system stawów, które będą się wypełniały i przelewały w miarę opadów. Drugą częścią tej inwestycji będzie budowa rowu odwadniającego, który będzie prowadził aż do ulicy Willowej. I w momencie dużych opadów woda ze stawów będzie przelewała się do rowu i następnie otwartym systemem kanalizacji deszczowej, częściowo również zamkniętym, będzie trafiała do rzeki.
1: Dodaje Kudlińska. I taką funkcję udało się pogodzić z tym, żeby mieszkańcy tej części Redy mieli po prostu dodatkowe miejsce do spacerów i miłego spędzania czasu. Już niedługo cała infrastruktura będzie dostępna i służyła mieszkańcom. Przypomnijmy, że inwestycja ta kosztuje miasto około 9 milionów złotych, z czego prawie 6 milionów stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Wodne ogrody szukają swojej nowej maskotki. Każdy z nas może pomóc w decyzji, która z czterech propozycji będzie służyć jako wizerunek wejherowskiego kompleksu. W najbliższym czasie czeka nas kilka dni pięknej pogody, podczas której na pewno będziemy szukać ochłody i wodnych atrakcji. To bardzo ważne, ale nie jedyny powód, żeby odwiedzić wodne ogrody.
3: Mamy dzisiaj trzecią urodziny, ale czwarty sezon. Tak naprawdę to jest trzeci rok, ale mamy czwarty sezon. W związku z tym mamy taką promocję specjalną. Co czwarta osoba dostaje voucher, który będzie mogła wykorzystać na 3 godziny tutaj na naszym basenie do 15 września. Na razie zapraszamy wszystkich. Pogoda jest wspaniała, świeci słońce, mamy podgrzewaną wodę, proszę korzystać z tego.
1: Mówi prezes Wejherowskiego Centrum Turystyki i Rekreacji Bogusław Suwara. Warto także skorzystać z zabawy, którą przygotowały wodne ogrody, czyli w wyborze nowej maskotki tego miejsca.
3: Panie z marketingu namówiły nas wszystkich do tego, żebyśmy zrobili konkurs na najlepszą maskotkę. Wybraliśmy 4 do wyboru, żeby troszeczkę to ograniczyć. Do 14 do piątku konkurs trwa, a 17 ogłosimy. Mamy to na naszych stronach, są 4 maskotki do wyboru. Z tego co widzimy, dosyć dużo ludzi bierze w tym udział.
1: Dodaje Suwara. I tak wybrać możemy spośród aksolotla, rybki, wydry oraz krokodyla, wpisując w komentarzu cyfrę odpowiednią do danej propozycji. Czasu jest mało, a więc z głosowaniem należy się pospieszyć, odwiedzając oczywiście media społecznościowe wodnych ogrodów.

Tomasz Smuga. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Sportowe emocje ponownie zagoszczą w Wejherowskim Parku Miejskim. 12 września odbędzie się kolejna edycja festynu rekreacyjno-sportowego Wejherowa Biega. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli, a zapisy rozpoczną się już 17 sierpnia. Uczestnicy będą mieli do wyboru 4 rekreacyjne biegi. Najmłodsi wystartują na dystansie 300 metrów o godzinie 10.20. Kolejne biegi to 1000 metrów o godzinie 10.40, 2000 metrów o godzinie 11.20 oraz 5000 metrów o godzinie 11.23. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma przede wszystkim zachęcać do aktywności i wspólnego spędzania czasu. Na mecie nie będzie klasyfikacji według zajętych miejsc. Liczyć się będzie przede wszystkim udział, ruch i dobra zabawa. Zapisy ruszą 17 sierpnia i będą prowadzone do 11 września do godziny 23.59 lub do wyczerpania limitu uczestników. Zgłoszenia będzie można składać przez stronę Wejherowskiej Karty Mieszkańca lub za pośrednictwem aplikacji. Opłata startowa wynosi 30 zł. Posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca oraz dzieci w kategorii maluszek do ukończenia 4 roku życia zapłacą 20 zł. Płatność będzie możliwa wyłącznie online. Cały dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony uczniowskiemu klubowi sportowemu Szóstka. Zmieniamy dyscyplinę. Ziemia Pucka będzie miała swoją reprezentację na jednej z najważniejszych imprez w świecie skata. Od jutra do 23 sierpnia w Wiedniu odbędą się 24 Mistrzostwa Świata w skacie. Wśród blisko 550 zawodników z różnych krajów znajdzie się 6-osobowa drużyna z gminy Puck. Gminę Puck reprezentować będą Henryk Kratkę i Marek Kratkę z Werblini, Przemysław Lesner ze Strzelna, Henryk Kochnie z Gnieżdżewa, Adam Baran z Połchowa oraz Daniel Nadolski z Żeliszewa. Skat to tradycyjna gra karciana, która powstała w Niemczech. W Polsce jest szczególnie popularna na Górnym Śląsku oraz na Kaszubach. Do rozgrywki wykorzystuje się talię 32 kart, a przy stole rywalizuje 3 zawodników. Jeden z nich zostaje solistą, a pozostali dwaj tworzą przeciwko niemu parę. O tym, kto będzie rozgrywającym, decyduje licytacja. Za nami kolejna odsłona Grand Prix Ustki w biegach. Tradycyjnie głównym punktem zawodów był bieg na dystansie 10 km. Zawodnicy wystartowali po zachodniej stronie portu, następnie przebiegli kładką portową i skierowali się plażą w stronę Orzechowa. Trasa prowadziła dalej przez las aż do promenady nadmorskiej, gdzie znajdowała się meta. W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się Michał Pytlak z ML Słupsk. Zwycięzca pokonał 10 km w czasie 32 minut i 1 sekundy. Drugie miejsce zajął Paweł Iwan z Kubów w pogoni za duchem z wynikiem 34 minut i 42 sekund. Podium uzupełnił Jarosław Moroń z USB Uska, który finiszował z czasem 35 minut i 21 sekund. Wśród kobiet triumfowała Joanna Terefenko, reprezentująca Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Jej czas to 37 minut i 9 sekund. Drugą lokatę wywalczyła Paulina Przybyszewska z KB Bryza Postomino, która ukończyła bieg w 37 minut i 43 sekundy. Trzecia była Ania Karolak z Siemiani z wynikiem 38 minut i 7 sekund. Tegoroczna edycja przyniosła również nowość. Po raz pierwszy w ramach wydarzenia rywalizowały dzieci. Młodzi uczestnicy zmierzyli się na specjalnie przygotowanej trasie na plaży wschodniej. Organizatorem Grand Prix Ustki w biegach był Ośrodek Sportu i Rozwoju Bóstw. Zmieniamy dyscyplinę. Lechia Gdańska w piątek rozegra mecz czwartej kolejki Betclic pierwszej ligi. Biało-zieloni na wyjeździe zmierzą się z Ruchem Chorzów. Gdańszczanie nie mogą być zadowoleni z początku sezonu. Po 3 kolejkach mają na koncie zaledwie 1 punkt, zdobyli 2 bramki, a stracili aż 8. Przed spotkaniem w Chorzowie z dziennikarzami spotkał się trener Lechii Władysław Lupaszko. Szkoleniowiec przyznał, że remis wywalczony w poprzedniej kolejce w Bielsku Białej pozytywnie wpłynął na zespół. Jego zdaniem drużyna zyskała większą pewność siebie i zaczęła lepiej współpracować. Lupaszko zwrócił uwagę również na styl gry Lechii. Gdańszczanie mają często zmieniać pozycje i wykorzystywać wolne przestrzenie na boisku. Trener Lechii spodziewa się w piątek trudnego spotkania. Jego zdaniem Ruch Chorzów dysponuje dużą jakością w grze z piłką i ma w składzie doświadczonych zawodników oraz trenera. To bardzo doświadczony zespół, ale jedziemy tam z wiedzą, kim jesteśmy i jaki klub reprezentujemy. Musimy walczyć o punkty, podkreśla Władysław Lupaszko. Jutrzejszy mecz w Chorzowie rozpocznie się o godzinie 21. Energa Trail w Sopot ma nowego zawodnika. Do zespołu dołącza 26-letni Trey Anderson. Mierzący 201 cm, Amerykanin może występować zarówno na pozycji silnego skrzydłowego, jak i centra. Anderson ostatni sezon spędził w greckim Lavrio, gdzie notował średnio 14,1 punktu, 5,4 zbiórki i 1,2 asysty na mecz. Wcześniej grał m.in. w Kosowie, gdzie pomógł Veraznik Jakoby po raz pierwszy w historii wygrać Ligę Nike. Amerykanin wyróżnia się przede wszystkim atletycznością, skutecznością w rzutach za 3 i efektownymi wsadami. W 26 z 30 spotkań w Grecji zdobywał dwucyfrową liczbę punktów. Trener Energii Trefla Krzysztof Roszyk podkreśla, że Anderson może dać drużynie energię zarówno w ataku, jak i w obronie. Sam zawodnik po podpisaniu kontraktu zapowiedział, że jego najważniejszym celem jest zwycięstwo. Trey Anderson w Sopocie będzie występował z numerem pierwszym. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2026-2027. Nie zmieniamy dyscypliny. Koszykówka 3x3 zawita do Słupska. 19 września w Parku Kultury i Wypoczynku odbędzie się NG Cup 3x3. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 10 na boiskach przy ulicy Rybackiej. Turniej rozegrany zostanie

0: w 5 kategoriach wiekowych: U13, U15, U17, U19 oraz Open. W tej ostatniej zapowiada się szczególnie mocna rywalizacja, bo pula nagród wynosi aż 10 tysięcy złotych. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje, będzie DJ, konkursy, catering, a wśród kibiców pojawią się także zawodnicy Energa Czarnych Słowsk. Energy Cup 3x3 to propozycja zarówno dla młodych koszkarzek i dorosłych zawodników, którzy chcą sprawić się w dynamicznej odmianie koszykówki. Szczegóły dotyczące zapisów i turnieju można znaleźć na stronie Czarnych Słowsk.
1: Norda.